Just a jackknife has old Maggie Heath, babe, and it keeps it

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Every year.

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić? Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny? Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani literka. Czas na ćwiczenia buzi i języka. I oczywiście dobrze wiecie, po co są te ćwiczenia. Po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy i całe zdania. Ale wiecie też, oczywiście, że zanim zaczniemy się uczyć wymowy i wyrazów i zdań, musimy rozgrzać buzię. Czyli zaczynamy od oddychania. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. I tak 5 razy. Najpierw wdech nosem, a potem wydech buzią. Gdy już tak się naoddychacie, to przychodzi czas na ziewanie, więc ziewnijcie jak najszerzej tylko umiecie. Ziewajcie nawet długo. Im dłużej ziewacie, tym lepiej, jeśli chodzi o poprawną wymowę. Gdy już tak się naziewacie, czas jak zwykle trochę popracować językiem. Najpierw, jak zwykle, wysuńcie ten język jak najdalej. I starajcie się językiem dotknąć brody, a potem cofnijcie język jak najgłębiej. Schowajcie go do buzi. I tego dźwięku już nie słychać, ale wyczujecie, że język chowa się jak najgłębiej. I tak 5 razy. Wysuwacie język jak najdalej i chowacie go jak najgłębiej. Teraz czas naśladować konika. Czyli najpierw robimy tak. Czyli kląskamy, uderzamy językiem o podniebienie, czyli o ten daszek, który mamy w buzi. A teraz drugi rodzaj naśladowania konika, czyli robienie tak. To ćwiczenie nazywamy też naśladowaniem motoru, bo przecież gdy robimy w ten sposób i róbcie to razem ze mną. To może się też wydawać, że słyszymy dźwięk jadącego motoru. Ale to jest świetne ćwiczenie, dlatego że pozwala nam rozgrzać wargi. Świetne ćwiczenie niezależnie od tego, czy wyobrażamy sobie konika, czy wyobrażamy sobie motor. Teraz zróbmy takie ćwiczenie, gdy będziemy naśladować inne zwierzę niż konik, to znaczy osę. Czyli róbcie razem ze mną tak. Wiecie, jak to robić? Wiecie, musicie złączyć zęby, cofnąć język i wypuszczać cały czas powietrze. Być może niektórzy z Was pomyśleli, że to było naśladowanie samolotu, a nie osy. I to też jest dobra myśl, bo taki dźwięk, i zróbcie go razem ze mną, to może być osa, albo nawet mucha, albo samolot, a może jadący samochód. Co Wam wyobraźnia podpowiada? Wszystkie te ćwiczenia były potrzebne do tego, żebyśmy ładnie, dobrze, poprawnie wymówili 3 arcytrudne, ale też arcyciekawe zdania. To są zdania specjalne, zdania z serii Łamańce językowe. Chodzi o to, żebyście razem ze mną nauczyli się wymawiania tych zdań, a potem ćwiczyli coraz szybszą wymowę, bo dzięki temu nabierzecie naprawdę sprawności. Staniecie się prawdziwymi mistrzami łamańców językowych. I posłuchajcie pierwszego zdania. Brzmi ono tak. Pan grze grzółka, grzędy grzebie, aż ma grząsko koło siebie. Może sobie wyjaśnimy, co to zdanie znaczy, prawda? Pan Grzegżółka, no to jest taki pan, tak jak pan Janek, pan Stasio, pan Wojtek, pan

Karol, tak mamy pana Grzegżółkę. O słowie Grzegżółka porozmawiamy osobno kiedy indziej, ale dzisiaj to jest nazwisko tego naszego bohatera. I co robi ten pan Grzegżółka? Grzędy grzebie, czyli grzebie grzędy. Grzędy to są grządki na przykład na działce i w grządkach rosną warzywa. I pan Grzegżółka grzebie te grzędy, czyli piele je po to, żeby te warzywa mogły jak najlepiej rosnąć. Więc grzebie grzędy, aż ma grząsko koło siebie. Co to znaczy grząsko? Tak mokro. Grząsko to znaczy, że możemy się zapaść w ziemię. To nie jest ziemia twarda, ubita, tylko taka miękka, może właśnie też mokra, tak że nogi nam wpadają w tę ziemię. No i o co w tym zdaniu chodzi? Ten pan Grzegżółka widocznie tak mocno, tak silnie pracował, tak bardzo grzebał te grzędy, czyli pielił grządki, że aż ziemia zrobiła się pulchna, taka właśnie miękka, że gdy tylko tam ktokolwiek stanął, to się zapadał w tę ziemię. Posłuchajcie tego zdania jeszcze raz i teraz już możecie sobie wyobrażać tego pana Grzegżółkę. Pan Grzegżółka grzędy grzebie, aż ma grząsko koło siebie. I powtórzcie to. Pan Grzegżółka grzędy grzebie, aż ma grząsko koło siebie. Brawo! A teraz posłuchajcie drugiego zdania. Zrozpaczona Żenia woła. Grzesiu, Grzesiu, nie marszcz czoła. Już trudniejsze trochę zdanie, prawda? Posłuchajcie jeszcze raz. Zrozpaczona Żenia. Żenia to jest imię. Imię żony jakiegoś Grzesia. Tak, żona była zrozpaczona z jakiegoś powodu. No i teraz posłuchajmy, co mówiła do swojego męża, Grzesia. Grzesiu, Grzesiu, nie marszcz czoła. Widocznie ten Grzesio się czymś martwił, skoro marszczył czoło. No i jego żona tego nie chciała. Posłuchajcie i powtarzajcie razem ze mną. Zrozpaczona Żenia woła, Grzesiu, Grzesiu, nie marszcz czoła. Najtrudniejszy moment w tym zdaniu to dwa ostatnie słowa. Nie marszcz czoła. A w zasadzie trzy słowa, bo nie, to jest osobny wyraz. Nie marszcz czoła. Chodzi o to, żeby dobrze wymówić, dokładnie wymówić końcówkę słowa marszcz. Nie marszcz czoła. Marszcz kończy się głoską czy, czoło zaczyna się tą samą głoską i chodzi o to, żeby ją dwa razy powiedzieć. To jeszcze raz, ostatni raz, powtórzmy to zdanie i wymawiajcie je razem ze mną jak najdokładniej. Zrozpaczona Żenia woła. Grzesiu, Grzesiu, nie marszcz czoła. Wasze zadanie, już wiecie, to nauczenie się wymawiania tego zdania jak najszybciej. I ostatnie zdanie na dziś, posłuchajcie. Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie. Świerszcz to wiemy, taki owad, który wygrywa piękne melodie, zwłaszcza gdy siedzi w kominie. I ten świerszcz szedł po ścianie, to rozumiemy, w czerwonym żupanie. Żupan to jest taki rodzaj stroju, dawnego stroju mężczyzn. Długi rodzaj płaszcza, powiedzmy. I to jest bardzo elegancki, ale też starodawny strój. No i teraz wyobraźmy sobie tego świerszcza, małego owada, który w czerwonym żupanie, w takim męskim jakby płaszczu, szedł po ścianie. Ciekawe, czy było mu wygodnie. Ale nas interesuje wymowa tego zdania. Posłuchajcie jeszcze raz i mówcie razem ze mną. Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie. Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie. Już wiecie, co jest trudnego w tym zdaniu, prawda? Wymówienie dokładnie zakończenia pierwszego wyrazu szedł i później świerszcz. Zakończenie drugiego wyrazu jest trudne. Po ścianie w czerwonym żupanie. Starajcie się wymówić każdy wyraz jak najdokładniej, a potem jak najszybciej i jak najdokładniej. I proponuję Wam zabawę taką, żebyście sobie wybrali jedno z tych zdań i ułożyli do niego historyjkę. Wyobraźcie sobie, co się musiało wydarzyć, żeby takie zdanie mogło powstać, żeby pasowało do jakiejś historii. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Posłuchajcie takiego zdania. W pewnych okresach czasu trzeba się cofnąć do tyłu, by móc kontynuować dalej wzajemną współpracę w zgodnym porozumieniu, żeby prognozy na przyszłość, a zwłaszcza na miesiąc styczeń, były tylko i wyłącznie ciekawe i interesujące oraz korzystne i pozytywne. Uff, tyle tutaj treści w tym zdaniu, że aż głowa boli. Czy nie macie wrażenia, że powiedziałam mało, tylko użyłam zbyt wielu słów? Ja mam takie wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że to zdanie, które za chwilę przeczytam jeszcze raz, było pełne tak zwanego masła maślanego. Gdy mówimy masło maślane, no to dwa razy mówimy o tym samym, no bo co to znaczy maślane? Zrobione z masła, a masło, no to masło. Więc masłem maślanym nazywamy takie kawałki języka, takie wyrażenia, takie cząstki zdań, w których dwa razy mówimy o tym samym, powtarzamy treść. Posłuchajcie jeszcze raz tego zdania. W pewnych okresach czasu trzeba się cofnąć do tyłu, by móc kontynuować dalej wzajemną współpracę w zgodnym porozumieniu, żeby prognozy na przyszłość, a zwłaszcza na miesiąc styczeń, były tylko i wyłącznie ciekawe i interesujące oraz korzystne i pozytywne. Oj, trzeba z tego zdania zrezygnować, trzeba je przerobić. No, ale żeby to zrobić, zastanówmy się, co w tym zdaniu takiego było. Na przykład pojawiło się wyrażenie okres czasu. To jest masło maślane, no bo przecież okres to jest pewien kawałek czasu, więc gdy mówimy okres czasu, mówimy dwa razy o tym samym. To jest niepoprawne. Tak nie mówmy. Tak samo niepoprawne jest wyrażenie cofnąć się do tyłu. No bo cofnąć się to znaczy ruszyć się do tyłu. Więc gdy mówimy cofnąć się do tyłu, to dwa razy mówimy o tym samym. Zupełnie niepotrzebnie. Wzajemna współpraca to też jest niedobre wyrażenie. No bo jeżeli ktoś współpracuje, czyli jeżeli jest współpraca,

to wiadomo, że wzajemnie ktoś robi coś komuś, ktoś pracuje razem z kimś. Więc lepiej mówić po prostu o współpracy. No i tak samo ciekawe i interesujące to są słowa, które znaczą to samo, naprawdę to samo. Tak samo korzystne i pozytywne to też są wyrazy, które znaczą to samo, więc nie ma potrzeby powtarzać tutaj treść. Możemy się też zastanowić, gdy już tak skrytykowaliśmy to nasze zdanie, dlaczego tak wiele osób mówi takie masło maślane, czyli dlaczego tak wiele osób powtarza treść. Może dlatego, że chcemy jakoś podkreślić to, o czym mówimy. Gdy na przykład powiemy, Janek podskoczył do góry z radości, to wydaje się nam, że to jest takie mocniejsze zdanie niż Janek podskoczył z radości, bo podskoczył do góry to tak naprawdę podskoczył, a samo podskoczył wydaje się wątłe, takie za słabe. Tak samo, gdy mówimy na przykład Janek zszedł w dół schodami, to wydaje nam się prawdopodobnie, że to jest wyrazistsze zejście w dół, właśnie zejście, niż samo słowo zejść, niż gdybyśmy na przykład powiedzieli zdanie Janek zszedł schodami. Chcemy podkreślić coś i pewnie dlatego mówimy właśnie to masło maślane. Ale czasem też się zdarza, że ktoś powtarza treść dlatego, że nie rozumie znaczenia jakiegoś wyrazu. Na przykład możemy nie wiedzieć, czym są prognozy i dlatego mówimy o prognozach na przyszłość. A przecież prognozy to jest to, co myślimy o przyszłości. Myślimy, że przyszłość będzie jakaś i no i to są właśnie prognozy. Tak samo plany na przyszłość to jest masło maślane. No bo czy mogą być plany o przeszłości? Nie. Plany to jest to, co myślimy, co chcemy zrobić w przyszłości. Więc gdy mówimy o planach na przyszłość, popełniamy błąd językowy. Pamiętajcie o tym, żeby za bardzo, za dużo tej treści nie powtarzać, bo wtedy robi się wielosłowie, czyli robi się wata słowna. Używamy zbyt wielu słów do przekazania prostych treści. Mam dla Was taką propozycję. A może cały dzisiejszy dzień poświęcicie na wyłapywanie, wysłuchiwanie w rozmowach swoich i swoich koleżanek i kolegów właśnie masła maślanego. To jest ciekawa zabawa, dlatego że dzięki niej możecie myśleć jak najwięcej o tym, co słowa znaczą. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom, a felieton, który właśnie jest nadawany, został przygotowany w studiu nagrań. Być może słuchając tej audycji, raczycie się gorącym kakao. I być może zastanawiacie się, dlaczego użyłam teraz trzech słów zakończonych na o. To były słowa radio, studio, kakao, ale różnie z nimi postąpiłam. To znaczy usłyszeliście formy radia, w studiu, i to były formy odmienione, oraz usłyszeliście formę kakao, gorącym kakao. I tego słowa kakao nie odmieniłam. Dlaczego tak zrobiłam? Czyżbym się pomyliła? Nie. Czasami się mylę, ale nie tym razem. Otóż nie zawsze wyrazy zakończone na o odmieniamy, ale wiele z tych słów odmieniamy. No i teraz, jak to jest, jeśli chodzi o te nasze trzy słowa? Radio, studio, kakao. Otóż dwa pierwsze wyrazy, radio i studio, są zupełnie inaczej zbudowane niż wyraz kakao. Gdy pójdziecie do szkoły, dowiecie się trochę więcej o tej budowie, ale zaręczam, że naprawdę one są inaczej zbudowane i dlatego możemy je odmienić. Odmieniamy je zupełnie naturalnie. Jedziemy do radia, jesteśmy w radiu, interesujemy się radiem, myślimy o radiu. I tak samo jedziemy do studia, jesteśmy w studiu, interesujemy się studiem i myślimy o studiu. Te dwa wyrazy bardzo łatwo dadzą się odmieniać i lepiej je odmieniać. Czasami słyszymy takie zdania, jak na przykład jesteśmy w studio filmowym, albo usłyszałam w radio, że nie należy odmieniać tego wyrazu. Po pierwsze, to nieprawda, po drugie, w tych zdaniach słyszymy pewne niedoskonałości. Jeśli ktoś nie odmienia wyrazów radio, studio, to mówi tak trochę przestarzale. Lepiej te wyrazy odmieniać inaczej niż nasz wyraz kakao. On jest zbudowany właśnie zbudowany inaczej niż radio i studio i też gdy pójdziecie do szkoły, to się o tym dowiecie, gdy będziecie w starszych klasach w szkole. No i to, że ten wyraz kakao jest inaczej zbudowany, sprawia, że nie możemy go odmieniać, bo powstałyby formy naprawdę dziwaczne. Na przykład interesuje się kim czym, tym słodkim moim, chcielibyście powiedzieć kakałem, ha, ha, ha, może i tak chcielibyście powiedzieć, ale przecież ten wyraz to nie jest kakao. Czasem tak mówimy, ale tylko w żartach. To jest kakao, a nie kakao. I skoro to nie jest kakao, tylko jest kakao, to musimy powiedzieć, interesuje się tym moim słodziutkim, pyszniutkim kakao, tym moim kakao. Zapamiętajcie po prostu, że wyrazu kakao nie odmieniamy, chociaż to może brzmieć dziwnie. Ale już słyszę, jak to mówicie, mamy też wyraz kakałko. To prawda, mamy, ale to jest taki dziwny wyraz, który kiedyś był uważany za niepoprawny, ale teraz mówimy, że w żartach, rano, gdy jesteśmy jeszcze śpiący, gdy się jeszcze nie dobudziliśmy, gdy jeszcze nie myślimy dokładnie o tym, co mówimy, ten wyraz kakałko

O, niech sobie będzie, ale tylko w żartach. Gdybyśmy mieli powiedzieć coś poważnego, coś takiego naprawdę uroczystego, to lepiej wyrazu kakałko nie używać. Lepiej używać wyrazu jakiego? Kakao, który, jak już wiecie, jest nieodmienny. Podsumowując, wyrazy radio i studio się odmieniają, a wyraz kakao się nie odmienia. Proponuję Wam, żebyście ułożyli po 3 zdania z każdym wyrazem i żebyście przećwiczyli odmianę tych 2 pierwszych wyrazów, czyli wyrazów radio i studio, i żebyście przećwiczyli nieodmienianie wyrazu kakao, czyli żebyście się przyzwyczaili do tego, że ten wyraz pozostaje zawsze w tej samej formie, formie kakao. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na różne ciekawe wyrażenia, związki frazeologiczne, przysłowia, czyli takie kawałki języka, które nie znaczą dosłownie tego, co słyszymy, które mają jakiś inny sens. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o takim powiedzeniu: na dwoje babka wróżyła. Znacie je? Znacie to powiedzenie? Na dwoje babka wróżyła? Nie znacie? Nic dziwnego, bo ono jest dość rzadkie. Może spotkaliście się z taką fraszką, czyli z takim króciutkim wierszykiem, który brzmi: na dwoje babka wróżyła, a wnuczka czworo powiła. Powiła to znaczy urodziła. Jest taka fraszka, ale ona jest trochę żartobliwa. Co znaczy to, co przed chwilą powiedziałam? Na dwoje babka wróżyła, a wnuczka czworo powiła, czyli urodziła. No to znaczy tyle, że była jakaś kobieta, wnuczka, która urodziła czworo dzieci, chociaż jej babcia, jej babka wywróżyła, że będzie tych dzieci dwoje. Ale pamiętajcie, że to jest żartobliwe, to jest tylko żart. To nasze dzisiejsze powiedzenie, czyli na dwoje babka wróżyła, znaczy coś innego. Nie ma nic wspólnego z narodzinami dzieci. Kiedy mówimy na dwoje babka wróżyła? Ano wtedy, gdy nie wiemy, jak się potoczą sprawy, gdy nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiemy, czy coś będzie korzystne dla nas, czy niekorzystne. Innymi słowy, wszystko się może zdarzyć. Nie ma niczego pewnego. Albo się uda coś, albo się nie uda. Na dwoje babka wróżyła. Albo nam się uda ułożyć te klocki od razu, za pierwszym razem, albo nie. Na dwoje babka wróżyła. I to jest możliwe, i to jest możliwe. Nie wiemy, jak się potoczą sprawy. Nie wiemy, co będzie. Możemy zapytać, skąd w tym powiedzeniu wróżba? Jak sądzicie? Czy chodziło o to, że ktoś wróżył komuś?

trochę tak, bo przecież wróżenie to odgadywanie przyszłości. I gdy mówimy, na dwoje babka wróżyła, czyli nie wiem jaka będzie przyszłość, może będzie tak, a może będzie inaczej, to tak jakbyśmy właśnie chcieli jakiejś wróżby, która by nam podpowiedziała, co się wydarzy. Ale skąd w tym powiedzeniu babka? O jaką babkę chodzi? Wiemy, że babka to jest taka roślina lecznicza, ale nie o taką babkę nam chodzi. Wiemy, że babka to po prostu babcia. Dzisiaj mówimy o naszych babciach babcie, a kiedyś mówiono babki i to było słowo bardzo miłe. Dzisiaj jest mniej miłe, ale kiedyś to było słowo tak normalne, tak miłe, tak naturalne, jak dzisiejsza babcia. Ale nie chodzi w tym naszym powiedzeniu o babcie, czyli o mamę mamy albo mamę taty. O nie, nie. Babka to również słowo, które znaczyło kiedyś znachorkę, czyli kobietę zbierającą zioła i leczącą tymi ziołami. Te babki pomagały wielu osobom, bo znały tajemnice roślin. Wiedziały, która roślina na co pomaga i na co szkodzi. A ponieważ te kobiety wiedziały więcej niż inni ludzie, uważano, że mają wiedzę tajemną, że są takimi wiedźmami, czyli tymi, które wiedzą, bo słowo wiedźma znaczy ta, która wie. Przypisywano tym babkom, znachorkom, zdolności wróżenia. Dlatego właśnie ukuto, czyli wymyślono powiedzenie na dwoje babka wróżyła. Odnosi się ono, jeszcze raz to powiedzmy, do tych dawnych babek, czyli znachorek, które pomagały ludziom, lecząc ich roślinami. Wiedziały wiele o roślinach i sądzono, że wiedzą również wiele o życiu. Oczywiście te kobiety nie znały przyszłości, bo nie były takimi wróżkami ze szklaną kulą. Dlatego, żeby nie zawieść czyjegoś zaufania, no bo wyobraźmy sobie, że taką kobietę ktoś pyta, czy powiedzie mi się w moich sprawach, czy wyzdrowieje? No, te kobiety nie zawsze wszystko wiedziały, więc żeby nie zawieść zaufania, żeby wyjść z twarzą z takiej sytuacji, mówiły często, albo się uda, albo się nie uda. Może wyzdrowiejesz, a może nie wyzdrowiejesz. Może dużo zarobisz, a może nie. Czyli wróżyły na dwoje, mówiły, będzie albo tak, albo tak. No i dzięki temu były wiarygodne, czyli mówiły prawdę, bo mówiły, będzie albo tak, wróżyły na dwoje. I stąd się wzięło nasze powiedzenie, na dwoje babka wróżyła. Podoba się Wam to powiedzenie? Mam nadzieję, że tak, ja je bardzo lubię. Więc może pomyślicie o trzech sytuacjach, w których można by powiedzieć, na dwoje babka wróżyła. Powodzenia i do usłyszenia!

0: to promocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Startujemy, minęła siódma. Martyna Huderska i Ania Jączek.

Witamy Państwa bardzo serdecznie. Drugi dzień września już w kalendarzu, 6 minut po godzinie 7. Nowe przyzwyczajenia, nowe trochę stare, porankowe wracają, bo słyszymy się od godziny 7 do godziny 9. No i będziemy Państwu towarzyszyć w tych porannych, nie chcę powiedzieć trudach, tylko zmianach, bo może wszystko będzie dobrze, może wszystko już jest ustawione, może Państwo już wstali, już są po pierwszej kawie, może te poranki będą przebiegały wcale nie jakoś tam pośpiesznie i ze zdenerwowaniem, tylko wręcz przeciwnie, będziemy bardzo sympatyczny sposób wchodzić w ten nowy rok szkolny. Zapraszamy oczywiście nieustająco do rozmów. Jestem ciekawa, jak minął Wam pierwszy dzień września, jak rozpoczęcie roku szkolnego. Czy poznaliście już jakichś nowych kolegów, koleżanki? Czy już wiecie, gdzie będziecie siedzieć w klasie? Na jakim miejscu? Czy to będzie taka sytuacja, która będzie się zmieniała? No jak czują się też rodzice po tym pierwszym dniu? I czy Państwo już mają plan działania? Czy już powieszony na lodówce? Czy to jeszcze za wcześnie? Bo to wiadomo, czasami zmiany wchodzą w grę, szczególnie na początku roku szkolnego i to nie tylko w pierwszym tygodniu, ale także w drugim, w trzecim. No pewnie już wiadomo, kiedy pierwsze spotkania klasowe. Może ktoś marzy o tym, żeby wskoczyć na przykład do trójki klasowej. Otwieramy się na rozmowy z dziećmi, z dorosłymi. Zapraszamy bardzo serdecznie. 22 645 20 55. dzieci@polskieradio.pl. Przypomnę szybko adres mailowy. Można słać wszelką korespondencję. Dziękujemy za listy, które do nas przysyłacie. Również te nadsyłane pocztą tradycyjną. Bo pocztówka z wakacji, taka nasza nowa audycja wakacyjna sprawiła, że sporo tych listów i wiadomości pocztówek dostaliśmy, więc bardzo, bardzo za wszystkie dziękujemy. Wiszą sobie tutaj na naszej ścianie. W studiu będziemy podziwiać przez cały rok i przypominać nam będą na pewno o wakacjach. No, takie motywy wakacyjne na pewno też będą się pojawiały w różnych audycjach, szczególnie we wrześniu. No, a potem, kiedy przyjdą na przykład słoty i deszcze jesienne, no to też będziemy na pewno do tych wspomnień wracać, żeby podnosić się na duchu. Dzisiaj, proszę Państwa, temat, który zainspirował niejednego twórcę literackiego, ale też filmowca do tego, żeby stworzyć swoje dzieło. Na przykład w takich opowieściach jak Mój brat Niedźwiedź, Księżniczka i Żaba, Nowe szaty króla, Merida waleczna, czy Piękna i Bestia. To, co łączy te wszystkie tytuły, a jest ich dużo więcej, to sytuacja, w której istota ludzka zamienia się w jakiegoś zwierzaka. No i to bywa bardzo różnie. Czasami pod wpływem zaklęcia, czasem czarodziejska różdżka tutaj odgrywa istotną rolę, albo jakieś czary, mary, różne mikstury, napoje.

I pytanie do Was o poranku. W jakie zwierzę Wy byście chcieli się zamienić? No nie tak, że przyjdzie czarownica, wiedźma i raz, dwa, trzy nas tutaj ciach pozamienia w co chce, na przykład w żaby. Tylko w jakie zwierzątko Wy byście chcieli? Tak na jeden dzień. Jaka byłaby perspektywa tego zwierzaka? Co ten zwierzak mógłby myśleć, co mógłby czuć, co chciałby zrobić, dokąd chciałby pójść i dlaczego to akurat ten konkretny, a nie inny zwierz? To jest pytanie na dzisiejszy poranek, więc zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście będą też stałe punkty audycji, będziemy sprawdzać pogodę, to już za chwilkę. Ja jestem mile zaskoczona, że o godzinie 6 rano jest 17 stopni. Spodziewałam się, że będzie dużo, dużo chłodniej, a tutaj proszę takie przyjemności od samego rana. Czy taka aura utrzyma się w tym tygodniu? Wczoraj trochę zerkaliśmy na te prognozy długoterminowe, no ale wiadomo, że sytuacja jest dynamiczna i trzeba sprawdzać na bieżąco. W tej godzinie też rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie. To jest zabawa, w której niespodzianki mogą zdobywać rodzice. W tej godzinie też będziemy ćwiczyć, proszę Państwa, bo w wakacje zaczęliśmy naszą gimnastykę poranną, czyli uchroń kości od starości. No i zamierzamy ten wątek kontynuować. W roku szkolnym również ćwiczymy intensywnie, zapraszając Was jako trenerów, trenerki do prowadzenia tych porannych rozgrzewek. Będzie też granie za śniadanie, a po godzinie 8 w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się gość. Jeszcze nie będę zdradzała, kto to taki. Będziemy budować napięcie, ale obiecuję, że będziecie zadowoleni, bo to jest fantastyczny gość.

Czy wy wiecie, że nadeszła już ponoć meteorologiczna jesień? No i podobno nie spędzimy jej na spacerach. Akurat. Przecież wiadomo, że tylko złe ubrania być mogą.

a nie zła pogoda i na każdą pogodę można przygotować odpowiednie ubranie i strój, żeby na spacer ruszyć. Dzisiaj spodziewane są ulewy, ale również burze. Ojej, muszę się obudzić chyba. Miejscami temperatura nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. Umiarkowane i duże zachmurzenie. Przelotny deszcz. Na północnym wschodzie i południowym zachodzie niewykluczone burze z obfitymi opadami. Podobno padać nie będzie na ogół tylko na zachodzie. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 22 w centrum, do aż 25 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Cieplutko, no piękny mamy początek września. Co ci synoptycy opowiadają? Wiatr z zachodu na ogół umiarkowany, na północy i wschodzie chwilami powieje troszkę silniej. Oczywiście wiadomo, że trzeba uważać na deszcze i na burze. I o tym mówimy. Gdzieniegdzie, tam gdzie będzie padało, to proszę się schronić. Ale korzystajmy jednak z tej pięknej aury. Ja wierzę, że jeszcze nie ma tak wiele obowiązków w szkole na początku roku szkolnego, żeby nie korzystać, żeby jeszcze nie spacerować, nie odpoczywać, nie łapać energii. Wiadomo, że mobilizacja być musi, chociaż taka minimalna na początku roku, ale mam nadzieję, że ze wszystkim sobie poradzicie. 22 645 20 55. Gdybyście chcieli opowiedzieć o tym, jak zaczął wam się pierwszy poranek w roku szkolnym, taki prawdziwy poranek, bo wczoraj to wszystko wyglądało troszkę inaczej. Niektórzy wybierali się na rozpoczęcie roku na godzinę 9, jeszcze inni na 10. No a dzisiaj pewnie wielu słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom startuje na godzinę 8, więc być może jesteście już w samochodzie. Czekamy na pierwszych rozmówców.

0: Dodzwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: No cześć. Miło cię słyszeć. I masz radosny głos. Cieszysz się, że idziesz do szkoły?
1: Tak.
0: A do której klasy?
1: Do drugiej.
0: Czyli wróciłaś do szkoły, którą już troszkę znasz.
1: Tak.
0: Mhm. A coś się zmieniło przez wakacje?
1: Zmieniło się tylko to, trochę się zmieniło tak, że mamy dwie nowe osoby w klasie.
0: Mhm.
1: I jeszcze nasz plac zabaw jest rozmontowany.
0: O, czyli przechodzi jakąś zmianę, to może będzie fajniejszy.
1: Mhm.
0: A jak wczoraj spędziłaś dzień, ten pierwszy dzień września?
1: Dobrze. Najpierw mieliśmy mszę w kościele. Mhm. Później ksiądz dyrektor w auli mówił.
0: Aha, czyli tak uroczyście było, oficjalnie, tak?
1: A później
0: tak?
1: Poszliśmy do klas.
0: Aha, poszliście do klas. I,
1: tak.
0: I pewnie się przywitaliście ze wszystkimi, tak?
1: Tak.
0: Mhm. I masz już nowy plan lekcji?
1: Tak.
0: Jesteś zadowolona z tego planu? Dużo zajęć?
1: No tak.
0: Mhm. A w jakich godzinach będziesz chodziła do szkoły? Zaczynasz o 8, czy troszkę później?
1: O 8:15.
0: Mhm. I do której godziny masz lekcję zazwyczaj? Bo wiem, że to jest różnie.
1: No, zazwyczaj mam do 12.
0: Aha.
1: 12 albo 13.
0: Och, to nie aż tak długo. A potem będziesz spędzała czas na świetlicy, czy wracasz do
1: tak.
0: domu?
1: Na świetlicy.
0: Mhm. I co można robić na waszej świetlicy? Dużo się dzieje?
1: No tak. U nas są takie duże klocki, aha, że można sobie zbudować domek.
0: No to cudnie. No to mam nadzieję, że będziesz przyjemnie spędzała czas i na świetlicy, i że będzie ci się podobało w tym roku w szkole. A masz jakieś plany, czego chciałabyś się nauczyć? A może chciałabyś chodzić na jakieś dodatkowe zajęcia, Aniu?
1: Ja chciałabym na dodatkowych zajęć i już nie mam miejsc w tygodniu, bo będę chodzić na konie.
0: Ojejku.
1: Na ping-ponga, na basen i na chór.
0: O, to rzeczywiście będziesz miała wypełniony dzień. Nie tylko jeden, cały tydzień po brzegi.
1: Tak, bo na ping-ponga chodzę dwa razy w tygodniu. Mhm. I jeszcze na angielski dodatkowy.
0: Lubisz te wszystkie zajęcia?
1: Tak.
0: No, to najważniejsze, że dobrze się na nich czujesz. No to życzę ci, żebyś miała każdego dnia tyle energii, ile dzisiaj. No i bardzo ci dziękuję, że zadzwoniłaś do nas i podzieliłaś się swoją opowieścią. A jeszcze, jeśli pozwolisz, zapytam, tak w kontekście dzisiejszego tematu poranka, mhm, czy jest takie zwierzątko, w które chciałabyś się zamienić, chociaż na jeden dzień?
1: Tak.
0: Jakim zwierzakiem chciałabyś być?
1: Tygrysem.
0: O, a dlaczego akurat tygrys?
1: Bo tygrysy są bardzo ładne.
0: Mhm. No.
1: Ja nie lubię kotów, jakoś bardzo nie lubię kotów, wolę psy, ale tygrysy są najładniejsze.
0: Mhm. Tygrysy, takie dzikie koty, chyba lubią też chodzić swoimi drogami. Też tak troszkę masz?
1: No tak.
0: To my zapisujemy, sprawdzimy, które zwierzątko dzisiaj wybije się tutaj na pierwszy plan, które dzieci będą wybierały. To zapisujemy, że Ania chciałaby się zamienić w tygrysa, a za chwilę sprawdzimy, jak to jest w przypadku naszych pozostałych

0: słuchaczy. Aniu, a chciałabyś kogoś pozdrowić w poranku?
1: Tak. Całą moją szkołę, rodziców, dziadków, mojego brata. No i całe Polskie Radio dzieciom.
0: Pięknie ci dziękujemy. No i życzymy ci dobrego dnia. Trzymaj się cieplutko tam w szkole. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: Dodzwoniła się do nas też Misia. Dzień dobry, Misiu.
2: Dzień dobry.
0: A ty do której klasy dzisiaj się wybierasz?
2: Do trzeciej.
0: Też masz tyle entuzjazmu, ile twoja przedmówczyni? Przed momentem, tak. Ania, też się cieszysz, że idziesz do szkoły?
2: Tak.
0: A ten pierwszy dzień, wczoraj, pierwszy dzień września, jak wyglądał u ciebie?
2: Dobrze.
0: Też rozpoczęcie roku pewnie oficjalne takie, tak? Że pani dyrektor czy pan dyrektor wszystkich przywitali i potem już spotykaliście się w klasach?
2: Tak.
0: Mhm. A u ciebie w szkole coś się zmieniło, tak jak u Ani?
2: Nie.
0: Nie, wszystko po staremu.
2: Tak.
0: A ty byś coś chciała zmienić, czy wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłaś?
2: Wszystko jest dobrze.
0: O, no to bardzo się cieszę. A ty też będziesz uczyła się jakichś nowych rzeczy w tym roku? Masz taki plan na zajęcia dodatkowe?
2: Chciałabym chodzić na akrobatykę.
0: A próbowałaś już wcześniej? Czy to by była taka nowa przygoda?
2: Trochę próbowałam.
0: No to mam nadzieję, że zrealizujesz swój plan. Trzymamy kciuki. A dzisiaj na którą wybierasz się do szkoły?
2: Na ósmą.
0: Och, to już niedługo. Trzeba się jakoś rozbudzić chyba, prawda?
2: Tak.
0: No nie jest łatwo. Ja też dzisiaj mam jakiś kłopot. Aż mi się troszkę język plącze o poranku. Chyba jeszcze ta pierwsza kawa u mnie nie działa. A ty już zjadłaś śniadanie?
2: Jeszcze nie.
0: No to mam nadzieję, że ze wszystkim się uporasz na spokojnie, bez nerwów. A masz daleko do szkoły, czy bliziutko?
2: Daleko.
0: Czyli musisz dojechać, tak? Jakimś środkiem transportu?
2: Tak.
0: Mhm. A gdybyś mogła się zamienić w jakiegoś zwierzaka, to jaki to by był zwierz?
2: Motyl.
0: O, jakbyś była motylkiem, to szybko byś chyba doleciała do szkoły.
2: Tak.
0: Tak sobie myślę. Znaczy nie wiem, czy motylki tak szybko fruwają, no ale jednak mają skrzydła. Więc może dałoby radę. Motyle piękne, takie zwiewne, eteryczne. Śliczne stworzenia. To może poszukamy potem jakiejś motylej piosenki dla ciebie. To ja ci życzę, żeby wszystko się w szkole układało po twojej myśli i takich poranków nieśpiesznych, ale żebyś ze wszystkim zdążała na czas. No i dużo, dużo radości ci życzę. A chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Całą moją szkołę, całą moją rodzinę i całe Polskie Radio dzieciom i krasnoludki.
0: O, dziękujemy. Krasnoludki jeszcze sobie siedzą z Anią, ale może tutaj za chwilę przybiegną, bo będziemy ćwiczyć w poranku. Wszystkiego dobrego ci życzymy, Misiu. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Do widzenia.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Proszę Państwa, się tutaj zagadałyśmy z Anią i z Misią, a już 32 minuty po godzinie 7, więc przyspieszamy, żeby się obudzić. 22 645 20 55, numer do studia. Prosimy teraz o telefony dorosłych, którzy chcą odpowiedzieć na zagadkę, na pytanie i zdobyć niespodziankę. Dzieci mobilizują rodziców. Ja wiem, że no te poranki, szczególnie we wrześniu, zanim wszystko nam się poukłada w planie, nie bywają takie łatwe i spokojne, no ale może Państwo mają czas, żeby z nami podyskutować. Obiecuję, że dużo tego czasu nie skradnę. 22 645 20 55. Czekamy na pierwszego dorosłego, który się do nas dodzwoni. Krasnoludki już są.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Ciekawe, czy pan Michał sam zadzwonił, czy dzieci go namówiły. Dzień dobry, panie Michale.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Odpowiadając, sam wykręciłem numer, ale to chodzi za nami już od zeszłego roku szkolnego i tak pomyślałem sobie, że ten pierwszy taki prawdziwy dzień szkolny to będzie okazja, gdzie warto spróbować, więc wykręciłem i się udało, także dzieciaki są mega podekscytowane tu na tylnym fotelu, także dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Michale, no to bardzo się cieszę, bo przeważnie to jest tak, że dzieci namawiają, a tu pan sam tutaj z własnej inicjatywy, no brawo, to już się należy niespodzianka, to teraz te pytania tylko będą takie pro forma, żeby zadać, ale to wiadomo, że ta niespodzianka do was pofrunie. A dokąd będziemy ją wysyłać, do jakiego miasta?
2: Mieszkamy koło Oleśnicy, takiego pięknego miasta 30 km od Wrocławia, więc tam po Frunie, także dość daleko od Warszawy, ale piękne miejsce.
1: Mam nadzieję, że poczta sprosta temu wyzwaniu i tam szybciutko do was niespodzianka dotrze. Panie Michale, ponieważ dzisiaj mamy taki trochę zwierzakowy program, to zanim te konkretne pytania, to zapytam, w jakie zwierzę pan by się chciał zamienić?
2: Oj, myślę, że w jakiegoś orła.
1: Chciałby pan polatać.
2: I to takim polskim bielikiem.
1: Cudnie. A dokąd by pan poleciał dzisiaj? Jakby był pan orłem?
2: Myślę, żebym poleciał gdzieś w góry. Tak podziwiać troszkę z perspektywy złotu ptaka. Bo góry bardzo lubię, a ostatnio mam dla nich mało czasu.
1: No to życzę, to takie na początku roku szkolnego życzenia, no nie wiem, niektórzy by powiedzieli, że nie do spełnienia, ale to wszystko zależy, jak sobie zorganizujemy czas, żeby miał pan taką przestrzeń, żeby trochę polatać i tak w przenośni, metaforycznie, ten czas wolny w roku szkolnym, żeby się udało.
2: Są weekendy, więc te weekendy to zawsze jest taka rozkosznia, a gór nie mamy tak daleko od nas, bo są piękne
1: no
2: studenty
1: tak.
2: Niedaleko, więc jest
1: czyli
2: okay.
1: na weekend można się wybrać. Maju, Michale, a wy w jakie zwierzaki chcielibyście się zamienić?
3: Ja bym chciał chętnie się zamienić w kota.
1: Aha.
3: Bo koty są fajne, łapią myszy, są bardzo pożyteczne i wszędzie się przecisną.
1: Prawda.
2: To Mikołaj.
1: A Maja?
4: Chyba też ptaka.
1: Też w ptaka. I też w orła, czy jakiegoś innego byś wybrała, Maju?
4: Papugę.
1: Papugę. Papugi są piękne, kolorowe. Jakie gadatliwe.
2: O, to pasuje.
1: Cudowne, kolorowe ptaki. No moi drodzy, to ja już troszkę o was wiem. To teraz zajrzymy do świata filmowego, bo ten świat zna wiele takich przypadków, gdzie pod wpływem albo zaklęć, albo jakichś tajemniczych mikstur ludzie zamieniali się w jakieś konkretne zwierzaki. No i mamy na przykład taki film, który, no mam nadzieję, że pan troszkę pamięta,

0: Panie Michale, a jak nie, to i tak sobie poradzimy. To był taki serial w telewizji, on opowiadał o chłopcu, który miał na imię Darek. I Darek pewnego dnia ratuje pewne zwierzę przed podwórkowymi chuliganami na swoim osiedlu, co więcej, ratuje w środę. I potem w każdą środę może dzięki temu stworzeniu spełnić jedno życzenie. Czy pan sobie życzy taką małą podpowiedź?
1: Oj, tak, chętnie.
0: Dobrze. To podpowiedź jest taka. Co to za zwierz?
1: No, moja. Tak, myślimy, że to kot.
0: Kot! Krasnoludki, co wy na to? Czy Darek uratował kota? No tak, dokładnie. Wszystko się zgadza, pięknie. No to mamy tutaj jeden punkcik. A czy wy pamiętacie może, w jakie zwierzaki w takiej opowieści o Pinokiu, znacie Pinokia?
2: Tak.
0: W Pinokiu był taki wątek, że na Wyspie Radości najpierw wróżkę, ale tam było trochę zamieszania. Za karę chłopcy w opowieści byli zamieniani w takie zwierzaki. To może być.
2: Osły!
0: Osły, no właśnie, brawo. No i są jeszcze takie baśnie, między innymi braci Grimm, o księciu zamienionym przez złego czarownicę w takie zwierzątko.
1: Maja, co to za zwierzę?
0: Co to może być?
2: Żaba.
0: Krasnoludki, czy to jest żaba? Tutaj rozbiliście bank z nagrodami. Wszystko wiecie. Jakiego pytania bym wam nie zadała, to znacie odpowiedź. No brawo, cóż ja mogę dodać? I kot, i żaby, i osioł. Wszystko jasne. Moi drodzy, to my wam gratulujemy zdobycia niespodzianki. Podejrzewam, że jesteście w samochodzie i pędzicie już do szkoły, tak?
1: Tak, to znaczy zjechaliśmy sobie bezpiecznie na bok, żeby w ciszy móc bardziej porozmawiać, ale tak, ale jesteśmy już w drodze do szkoły.
0: Zaczynacie o 8? Czy troszkę
1: tak,
0: później?
1: Tak,
0: o 8.
1: O 8, pierwsza i szósta klasa, także mamy dzisiaj...
0: No to pierwsza to takie wyzwanie, ale szósta to też już jest konkret.
1: Tak jest.
0: Tak. To życzymy, żeby to był taki dobry rok szkolny i te poranki, żeby nie były śpieszne, żebyście sobie ze wszystkim zdążyli codziennie i się niczym nie stresowali. A chcecie kogoś dzisiaj pozdrowić?
1: Dziękujemy bardzo. Myślę, że chcemy na pewno.
2: Ja bym chciał pozdrowić mamę, która pewnie jeszcze jest w domu, bo później pojedzie dopiero do pracy. Chciałbym pozdrowić kuzynostwo całe.
1: Imienia.
2: Filipa Machaczkę. Franka
1: i
2: Zuzię Moczulską.
0: Maju, a ty? Może jeszcze, Maja, przepraszam,
1: no?
0: Może jeszcze Maja by chciała?
2: Babcie, dziadka.
1: To chyba koleżanki i kolegów nowych, może to?
2: Koleżanki i kolegów.
1: Klasy pierwszej A ze szkoły podstawowej numer 1 w Oleśnicy.
0: I pan, panie Michale, oczywiście może pozdrowić, bardzo proszę.
1: A teraz pozdrawiam tych wszystkich rodziców, którzy nas słuchają dzisiaj rano i zachęcam, żeby spróbować dzwonić, bo to fajna frajda i taki poziom adrenaliny trochę skacze fajnie, jak się dodzwoni. Więc, a dla dzieciaków to też bardzo duża radość. Także wszystkich rodziców, którzy jadą teraz z dziećmi do szkoły, myślę, że pozdrawiam.
0: Panie Michale, przyłączamy się i do tych pozdrowień, i do pana apelu. Tak, proszę dzwonić do radia. Ja wiem, że to jest też wielka przyjemność dla rodziców, a dla nas gigantyczna. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego życzę i mam nadzieję do usłyszenia niebawem.
1: Dziękuję, pozdrawiam was. Miłego dnia wszystkim.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia, pa.

Piosenka Siedem Życzeń, Wanda i Banda. Numer pochodzący z filmu Siedem Życzeń. Ciekawe, czy państwo pamiętają ten serial. My teraz Anią, słuchając piosenki, wspominałyśmy kota Rademenesa, który spełniał życzenia. A tak naprawdę Rademenes był człowiekiem urodzonym w starożytnym Egipcie, który został zamieniony w kota. Oj, piękna to była historia i bardzo ciekawa. Szczególnie ten moment spełniania życzeń, życzenie wypowiadane w środę. Nie ma przypadków, może dzisiaj trzeba jakieś życzenie powiedzieć głośno i kto wie, może się spełni. Ja mam takie marzenie, żeby za chwileczkę ktoś do nas dodzwonił się szybciutko. I to może być osoba dorosła bądź niedorosła, może być to też duecik, żeby troszkę z nami poćwiczyć, bo tak czuję, proszę państwa, że potrzebujemy z jednej strony rozluźnienia, ale także więcej energii, rozbudzenia o poranku, drugi dzień września w kalendarzu. Oficjalnie można śmiało powiedzieć, że to jest pierwszy dzień szkoły, bo dzisiaj zaczynamy lekcje. Wczoraj rozpoczęcie roku szkolnego, więc trochę jeszcze w innym trybie, a my po

0: potrzebujemy i to natychmiast porannej rozgrzewki.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest, więc czekamy. 22 645 20 55. Trzy ćwiczenia, proszę Państwa. Konkretna liczba powtórzeń. No jeżeli nie zdołamy wykonać teraz na przykład 50 pompek, to można to zrobić później, ale ważne, żeby być systematycznym i konsekwentnym.

0: od starości.
1: Dzisiaj ćwiczymy razem z Krysią, która się do nas dodzwoniła. Cześć, Krysiu.
2: Cześć.
1: Czy ty już jesteś rozbudzona?
2: Tak.
1: Bardzo dobrze, bo my jeszcze tak nie do końca, więc bardzo na ciebie liczymy. Pierwsze ćwiczenie.
2: Pajacyki.
1: Pajacyki, dobrze. Pozwól, że odsunę sobie krzesełko. Ania też już odsuwa, ależ my tutaj mamy synchron. Paputki też zdejmę, bo w klapkach to niedobrze się ćwiczy. Ile pajacyków?
2: 5.
1: Dobrze, ćwiczysz razem z nami? Masz taką możliwość, czy jesteś w samochodzie?
2: W samochodzie.
1: No dobrze, to chociaż licz, dobrze?
2: Okej. Okay.
1: A wszyscy słuchacze ćwiczą razem z nami. Krysia liczy, bardzo proszę.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Zrobione, elegancko, bardzo dziękujemy. Ćwiczenie numer 2.
2: Wyginanie się.
1: O!
3: Pozycja kota. Pozycja kota.
1: Mama mówi pozycja kota. Dobrze, ale to taka, że w sensie taka trochę jogowa, jak... Ja nie, bo to jest pies z głową w dół, już mi się pokręciło z kotem. Czyli taki grzbiet, tak?
3: Grzbiet robimy. Grzbiet. Nogi na podłodze, ręce na podłodze i się wyginamy.
1: A, dobrze. O!
2: I 7.
1: I 7 razy się siedem razy się wyginamy. Dobrze.
3: Tak. 1.
2: 2.
1: 2.
3: 3, 4, 5, 6, 7.
1: O, jakie to dobre na kości jest, Ania, prawda? Tam pochrupało ci trochę? Bardzo dziękujemy, bardzo dobre ćwiczenie i cieszę się, że mama się zaangażowała. Witamy.

0: mamę serdecznie. Dzień
1: witamy,
0: dobry.
1: Witamy.
0: Dziewczyny.
1: A mama powie na dzień dobry, bo zrobiliście ogromną niespodziankę, bo właśnie obejrzeliśmy czwarty odcinek i powiemy tak. Hator.
0: Wow! Naprawdę? Oglądacie 7 życzeń?
1: Tak, co niedzielę
0: no nie ma
1: jeden
0: przypadków.
1: Odcinek.
0: Nie ma przypadków.
1: Nie ma.
0: Ale się cieszę. Cudownie, Hator. To tak będziemy się witać dzisiaj w takim razie.
1: No, i trzecie?
0: I trzecie ćwiczenie.
1: Co robimy? Ciągniemy? Ręce do góry i ciągniemy linę.
0: O, jak dobrze!
1: Na przemian, raz
0: ale
1: prawa,
0: super.
1: Raz lewa.
0: Jakie świetne ćwiczenie. O, jakie dobre ćwiczenie. No niby takie...
1: Chrupie
0: trochę. Słuchajcie, no niby takie proste, a ile to daje? I to można robić w samochodzie, tu nie ma wymówek. Można tak wyciągać rączki. Do góry, może na boki trochę, tam można się poprzeciągać trochę, jak nawet nie trzeba, prawda, na czworaka jak kot w samochodzie też można się tak poprzeciągać jak kot. I to jest bardzo dobre ćwiczenie. Dziewczyny, ale wy jesteście zgranym duetem, krasnalki, poprosimy o brawa. No wspaniale, bardzo wam dziękuję, tego nam było trzeba, my musimy chyba tę gimnastykę robić po 7:00. To wtedy będzie nam jakoś się lepiej wstawało i ta aktywność będzie lepsza. Tak będziemy bardziej, hej, rozbudzeni. A powiedzcie dziewczyny, jeszcze tak skorzystam z okazji, bo tutaj podpytuję słuchaczy, w jakie zwierzaki chcieliby się zamienić?
2: Teraz w kota.
0: W kota. Krysia w kota, a mama?
1: W królika.
0: Królik? A dlaczego królik?
2: Wiecie.
1: Bo mama uwielbia króliczki.
0: No, takie słodkie stworzenia. Wszystko zapisałam. Na razie widzę, że wszyscy chcą być kotami. W większości, że tutaj dominują koty.
1: No. To doprecyzujemy gepardem chyba, co, Krysia?
2: Nie, ja lwem.
0: Lwem? Wow, król zwierząt, królowa zwierząt, lwica Krysia. Bardzo wam dziewczyny dziękuję, wszystko zapisałam. A może chcecie kogoś pozdrowić?
2: Tak, mojego tatę.
1: No.
2: I moje króliczki.
0: A czyli są króliki w domu?
2: Miałam dawno.
0: A, rozumiem.
2: No bo umarł.
0: No tak, no rozumiem, tak to się dzieje czasami.
2: Psa, kota. Polskie Radio dzieciom, krasnoludki i cały świat.
1: I przedszkole Słoneczko w Dobczu, bo mamy małe spóźnienie, także przepraszamy, ale już za chwilę pędzimy.
0: Proszę na nas zgonić. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Dobrego dnia.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła ósma, Martyna Kuderska i Ania Jączyk. Witamy bardzo serdecznie w Poranku Polskiego Radia Dzieciom.

0: Nie. Odbędzie się siódmy już festiwal Tropy, w tym roku pod hasłem Obudź w sobie zwierzę. Takie mamy piękne hasło przewodnie, które jest zaproszeniem do spojrzenia na świat z perspektywy innych istot i do myślenia o demokracji między innymi jako praktyce uważnego słuchania nie tylko siebie nawzajem, ale także świata więcej niż ludzkiego. Na festiwalu w Olsztynie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę pojawią się fantastyczni goście. O programie będziemy dzisiaj jeszcze szczegółowo rozmawiać, a wśród tych gości autor, którego pewnie wielu z Was doskonale zna. Grafik, projektant, ilustrator, absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jeden z najpopularniejszych polskich ilustratorów prasowych, znanych z rysunków pełnych poczucia humoru. Brud, drzewa, potwór, pszczoły to tylko niektóre z tytułów, których autorem jest nasz dzisiejszy gość poranka. Już za chwileczkę w studiu Polskiego Radia Dzieciom pan Piotr Socha. Jeżeli będziecie chcieli porozmawiać z naszym gościem, to proszę do nas telefonować pod numer 22 645 20 55 albo przesyłać pytania na adres dzieci@polskieradio.pl. Z radością pytania naszemu gościowi przekażę.
1: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że mcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się was schudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: poranku Polskiego Radia Dzieciom pojawił się gość, pan Piotr Socha. Witam cię, Piotrze, serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: O, jak my dziękujemy, że przybyłeś tutaj takim bladym świtem. Nie dla każdego ta godzina ósma jest komfortową.
1: Wcześniej położyłem się wcześniej. I tak bym pewnie wstał wcześniej, ale położyłem się wcześniej, żeby być w miarę przytomnym.
0: Cieszymy się.
1: I się nie skompromitować jakoś.
0: No właśnie, słuchaliście piosenki z filmu Król Lew, a my rozmawialiśmy sobie tak poza anteną o tym, że jesteśmy ludźmi i musimy sobie dawać też przestrzeń na różnego rodzaju potknięcia.
1: No tak, tak, tak. To, nie, muzyka jazzowa jest improwizacją i kiedyś słyszałem taką opowieść Milesa Davisa, słynnego trębacza, że błędy są jakby częścią tej muzyki, tylko trzeba umieć na nie zareagować, więc nie jesteśmy doskonali, to jest piękne. No.
0: To prawda.
1: Trzeba siebie lubić.
0: Trzeba siebie lubić i akceptować, tak. I wtedy, kiedy jesteśmy w doskonałej formie i wtedy, kiedy troszkę w słabszej. To nawet jak w słabszej, to jeszcze bardziej się musimy o siebie zatroszczyć.
1: Tak. Trzeba być wyrozumiałym dla siebie, nie.
0: I to jest bardzo dobre przesłanie na początku roku szkolnego. To bądźmy dla siebie wyrozumiali, bo to nie jest łatwo tak przeskoczyć z trybu wakacyjnego w tryb obowiązków i układania planu. Takiej skrupulatności. Nie spóźniamy się na ósmą. Ach, jak się spóźnimy ciut, to nic takiego złego się nie wydarzy. Ale cieszę się, że jesteś.
1: Chyba, że jesteśmy maszynistą pociągu.
0: A, no tak. To
1: albo pracujemy w radio.
0: No, w radiu nie można się spóźniać. Tak. I to spędza mi sens powiek bardzo często. Wczoraj miałam taką noc przed pierwszym dniem września. Bałam się, że się spóźnię. Budziłam się już o trzeciej, czwartej, tak mniej więcej co godzinkę. Bałam się, że będą duże korki. Na przykład nic się takiego nie wydarzyło. Wszystko było w porządku. Nikt się nie spóźnił. Most Siekierkowski. Pięknie, płynnie ruch. Także nie możemy sobie projektować takich czarnych scenariuszy, że będzie źle. A my dzisiaj z moim gościem będziemy zapraszać was do Olsztyna na najbliższy weekend, na festiwal Tropy. Ja będę na tym festiwalu po raz pierwszy. A ty, Piotrze?
1: Też
0: pierwszy raz. A lubisz Olsztyn?
1: No, rzadko tam bywam. Byłem tam zaproszony na spotkanie autorskie i może nie miałem za wiele czasu na obejrzenie miasta, ale bardzo lubię te spotkania i podróżowanie po Polsce, bo ja dzięki książkom poznaję Polskę. Odwiedzam miejsca, do których być może bym nie trafił i nie zobaczyłbym, jak się... Ja mieszkam w Warszawie, a widzę, jak się świetnie mieszka w mniejszych miejscowościach. Na przykład miałem spotkanie w Barlinku. To jest zachodniopomorskie, o ile się nie mylę. Niedaleko Szczecina. I to jest... To są piękne tereny. Piękne krajobrazy i piękne miasto. I miałem wrażenie, że tam ludziom się żyje w tej niedużej miejscowości, może i dużo lepiej niż w dużych miastach. Zazdrościłem im trochę. Więc bardzo lubię jeździć po Polsce na te spotkania, bo zawsze jestem jakoś mile zaskoczony.
0: Ja Olsztyn bardzo lubię. Nie byłam na festiwalu literackim Tropy, chociaż to już 7. edycja. Cieszę się, że będę pierwszy raz. Ale bywamy czasami na festiwalu teatralnym. To jest bardzo przyjemne miasto i też do nas czasami dzwonią słuchacze z Olsztyna i z okolic. Blisko przyrody jesteśmy, wody, lasów, więc takie miłe okoliczności. A ty w najbliższą sobotę poprowadzisz warsztaty ilustratorskie dla dzieci.
1: Tak. Moje spotkania zaczynają się od rozmowy na temat książek, a potem wspólnie coś robimy. W najbliższą sobotę będziemy wspólnie rysować ogromne drzewo. To jest, bardzo to lubię, bo to jest takie wspólne działanie. Sami tak dużego drzewa byśmy nie narysowali, potrzebujemy, musimy, to jest taka lekcja działania w grupie. Zawsze powstaje coś innego. Te rysunki nigdy nie są takie same.

0: To są moje chyba ulubione warsztaty. Mhm. Czasami dzieci rozpiera energię i malują rękami, nogami, po prostu świetnie się bawią. Ja też się świetnie bawię, bo to jest dla mnie coś takiego, to jest rodzaj zabawy dla mnie. Mhm. Ja w pracy nie robię, tak, w pracy zawodowej nie robię takich rzeczy, więc jak na tych spotkaniach. Tam jestem takim dużym dzieckiem. Mhm.
1: Potrzebujemy tego jako dorośli też, żeby czasem zamienić się w dzieci albo cofnąć się w czasie. Ja widzę, co się dzieje z rodzicami, którzy przychodzą ze swoimi dziećmi na takie warsztaty. Też się często włączają, jak tylko mogą. Albo tak, tak na początku jest tak, że siedzą sobie tam gdzieś z boku, a potem tak jeden kroczek bliżej, dwa kroczki bliżej i się okazuje, że już za chwilę trzymają w ręku coś do malowania i tworzą.
0: No tak, zachęcam do tego. Ja niedługo skończę 60 lat, a rysowanie naprawdę może być świetną zabawą, niezależnie od wieku. To chyba Pablo Picasso powiedział, jak miał już 70 parę lat, że on pielęgnuje dziecko w sobie. Że taką dziecięcą radość tworzenia. I dorośli właśnie często mówią, a ja nie umiem rysować. I ja wtedy mówię, no, że to nie jest na ocenę, to nie jest szkoła. Po prostu chodzi o to, żeby się bawić. I bardzo zachęcam do tej wspólnej zabawy.
1: Pamiętam, jak już kilka ładnych lat temu Daniel de la Tour się pojawił w studiu w związku ze skarpetkową serią i rozmawialiśmy o rysowaniu i też pytał mnie, czy ja rysuję i ja mu wtedy odpowiedziałam, że nie, ja w ogóle nie umiem, ja w ogóle nie próbuję. I on mnie zapytał, kto mi wmówił, że ja nie potrafię rysować? A to się chyba wydarzyło w szkole. Jak na lekcjach plastyki próbowałam narysować martwą naturę. I tak to we mnie zostało. No i potem trudno w życiu dorosłym zmienić to podejście do rysowania. Próbuję. Już teraz nie jestem taka dla siebie groźna i nawet mi się czasami podoba to, co tam na skrobie. No, ale to jest proces potem zmiany. Jeżeli ktoś nam w dzieciństwie rzeczywiście zakoduje, że czegoś nie umiemy, coś nam nie wychodzi, coś jest nieładne. A jakie są te kanony, czy coś jest ładne, czy jest nieładne?
0: No, ładne jest to, co się komu podoba. No ja mam takie same kryteria jak moja mama, która nie kończyła żadnych studiów artystycznych, że albo coś mi się podoba, albo nie. I żadne uzasadnienie mnie nie przekona, że coś jest, że mi się coś podoba. Mogę to jakby zrozumieć, ale tak jakby reaguję, no tak jak każdy człowiek, że coś mi się podoba, albo nie. A co do rysowania martwych natur w podstawówce? No tak. To chyba nie jest najlepszy pomysł. W podstawówce należy się bawić rysowaniem. W ogóle się należy tym bawić, bo to jest... Nie traktować tego zbyt poważnie. Ja, jak czasami zdarza mi się, że jacyś rodzice mówią, że ich dziecko dużo rysuje, jest zdolne i co ja im radzę? Czy posłać je na jakieś zajęcia plastyczne? To ja mówię, żeby tego nie robili, żeby kupili dzieciom dobre kredki, dobry papier, dostarczali mu wszelkie materiały i pozwolili się tym bawić i nie wywierali żadnej presji, ani nie... No jeżeli dziecko nie ma szans, żeby narysowało martwą naturę, nie wiem, kwiaty w wazonie albo owoce, czy też portret realistyczny, tak samo jak dorosły zawodowy artysta i ponieważ zauważy, że tego nie umie, to się może właśnie bardzo łatwo zniechęcić i przez resztę życia mówić, że nie umie, nie chce. Więc absolutnie bym odradzał coś takiego. Zabawa jest bardzo ważną częścią mojej pracy. No jeżeli robię książkę przez 2,5 roku, to bym chyba zwariował, gdybym traktował to zbyt poważnie. Muszę mieć z tego jakąś przyjemność i staram się dobrze bawić. Co nie znaczy, że to nie jest ciężka praca, ale ten element zabawy jest tutaj ważny.
1: To się bardzo mocno wybija w twoich książkach. No, poczucie humoru.
0: Bardzo ważna jest odpowiednia motywacja, żeby mieć pozytywne nastawienie do tego, co się robi. No jak na ciebie patrzę, to ty jesteś cały czas uśmiechnięta, mam wrażenie, że jesteś znakomicie zmotywowana do prowadzenia audycji.
1: Bo ja to lubię.
0: No właśnie, i to widać. Więc nie należy niczego robić za karę. Ja zawsze szukałem w jakiejś pracy, w tym, co robię, przyjemności. Nie wchodziłem w projekty, które jakby wydawały mi się jakąś taką ciężką pracą, mozołem. A

0: Znaczy musiałem mieć po prostu pozytywne nastawienie. Coś musiało mi po prostu się bardzo podobać. Słuchałem się intuicji, swojego głosu wewnętrznego. Mhm. Jeżeli wyczuwałem, że jakiś opór, to znaczy, że to chyba to nie było dla mnie. Więc także rysujmy, bawmy się tym i nie rysujmy na zbyt drogim papierze, bo to paraliżuje. Używajmy jakichś najprostszych, tanich farb i można... To daje taką większą swobodę działania. I nie każmy dzieciom rysować martwych natur.
1: Nie każmy. Nie idźmy tą drogą.
0: Tak, bo to...
1: Wiem z własnego doświadczenia, tak. To się źle skończy. I potem dopiero po 30 czy 40 latach człowiek siada i rysuje sobie słonie z ogonkami i z kokardkami na ogonie i dopiero ma z tego frajdę. Więc żeby wam tyle czasu nie zajęło to, szukanie przyjemności, tylko szukajmy wcześniej. Moi drodzy, 7. edycja Festiwalu Tropy w Olsztynie wzywa wszystkich, którzy chcą obudzić w sobie zwierzę. Takie jest hasło przewodnie festiwalu. I my też dzisiaj w poranku, Piotrze, pytamy naszych słuchaczy, w jakie zwierzę chcieliby się zamienić.
0: Ojej. Nie myślałem o tym nigdy.
1: To może damy ci czas na pomyślenie, bo pytamy też dorosłych.
0: A tak na bardzo... chwilę, czy na całe życie?
1: Nie, tak na chwilę, chociaż
0: może
1: na jeden dzień.
0: Ptakiem byś chciał być.
1: Ptakiem byś chciał być. No dzisiaj pan Michał, pan Mikołaj mówił o tym, że chciałby być orłem na przykład.
0: No tak, lecieć wysoko i patrzeć na świat z innej perspektywy. No bo tak, nie wiem, wężem. To takie trochę mniej... To mogę się poczołgać po ziemi i zobaczyć mniej więcej to samo, co wąż, ale zazdroszczę ptakom takiej beztroski, swobody. Znaczy nie wiem, czy beztroski, ale no, tego innego spojrzenia.
1: A jesteś ciekawy, co dzieci odpowiedziały?
0: Tak.
1: No to posłuchajmy.
2: Chciałbym być kotem, bo bym mógł wylegiwać się na kanapie cały dzień.
3: Chciałabym zostać żółwiem. No bo żółwie są fajne, też ciągle mogą być w wodzie i jakby są prawie tak jak koty. Nie muszą pracować, chodzić do szkoły, tylko mogą sobie ciągle pływać i odpoczywać.
4: Ja bym chciała być pieskiem, bym dużo biegała.
5: Ja bym chciała być wężem.
6: Ja bym chciała być kotem, bo koty nie muszą nic za bardzo robić, tylko mogą sobie leżeć na kanapie. Nie mają nic do roboty, a my musimy chodzić do szkoły i mamy mnóstwo obowiązków.
7: Ja bym chciała być psem, ponieważ psy są bardzo aktywne.
8: Są zalety bycia ptakiem, ponieważ można latać. Nie mogłabym być takim jakimś wielkim ptakiem, jakimś jastrzębiem albo już w ogóle jakimś takim orłem. A gdybym była wróblem, to wróble są takie małe i niepozorne. I w ogóle są wszędzie, w sumie nie zwraca się na nie uwagi. A to takie bardzo ładne ptaszki.
1: A wy jakim zwierzakiem chcielibyście być? A może chcecie zadać pytanie naszemu gościowi i z nim porozmawiać? Zapraszamy do telefonowania 22 645 2055 albo do pisania do nas na adres dzieci@polskieradio.pl. Obiecuję, że jeżeli jakieś pytanie się pojawi, to szybciutko je zadam.

0: Motyle chce tylko tyle, zaśpiewały duże dzieci, a motylem, o ile dobrze pamiętam, chciała zostać misia. Długa jest lista tych stworzeń, w które chcielibyśmy się zamienić, ale przeważają jednak koty. I te domowe, i te dzikie, bo pojawił się tygrys, pojawił się lew. No, koty, proszę Państwa, wiodą zazwyczaj, nie mówię, że wszystkie, ale dość beztroskie życie chyba. Mój kot tylko śpi, je, czasami pomruczy, czasem zapoluje na nas domowników. Piotrze, a ty, słuchając piosenki, też rozważałeś i to różne opcje zostania zwierzakiem, tak na chwilę, bo wcześniej pojawił się pomysł, żeby zostać ptakiem, a teraz...
1: Tak, znaczy myślę, że chciałbym na jakiś czas być małpą, taką małpą, która buje się, skacze z gałęzi na gałąź, bo to chyba jest bardzo przyjemne zajęcie. Małpy wyglądają na takie bardzo wyluzowane, też nie mają zbyt wielu obowiązków. Na pewno nie chciałbym być pszczołą.
0: Nie chciałbym.
1: Są takie stworzenia, które... No nie, bo ciężko pracują.
0: No bardzo. Tak, i mrówka też lekko nie ma.
1: To są tacy pracoholicy. Pszczoły samiczki, bo trutnie, czyli samce pszczół, no to są lenie patentowane. Niestety źle się to dla nich kończy, bo nic nie umieją.
0: No tak, no ale rzeczywiście
1: umierają
0: pszczoła...
1: z głodu. Nie potrafią nic zebrać, znaleźć. Są karmione przez pszczoły robotnice. Więc nie chciałbym być ani trutniem, ani pszczołą, ani królową pszczół, bo ona też ma bardzo pracowite życie. A małpy? Chyba nie. I koty? Nie, no koty muszą łapać myszy. Na przykład wydaje mi się, że zrozumiałem, dlaczego w starożytnym Egipcie tak czczono koty i je mumifikowano, bo koty, tam gdzie były koty, tam nie było myszy, a w czasach starożytnego Egiptu jedną z takich największych plag było chyba plaga, nie wiem, głodu, jeżeli był nieurodzaj, jeżeli rok był, znaczy jakby aura nie sprzyjała i zebrano niedużo ziarna, albo zebrano nawet go dużo, myszy i szczury zjadły to ziarno. No to był dramat. Ludzie głodowali, więc koty po prostu wykonywały bardzo ważną pracę. Pilnowały tego zboża, więc to jest jakby
0: racjonalne.
1: Ale
0: koty były cenione, prawda?
1: No tak. Myślę, że właśnie dlatego, że pomagały ludziom chronić ich pożywienie, pilnowały go. Tak mi się wydaje. Może to jest moja taka własna teoria.
0: Nie, to chyba tak było. Dzisiaj przypominaliśmy sobie też taki serial Siedem Życzeń. Tam był kot Rademenes i to był człowiek właśnie ze starożytnego Egiptu, zamieniony w kota podobno. I okazało się, że ten Rademenes spełniał życzenia w środy. Dzisiaj jest środa, więc już nie ma przypadków. Może dzisiaj trzeba też jakieś życzenia wypowiadać. A zadzwoniła do nas Mija, więc poproszę cię o założenie słuchawek, żebyś ją również słyszał. Cześć Miju! Jesteś jeszcze z nami? Halo, halo?
2: Jest Mija, ale się chyba trochę spieszyła, bo to jej debiut na antenie.
0: O, dzień dobry! Czyli dzwonicie pierwszy raz. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: To witamy też mamę. A powiecie nam, gdzie mieszkacie? Skąd dzwonicie?
3: Z auta.
0: A gdzie to auto? Po jakich drogach podróżujecie?
3: Na ulicę.
0: No właśnie, bo ja też dopytuję takie szczegóły, a tu Mija konkretnie mówi, gdzie, co i jak. Miju, a ty jedziesz teraz do szkoły czy do przedszkola?
3: Do przedszkola.
0: A myślałaś o tym, słuchając naszej rozmowy, w jakie zwierzątko

0: bo chciałabyś się zamienić?
1: Ja chcę być mocną furią myszką.
0: Myszka chciałabyś się zamienić, no proszę.
2: Tak.
0: A jakbyś...
1: Ja chcę być nocną furią.
2: Nocną furią.
0: Nocna furia. Jest taka bajka, prawda? I tam jest
2: tak,
0: chyba nocna furia.
2: Smoka.
0: Jak wytresować smoka. Tak, chodziło mi to po głowie, ale nie byłam pewna. I tam jest nocna furia, tak? Mhm. A czym ona się zajmuje?
2: Ja podpowiem, że Mija ma myszkę czarną, która się nazywa nocna furia. I chciałaby być tą myszką.
0: A ta myszka co robi, jak ty jesteś Miju w przedszkolu?
1: Bo pewnie... Ja...
0: Śpi?
1: Ja już jadę do przedszkola i jestem prawie w przedszkolu.
0: Ach, rozumiem, już jesteś bliziutko. A to może zanim się rozłączymy, to jeszcze zapytamy mamę, w jakie zwierzątko chciałaby się zmienić. Pytałaś?
1: Tak.
0: I co mama odpowiedziała?
1: Mama powiedziała, że chce być ptakiem.
0: Ach, ptakiem. Czyli mama chciałaby gdzieś pofrunąć i zobaczyć
1: tak.
0: świat z góry.
1: Tak.
0: Ciekawe, czy dostrzegłaby ciebie taką małą myszkę, jakby była ptakiem. Pewnie tak, skoro jest twoją mamą, to by cię wszędzie wypatrzyła i z każdej wysokości. Dziewczyny, to ja wam życzę, żeby wam się chociaż przyśniło, że jesteście ptakiem albo myszką i takich pięknych przygód w tej zwierzęcej postaci wam życzę. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Nie.
0: To my was pozdrawiamy serdecznie i życzymy wam pięknego dnia. Do usłyszenia, pa pa.
1: Pa pa. No.
0: Pa. No i proszę, są różne marzenia. Jak tak na jeden dzień można by się było albo chociaż na godzinkę zamienić? To ja też bym chciała. Bym chciała wilka na przykład się zamienić. Fascynują mnie te zwierzaki. Kiedyś nawet widziałam wilka na Kaszubach. Ale to było spotkanie. Takie naprawdę się tam mocno zapisało w moim sercu. Wilk wyszedł na środek drogi. Stanął i patrzył. W ogóle się nie spłoszył. Ja się zatrzymałam, jechałam bardzo wolno samochodem. Ale to jest takie piękne i potężne zwierzę.
3: No tak, to wyjątkowe spotkanie. Ja kiedyś byłem 30 lat temu w Parku Narodowym w Kalifornii i tam, gdzie rosną sekwoje. To dzięki tej wizycie zrobiłem później książkę o drzewach. I chodziłem sobie po górach i w pewnym momencie zobaczyłem jelenia. I tak postanowiłem podejść troszkę bliżej, żeby zrobić mu zdjęcie, potem jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, aż podszedłem do niego na odległość chyba 1,5 metra i byłem przekonany, że to jest jakiś cud, jakieś wyjątkowe wydarzenie. Ale niedługo później doszedłem do schroniska i tam było całe stado jeleni. One po prostu były oswojone, przyzwyczajone do tego, że nie bały się ludzi. Więc... Ale z wilkami to tak by się nie dało, one są...
0: Chyba nie,
3: wilków
0: chyba
3: się nie dokarmia.
0: Nie.
3: Tak, to miałaś wyjątkowe spotkanie, to chyba się rzadko zdarza.
0: Chciałabym jeszcze, żeby mi się to przytrafiło, no ale cieszę się chociaż z tego jednego. Gdyby się już miało nigdy nie wydarzyć, to mam takie wspomnienie. A powiedz, jak rysujesz swoje postaci, pszczoły czy drzewa, to trochę wchodzisz w skórę tego stworzenia?
3: Nie, chyba nie myślałem tak.
0: Ale dużo czytasz o nich wcześniej i poznajesz od takiej biologicznej strony też, prawda?
3: Tak. Teraz właśnie pomyślałem, że tak na chwilkę to bym chciał być pszczołą. Tak, bo zobaczyć świat z takiej pszczelej perspektywy, ale może nie na zbyt długo. Kiedy zaczynałem robić książkę o pszczołach, to musiałem wymyślić, jak narysować głównego bohatera. Od tego trzeba zacząć. Myślę, że tak samo jest przy robieniu filmów animowanych. To jest... Takie filmy robi się czasami parę lat, ale tego jak mają wyglądać bohaterowie, to trzeba zadecydować na początku, no bo nie można w trakcie nagle zmienić bohatera. Więc tak samo ja starałem się narysować tą pszczołę, żeby była podobna do takiej pszczoły, jaka występuje w naturze, ale jednocześnie, żeby była żeby można było z nią jakąś emocjonalną relację nawiązać, więc musi mieć

0: oczy. Stworzenie bez oczu trochę trudno polubić, więc narysowałem pszczele ludzkie oczy. Tak. Miałem to szczęście, że jakbyś chyba czytelnicy polubili, znaczy zaakceptowali taki sposób przedstawiania pszczół. Czyli w tej książce, to książka jest jakby realistyczna, ale też taka troszkę, niektóre rzeczy przedstawiłem w taki sposób umowny troszkę. Nie taki niefotograficzny.
1: No, my uwielbiamy ten twój obraz. To jak ty widzisz pszczoły, przecież dzieci kochają i pszczoły, i drzewa. I drzewa też mam wrażenie, że stały się takimi istotami czującymi w tych twoich obrazach.
0: No tak, tak. Na okładce książki o drzewach narysowałem enty, czyli drzewa z książki Tolkiena Hobbit i Władca Pierścieni. To są moje ulubione postacie w tym dwie opowieści. Dwa lata temu byłem w Nowej Zelandii. Tam powstał film Władca Pierścieni. Mm-hmm. Wziąłem ze sobą książkę i zadedykowałem ją reżyserowi tych filmów, Peterowi Jacksonowi, który jest moim, po prostu uwielbiam go, ulubionym reżyserem, ale nie udało mi się z nim spotkać bezpośrednio. W każdym razie film zainspirował mnie do narysowania na okładce i w środku książki entów, czyli takich drzew, które mówią, chodzą, są bardzo mądre. Nie trzeba się ich bać, chociaż jak się je zdenerwuje, to potrafią być zademonstrować swoją siłę, tak jak to było we Władcy Pierścieni, kiedy bodajże w Isengardzie zły czarownik Saruman kazał wyciąć wszystkie drzewa, zniszczyć naturę, zniszczyć las, w którym te drzewa żyły, i to bardzo te drzewa zdenerwowało i jakby zemściły się na nim za tą zbrodnię, którą wyrządził na naturze. Także ja drzewa traktuję trochę lubię je rysować, bo wyglądają bardzo różnie. Na świecie jest ponad 60 tysięcy różnych gatunków drzew. Jakby ich kształty są bardzo inspirujące. Są drzewa bardzo małe, są drzewa ogromne, są... Zrobiłem tą książkę o drzewach między innymi po to, żeby narysować wiele różnych gatunków drzew i pokazać, jak różnie one mogą wyglądać, jaka natura jest niezwykła, różnorodna i jaka może być inspirująca. No, jakby mieszkam w mieście, ale wciąż tęsknię za przyrodą i jestem taki troszkę rozerwany między miastem a wspomnieniami z dzieciństwa, które spędziłem u babci na wsi, mając taki bliższy kontakt z tą naturą, więc wszyscy potrzebujemy kontaktu z naturą. Po prostu kontakt z naturą wpływa na nas tak bardzo kojąco, nie można zapomnieć o tym, że gdyby nie było roślin, to i nas by nie było, bo rośliny są fabryką tlenu. Drzewa produkują tlen, drzewa oczyszczają powietrze w miastach, w których żyjemy. Wchłaniają to, czego nadmiar nam szkodzi, czyli dwutlenek węgla, który my wydychamy i który wylatuje z kominów fabryk, z rur wydechowych samochodów. Po prostu tam, gdzie jest przyroda, gdzie są parki, tam żyje się lepiej ludziom. Potrzebujemy kontaktu z naturą.
1: Jestem bardzo ciekawa, jakie drzewo powstanie w Olsztynie w sobotę. Co wy tam wyczarujecie? A podejrzewam, że będziecie w pięknych okolicznościach to drzewo tworzyć. To dzisiaj też zapytamy Martę Flakowicz-Czyrbę, z którą się połączymy. Jedną ze współorganizatorek festiwalu Tropy. Więc jeżeli pozwolisz, do rozmowy wrócimy po krótkiej piosence. A gdybyście wy chcieli dzisiaj obudzić w sobie zwierzę, to oczywiście do godziny 9 pytamy, jakie. Można do nas dzwonić pod numer 22 645 20 55 albo pisać na adres dzieci@polskieradio.pl, a można też przesłać zdjęcie rysunku. W jakie zwierzę chcielibyście dzisiaj się zamienić?

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom Piotr Socha, a nam udało się połączyć z Martą Flakowicz-Szczyrbą, która przygotowuje 7. Festiwal Tropy w Olsztynie. Dzień dobry, Marto.
1: Dzień dobry, witam. Serdecznie z Olsztyna.
2: Dzień dobry.
0: Jakie zwierzę się dzisiaj w tobie budzi?
1: Niezmiennie tygrys, a w zasadzie pantera, która spogląda już na mnie z festiwalowego plakatu. Pantera, która jest rzeźbą Józefa Wilkonia. Wyczekujemy niecierpliwie na sobotnią inaugurację festiwalu i odwiedziny mistrza.
0: No tak, bo ten plakat nie jest przypadkowy.
1: Tak.
0: Pan Wilkoń tak, też pędzi do Olsztyna.
1: Tak, oczywiście, tak jak już wspomniałam, dzisiaj przyjeżdżają do nas eksponaty, blisko 73 prace Józefa Wilkonia z różnych okresów twórczości. Jest to dla naszego festiwalu, jak i dla Olsztyna wielkie, naprawdę wielkie wyróżnienie. Po 13 lat temu wystawa prac Józefa Wilkonia gościła w olsztyńskim BWA, a po 13 latach wraca do nas na Festiwal Literatury dla Dzieci i Młodzieży, więc jest to dla nas zarówno prestiż, jak i wielkie wyróżnienie i możliwość przede wszystkim spotkania wielu pokoleń, zarówno nas, osób starszych, rodziców, opiekunów, którzy znają, wychowali się na książkach ilustrowanych przez Józefa Wilkonia, jak i najmłodszych, którzy również mają tę okazję, choćby za sprawą najnowszych wydawnictw, najnowszych publikacji, jak choćby Dzika Sylwii Stano, ilustrowana przez pana Józefa, wydana w wydawnictwie Hokus Pokus. Ta autorka również u nas na festiwalu, jak również Marta Lipczyńska-Gil, która poprowadzi rozmowę zarówno z Józefem Wilkoniem, jak i z Sylwią Stano. Także wyczekujemy spotkania, wyczekujemy wystawy, warsztatów oraz pana Piotra, jak słyszę w studiu, który również tego samego dnia w sobotę u nas warsztatami wokół albumu Drzewa.
2: Tak, już kupiłem bilety na pociąg.
1: Bardzo się cieszę. Czekamy na was.
0: Ja jeszcze nie kupiłam biletów, ale kupię dzisiaj chyba już, bo zdaje się, że mogą być problemy, bo jak wszyscy wsiądą i dzisiaj po poranku zaczną kupować bilety na pociągi do Olsztyna, to jeszcze się nie zmieszczę. Już trochę się wystraszyłam, że to
1: za późno. A takie mamy głosy, że nasi widzowie jadą z różnych części Polski, z Jeleniej Góry, z Warszawy, bo oczywiście gwiazd w programie festiwalowym mamy pod dostatkiem autorów szerzej znanych również zagranicznie, jak i krajowo, to oczywiście muszę tu wspomnieć o odwiedzinach Brandona Mula, który przyjeżdża specjalnie na zaproszenie festiwalu w Olsztynie. Oczywiście są również planowane

0: na spotkania w innych miastach Polski, jak w Warszawie, ale wiemy, że miejsc już nie ma i mamy głosy od wiernych fanów Baśnioboru i innych książek Brandona Mulla, że przyjeżdżają do Olsztyna.
1: Tak. I tutaj warto też wspomnieć o tym, że spotkania i w sobotę, i w niedzielę, i rzeczywiście zacne grono gości, autorów zaproszonych na tę siódmą edycję. Radek Rak, Sylwia Stano, Artur Gębka, Marta Ignerska, Przemysław Wechterowicz, Jola Richter-Magnuszewska, Dominika Lasota. Tak, Krzysztof Łapiński, Marta Lipczyńska-Gil, o której wspomniałaś, Marta Pilarska, Czesław Mozil, bo oprócz spotkań, wernisażu, warsztatów, między innymi Piotra, będzie można obejrzeć też spektakl wieczorny i będzie też czytanie międzygatunkowe, na przykład o godzinie 17 w sobotę przy zajezdni trolejbusowej z Czesławem Mozilem.
0: Tak, bo tegoroczna edycja festiwalu przygląda się temu, jak literatura opowiada o naszej relacji z przyrodą, ale postanowiliśmy sięgnąć nie tylko po literaturę najnowszą, ale również po klasyczne teksty polskiej poezji, przybliżyć je najmłodszym słuchaczom i naszym czytelnikom w taki różnorodny sposób. Więc Marta Pilarska będzie opowiadała, będzie o wierszach, które znalazły się w tym wyborze, o relacji ze zwierzętami, o przyjaźni, empatii, odchodzeniu, o przyglądaniu się wzajemnie tej inności, prawda, pomiędzy światem ludzkim a pozaludzkim, a Czesław Mozil przeczyta, jak również będzie miał dla naszych uczestników małą niespodziankę muzyczną. Także tych form będzie wiele. Tak jak już wspomniałaś, w sobotę również spektakl w wykonaniu grupy Studnia O w Krainie Robotów. Sięgniemy tu również do interpretacji, do tekstów, do opowieści inspirowanej bajkami Lema. Pomyślimy o świecie przyszłości, o świecie cyfrowym i o tym, jak można sobie ją wyobrazić i czy można wyobrazić sobie nic. To tak, sięgając już do konkretnie opowieści, których wysłuchamy. I oprócz tego, tak jak wspomniałaś, różne formy, między innymi festiwalowy klub dyskusyjny. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że idziemy w stronę też takich otwartych na udział młodych odbiorców form. Nie tylko poprzez spotkania z autorami, takie oddzielające widownie, ale również włączenie w dyskusję. Zaprosiliśmy Dominikę Lasotę, młodą aktywistkę, która już od 11 roku życia właśnie podejmowała te działania na rzecz pewnej sprawczości, zmiany podejścia młodych, tak jakby w tym, co mogą faktycznie zrobić w swoich małych działaniach na rzecz klimatu, na rzecz środowiska, natury. Dominika Lasota przeszła tą drogę, obecnie wydała już też książkę, w której o tej drodze opowiada, w krytyce politycznej, odwagi. Zatem zaprosimy młodych i nieco starszych właśnie do bezpośredniej rozmowy, dyskusji w ramach klubu festiwalowego. To nie jedyna aktywność, oprócz tego warsztaty, spotkania, mikroobserwacja świata, wielkie malowanie w plenerze oraz w zajezdni, jak również, co warto wspomnieć, spływ kajakowy z Danielem Petryczkiewiczem, czyli możliwość przyjrzenia się rzece, zadania sobie pytania, czy rzeka żyje, bacznej obserwacji, słuchania, dotykania i jednocześnie opowieści Daniela Petryczkiewicza, autora książki Mała historia znikania.
1: Już zazdroszczę tym, którzy ruszą na ten spływ. Daniel pięknie opowiada, tak, zachwycająco też pisze o przyrodzie, tak.
0: Tak, zapisy się już wyczerpały, ale wciąż zachęcam. Są jeszcze warsztaty, na które można się zapisać. Warto sięgnąć na naszą stronę internetową mokolsztyn.pl. Jak również zwracam uwagę, że naprawdę większość wydarzeń jest otwartych. Oczywiście mamy pewną ograniczoną możliwość i liczbę miejsc, ale zajezdnia jest naprawdę przyjaznym, gościnnym miejscem. Rozlewa się plenerowo nasz festiwal, więc na pewno dla wszystkich tych, którzy będą chcieli wziąć w nim udział, będzie miejsce, będą wydarzenia, które będą otwarte, ogólnodostępne, na pewno znajdą się takie atrakcje i spotkania i warsztaty, które przypadną do gustu osobom, które nie zapisały się wcześniej na te warsztaty, które są właśnie na zapis.
1: Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej. Szukajcie. Siódma edycja Festiwalu Tropy w Olsztynie. Obudź w sobie zwierzę. Piotr dzisiaj w studiu wspominał powielokroć, że szuka kontaktu z naturą, a okolice zajezdni trolejbusowej są przepiękne i ten park, naprawdę można odpocząć.
0: Tak, Martyno, byłaś już u nas przy okazji innego projektu animacyjnego. Te tematy związane z połączeniem tak jakby festiwalu z naturą, z doświadczeniem, z praktyką, z rekreacją są nam bardzo bliskie. Faktycznie mamy unikatową lokalizację festiwalu. Zajezdnia trolejbusowa, park centralny, zakole rzeki Łyny, możliwość skorzystania właśnie z otwartego terenu, obserwacji.

0: spacery przyrodnicze właśnie będziemy przeprowadzać w bezpośrednim sąsiedztwie. Wyjdziemy w park, wyjdziemy nad rzekę, pooglądamy najbliższe miejskie tak jakby życie natury, zwierząt, przyrody, roślin, choćby z Violą Richter-Magnuszewską, choćby z Sylwią Stano. Także naprawdę Olsztyn z tą zielonością, która jest połączona z miastem i z mieszkańcami nieodłącznie, z naszymi jeziorami, rzekami, przyrodą. No gdzie indziej, jak nie u nas na Warmii, w Olsztynie, taki temat festiwalu, który właśnie zwraca uwagę na połączenie, na relacje człowieka z naturą, ze światem przyrody, zwierząt, wzajemne przyglądanie się temu właśnie, co ludzkie i pozaludzkie, budowania relacji, uważnego słuchania siebie nawzajem, ale też uwzględnienia tej perspektywy innego, tej niezależności, podmiotowości języka, a w tym już schodząc na poziom też bezpośrednio literatury dla dzieci i dzieci, no kto jest lepszy w obserwacji świata niż dzieci, tak, które potrafią przyglądać się mrówkom w trawie, wsłuchiwać w szum rzeki, odkrywać ciekawością świat. Wracamy do tego elementarnego zadziwienia światem, obserwacji, uważności.
1: No i zachęcamy dorosłych, żeby budzili w sobie dziecko. Piotrze, tak, chyba musisz oddać ten bilet powrotny w sobotę.
2: No,
1: zastanów się, zastanów się. W takim miejscu można zostać dłużej.
2: Na pewno. Ta lista atrakcji jest strasznie długa. We wszystkich nie dałoby się uczestniczyć, ale zapowiada się bardzo atrakcyjne wydarzenie.
1: Tak. Pytałam dzisiaj Piotra, czy był w Olsztynie, jakoś tak chyba bardzo dawno temu.
2: Byłem, na nowo. Byłem kilka lat temu, miałem tam spotkanie autorskie, bardzo je mile wspominam, było naprawdę bardzo udane na temat innej książki, więc mam same miłe wspomnienia, a wcześniej byłem rzeczywiście dość dawno, kiedy moje dzieci jeszcze były małe, dzisiaj już mają około 30 lat, ale bardzo, bardzo chętnie odnowię tą znajomość.
1: To czekamy na Piotra i na innych wspomnianych znakomitych gości w Olsztynie w najbliższy weekend, a o 7 edycji festiwalu Tropy opowiadała nam w telegraficznym skrócie, bo jak słyszycie, naprawdę bardzo dużo będzie się działo. Marta Flakowicz-Szczyrba, bardzo serdecznie dziękuję ci, Marto.
0: Dziękuję i do zobaczenia.
1: I pozdrowienia dla całej festiwalowej ekipy. Do zobaczenia
0: dziękuję.
1: W Olsztynie.
0: Do zobaczenia w Olsztynie.
2: Do zobaczenia.
1: No cóż, chyba zachęciliśmy naszych słuchaczy, mam nadzieję, żeby bilety nabyć i ruszyć pociągiem albo jakimś innym środkiem transportu. A ty najbardziej jakim lubisz podróżować?
2: Pieszo, rowerem.
1: Ale rowerem do Olsztyna to ty już musiałbyś chyba, nie? Ruszyć?
2: Biorę pod uwagę wzięcie ze sobą roweru. Pamiętam jak, ostatni raz w Krakowie, po Krakowie jeździłem rowerem. To jest zupełnie inne oglądanie miasta, bo kiedy chodziłem po nim pieszo, to szybko się męczyłem, kręciłem się wokół rynku. Tam mnie zawsze ciągnęło i dalej nie docierałem. Na rowerze można zobaczyć miasto dużo ciekawiej. No ale gdzieś dalej to oczywiście nie da się.
1: No tak, no tak, taką wyprawę rowerową do Olsztyna trzeba by było zaplanować trochę wcześniej.
2: Z roweru widzi się więcej niż z samochodu czy z samolotu. Uważnie
1: to prawda.
2: Można obserwować świat. Wszystko się dzieje wolniej.
1: Można się zatrzymać też w każdym momencie, jak potrzebujemy. Coś nas tam zachwyci, jakaś mrówka.
2: Tak. Kiedy ktoś mnie pyta, po co ja robiłem te książki, które robiłem dla dzieci, to ja je chyba robiłem głównie po to, żeby pokazać, jak świat jest ciekawy i żeby zachęcić do jego poznawania, no bo na pewno nie wyczerpałem żadnej z nich tematu. Raczej to jest jakiś początek zdobywania wiedzy o świecie. Ja sam w szkole nie byłem dobrym uczniem. Mam słabą pamięć, szybko mi rzeczy wylatują z głowy, ale nie mam zbyt dużej wiedzy o świecie, ani wiedzy przyrodniczej. Jestem po prostu autorem książek, ale mam w sobie dużą ciekawość, taką, którą... Znaczy myślę, że wszystko to, czego się dowiedziałem w szkole, w ogóle to, czego się uczymy, jest fascynujące, tylko trzeba to umieć odpowiednio opowiedzieć. Po prostu świat jest niezwykle ciekawy i dobrze jest mieć jakiegoś dobrego przewodnika, kogoś, kto rozbudzi tą ciekawość. I właśnie... No, chciałbym, żeby po przeczytaniu moich książek ich czytelnicy byli bardziej uważni i bardziej tak z bliska

0: przyglądali się światu za oknem, nie gdzieś daleko, bo naprawdę prawdziwe cuda można zobaczyć w ogródku albo na balkonie, nawet w doniczce z kwiatami, zobaczyć pszczoły, które zapylają te kwiaty. Pamiętam, jak zrozumiałem, co łączy owady z kwiatami, to było takie niezwykłe odkrycie dokonane już w dorosłym wieku. Kiedy zrozumiałem, dlaczego kwiaty mają takie kolorowe płatki, dlaczego pachną, no bo przyciągają do siebie owady i są sobie nawzajem potrzebne. No w ogóle w przyrodzie jest taka harmonia i wszyscy od wszystkich czegoś, czy po prostu potrzebujemy siebie nawzajem. Owady potrzebują kwiatów, kwiaty potrzebują owadów. Więc warto być uważnym i starać się lepiej zrozumieć świat wokół nas. I książki w tym bardzo pomagają.
1: Wiesz, że ty jesteś takim przewodnikiem dla dzieci, jako autor książek.
0: No troszkę staram się, ale też czasami, też dużo się sam na tych spotkaniach dowiaduję. Pamiętam, miałem takie spotkanie na obozie dla dzieci niepełnosprawnych i był tam taki niewidomy chłopiec, znaczy nie, prawie niewidomy. I on, okazało się, że miał ogromną wiedzę na temat zjawiska fotosyntezy. I rozmawialiśmy o drzewach. Drzewa tam czerpią energię ze słońca i on, w pewnym momencie ja przestałem mówić i on opowiedział wszystkim bardzo dokładnie, po prostu jak student, nie wiem, jak naukowiec. Opowiedział, bardzo tak ciekawie i plastycznie wytłumaczył to zjawisko. I wszyscy biliśmy mu potem brawo. Także ja sam na tych spotkaniach też jakby czerpię energię i dowiaduję się różnych ciekawych rzeczy. Czasami dzieci mi zwracają uwagę, że się pomyliłem i ja chętnie to przyjmuję, no bo nie jestem ekspertem. Więc to jest taka obopólna wymiana. Dzieci są genialne, czy są genialnymi artystami. Dopóki nie zaczynają naśladować dorosłych i robią to, co im w duszy gra, to mają naprawdę niesamowite pomysły i dla mnie też bardzo inspirujące.
1: Jeżeli chcecie się nawzajem zainspirować, wy Piotra i też Piotr będzie czerpał pewnie dużo inspiracji na najbliższych spotkaniach, to już lada moment w sobotę na Festiwalu Tropy w Olsztynie. Piotrze, bardzo dziękuję ci za spotkanie. Jaka szkoda, że nie można czasu rozciągnąć w radiu, bo zbliża się w jakimś oszałamiającym tempie godzina 9. Więc bardzo ci dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia w sobotę. Zapraszamy was, jeżeli macie tylko przestrzeń, żeby ten najbliższy weekend spędzić w tym pięknym mieście, w otoczeniu jezior i urzekającej przyrody, to będziemy tam na was czekać. Ania Jączyk, Martyna Chuderska, dziękujemy za dzisiejszy poranek.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: A można pomyśleć też po godzinie 9, jakie zwierzę byście w sobie obudzili. Co to by była za istotka? Czy tygrys, czy lew, czy motylek?
0: A może ryba?
1: A może ryba? To nie jest tak, że dzieci i ryby głosu nie mają. Na pewno nie. Martyna Chuderska, do usłyszenia. Pa!
2: Poznałem pewnego lwa, co zdania zaczynał od ja. Zachwycał się głównie sam sobą. Czy inni też czasem tak robią?
3: Ja zrobię to szybko i sprawnie, ja powiem to bardziej zabawnie. Ja kupię to taniej dwa razy, ja znajdę to również bez

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Posłuchajcie nas uważnie.
4: Wszyscy starsi oraz młodsi.
3: Dzisiaj będzie na poważnie.
4: Bo nieważne skąd pochodzi.
3: Kto wysoki jest czy niski.
4: Woli rower czy pływanie.
3: Nosi spodnie czy spódniczki.
4: Płatki zjada na śniadanie.
3: Czy kanapki z żółtym serem.
4: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
3: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
4: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
3: Na Podhalu czy na Helu.
4: Na Mazurach czy Podlasiu.
3: Skup się dobrze, przyjacielu.
4: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
3: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
4: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
3: Niech wygodnie się rozsiądzie.
4: Mówi się rozsiądzie, misiu.
3: Tak się jakoś zrymowało.
4: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
3: Ale ci się powiedziało?
4: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
3: Dzwonek dziadka Damazego.
4: Co był w dawnej szkole woźnym.
3: Dziadek dziadka Ignacego.
4: Miłym woźnym był, czy groźnym?
3: Dziadek mówił, drogi dziadku.
4: I miał czarodziejski dzwonek.
3: Co Ignacy dostał w spadku.
4: Niezły z niego ancymonek.
3: Pozostawił kredę, ławkę.
4: W niej atrament w kałamarzu.
3: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
4: Po wpisanym komentarzu.
3: I zaklęciu z nazwą szkoły.
4: Cudne są te opowieści.
3: Każdy słuchacz jest wesoły.
4: Chcecie poznać szkolne treści?
3: Jak to było i dlaczego?
4: Siądźcie obok smoka, misia.
3: Magia dzwonka Damazego.
4: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
3: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
4: Siadajmy przy stole.
5: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
4: Wejdź, proszę.
3: Cześć, Adasiu. Wróciłem z przedszkola. Zagramy razem na konsoli?
4: Na konsoli? Obawiam się, Michasiu, że to niemożliwe.
3: Dlaczego niemożliwe? Przecież lubisz grać na konsoli.
4: Wiem, zgadza się, ale...
3: Wczoraj rozmawialiśmy, że dzisiaj zagramy w grę o zbierających jagody gumisiach.
4: To jest gra dla maluchów.
3: Dla maluchów? No, to może w wyścigi samochodowe?
4: Michasiu, ja nie mam ochoty na zabawy z konsolą.
3: Na zabawy z konsolą? O czym ty mówisz? Z konsolą wspaniale spędza się czas. Wspaniale.
4: Może i wspaniale, a ja dziś wolę go spędzać inaczej.
3: Aha, rozumiem. Chcesz pójść na spacer? Zagrać piłkę?
4: Też nie.
3: Jak to? Przecież uwielbiasz grać w piłkę.
4: No tak, ale...
3: A jak mnie ładnie poprosisz, to mogę stanąć na bramce.
4: Misiu, nie mam ochoty ani na spacery, ani na kopanie piłki.
3: Dlaczego?
4: Bo teraz bez przerwy myślę o tym, jak stać się... Jak to było? Jak stać się...
3: Jak wstać się? Wstać? Nie. Normalnie wstać.
4: Nie, stać się. Poczekaj. Muszę o tę nazwę zapytać Wojtka. Poczekaj tu na mnie.
3: Mówi się wstać.
4: Oj, Michasiu, nic nie rozumiesz. To naprawdę trudna nazwa. Zaraz wracam.
3: Dobrze. Ojej, co się z tym Adasiem dzieje?

0: grać na konsoli, nie chce spacerować, nie chce grać w piłkę. Nic mu się nie chce. O co tu chodzi?
1: Już mam wszystko i wszystko jest spisane na kartce.
0: Spisałeś na kartce?

0: kim chciałbym zostać. Chcę zostać survivalowcem. Wojtek mi to zapisał.
1: Kim chcesz zostać? Co?
0: Survivalowcem. Takim kimś, kto umie się znaleźć w każdych warunkach.
1: Słucham? W jakich warunkach każdych?
0: No w takich na przykład, w takich, że jesteś sam w lesie i nie masz gdzie spać.
1: Ojej, sam w lesie?
0: Tak, sam i nie masz co jeść, a jednak potrafisz zbudować sobie szałas.
1: Ale w lesie?
0: Tak, w lesie i znaleźć coś na kolację i jeszcze z niczego stworzyć ognisko.
1: Ale jak to, nie rozumiem, jak można z niczego stworzyć ognisko?
0: Wystarczy potrzeć patykiem o inny patyk.
1: Patykami chcesz rozpalić ognisko? Patykami?
0: Tak, patykami. Wojtek mówił, to nie jest takie proste, ale możliwe do zrobienia.
1: A pokazywał ci, jak to się robi?
0: Słucham?
1: Bo coś mi się nie chce wierzyć, żeby trąc patykiem o patyk?
0: Wojtek opowiadał mi też o takim panu, który zaginął na morzu.
1: Na morzu to akurat nie ma patyków, wiesz?
0: Zaginął na morzu i znalazł się na bezludnej wyspie.
1: Ojej, sam? Ojej, bałbym się być sam na wyspie.
0: No, on też na początku się bał, ale przezwyciężył strach, bo jakoś musiał przetrwać.
1: Ale był odważny.
0: I Wojtek powiedział, że niechcący to ten pan trafił do prawdziwej szkoły przetrwania.
1: Aha, to tam na tej wyspie była jakaś szkoła?
0: Michasiu, tam nie było żadnej szkoły.
1: A mówiłeś, że trafił.
0: Tak Wojtek powiedział. Wszystkiego ten pan na tej bezludnej wyspie musiał nauczyć się sam.
1: Sam w tej szkole?
0: Sam musiał wpaść na pomysł, jak rozpalić ognisko, gdzie i z czego zbudować domek.
1: Aha, to duża sztuka coś tak wymyślać. A potem to jeszcze umieć zrobić.
0: I to w warunkach bezludnej wyspy. I to nazywa się szkoła przetrwania.
1: Odważny człowiek.
0: Naprawdę dzielny był ten Robinson.
1: Robertson? Nasz kolega w przedszkolu, Robert, mówi o sobie Robertson.
0: Nie Robertson, tylko Robinson. Robinson Crusoe. Tak nazywał się ten pan z bezludnej wyspy.
1: Fajnie być takim Robinsonem. Też bym chciał być takim survivalem,
0: Poczekaj, ja ci pomogę. Chciałbyś być survivalowcem?
1: Tak. I też chciałbym się nauczyć, jak przetrwać w takich trudnych warunkach.
0: To niemożliwe.
1: Nie mieć niczego i nagle coś mieć.
0: Nie dałbyś rady, za mały jesteś, Michasiu.
1: Może i mały. Ale swój rozum mam i jestem bardzo silny, wiesz?
0: Ale boisz się ciemności.
1: A ty też się boisz.
0: Ale nie tak często jak ty. Ja w szkole przetrwania to na pewno bym sobie poradził.
1: Ja też, wiesz? I możemy to sprawdzić. Kto w szkole przetrwania lepiej da sobie radę, o.
0: Tak?
1: Tak.
0: A jak chcesz to sprawdzać? Znasz taką szkołę?
1: A nie za bardzo.
0: Bo nie ma takiej szkoły. Robinson Crusoe sam wszystko wymyślał.
1: To chyba zapomniałeś o starej tablicy kredzie i dzwonku dziadka Damazego, tak?
0: Masz rację, Michasiu. Dzięki nim możemy zobaczyć wszystko, co tylko chcemy.
1: A teraz chcemy zobaczyć szkołę przetrwania.
0: Tak jest, szkołę przetrwania. To co, biegnijmy szybko do dziadka Ignacego.
1: Biegiem!

0: Michasia, dziadku Michasia!
1: Dziadku, dziadku, otwieraj!
2: A któż to tam tak do drzwi łomoże?
1: To my, dziadku.
2: Jacy my?
0: Basałyki.
2: No, skoro jesteście, to zapraszam. Wchodźcie.
1: Dziadku, dziadku, musimy skorzystać z magicznej tablicy.
0: Tak, musimy, bo chcemy sobie umieć poradzić w każdych warunkach.
1: I to nawet w bardzo trudnych warunkach.
0: Tak, i to sami, bez Wojtka i Leszka.
1: Tylko my i nikt więcej.
0: Bo gdybyśmy na przykład, no, gdyby oni nas zgubili i zostawili samych w lesie... Co? Dlaczego dziadek się
2: śmieje?
0: Ależ
2: chłopcy, no nie podejrzewam ich o to.
0: Tak, tak, tak. Robinson Crusoe też nie podejrzewał, że trafi samotnie na bezludną wyspę.
1: A my chcemy tak jak on. Znaczy chcemy umieć sobie ze wszystkim poradzić.
0: Tak, ze wszystkim.
1: Ze wszystkim.
2: A, no tak, to prawda. Robi

0: Robinson Crusoe. O, to musiał być bardzo dzielny.
1: A pewnie, że był dzielny. Co nie, Adasiu? Sam na bezludnej wyspie przez parę dni, ho, ho!
2: To nie było, Michasiu, parę dni.
1: Ja to nawet miałbym problem z paroma godzinami, wiesz?
2: Michasiu, Wojtek mówił, że ten Robinson Crusoe na wyspie był bardzo długo.
1: Miesiąc?
2: Był tam tak długo, że urosła mu broda do pasa.
0: To prawda, pobyt Robinsona Crusoe na bezludnej wyspie trwał ponad 28 lat!
2: Ile? Aż 28 lat? To ja już wtedy byłbym całkiem dorosłym smokiem.
1: A ja bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo dorosłym niedźwiedziem.
2: No tak.
0: Macie rację, basałyki, to kawał czasu.
2: Biedny pan Robinson.
0: Robinson Crusoe potrafił się na wyspie zagospodarować. Zbudował dom, hodował zwierzęta, uprawiał rośliny, a nawet nauczył się wytwarzać naczynia.
1: Ale nie miał żadnych kolegów. To musiało być straszne.
2: To prawda.
0: Racja, tak. No, Robinson bardzo cierpiał na samotność, ale w końcu znalazł piętaszka.
2: Jakiego znowu piętaszka?
0: Miejscowego chłopca, któremu uratował życie. Zaprzyjaźnił się z nim i piętaszek wiele się od Robinsona nauczył. I wzajemnie...
2: Pewnie, bo Robinson w tym czasie dawno już skończył szkołę przetrwania.
1: I my, dziadku, właśnie w sprawie tej szkoły przetrwania.
2: Tak.
1: Sur coś tam, nie? Do ciebie, tak. W tej sprawie, survivala.
2: Bo chcemy, byś nam taką szkołę pokazał.
0: Ale jak mam wam pokazać taką szkołę? No, tu jej nie ma. Ja tu tylko mieszkam.
2: Ale nam chodzi o to, żeby taką szkołę przetrwania pokazała nam twoja tablica.
0: Ach, już rozumiem.
1: Bo my chcemy być tacy jak pan Robinson.
2: I chcemy umieć przetrwać w każdych, ale to w każdych warunkach.
1: I chcemy być tym surnowies. No, to rzeczywiście trudne słowo.
2: Bardzo, bardzo.
0: Survivalowcami, tak? Chcecie uprawiać survival, ha?
2: O, właśnie. A tego można nauczyć się tylko w takiej szkole.
1: W specjalnej szkole przetrwania.
2: I bardzo chcielibyśmy zobaczyć, jak taka szkoła wygląda.
0: Dobrze. Mam nadzieję, że tablica dziadka Damazego spełni wasze oczekiwania. Zaraz wracam, chłopcy!
1: Kiedy się dowiemy, jak już przetrwać, to...
2: To wybierzemy się gdzieś przetrwać.
1: Ale gdzie?
2: Jak to gdzie? W jakieś ukryte miejsce, gdzie można spokojnie przetrwać.
1: To świetny pomysł. I nic tam się nie stanie, bo będziemy już wszystko wiedzieć. I jak mamy przetrwać, no... Przynajmniej taką mamy nadzieję.
2: Wszystko wiedzieć będziemy na temat przetrwania. Zobaczysz, jak zobaczymy taką szkołę, ma się rozumieć.
1: Pewnie.
0: Proszę bardzo. O, tu chyba już mamy teraz. Tak, teraz macie już wszystko, czego wam potrzeba.
2: A masz magiczną kredę, dziadku?
0: Tak. Ależ oczywiście. Proszę.
1: To lepiej daj, dziadku, ją Adasiowi, bo Adaś lepiej pisze. A ja będę dzwonił.
2: Tylko pamiętaj, Michasiu, musisz dzwonić 3 razy, bo inaczej tablica nic nam nie pokaże.
1: Adasiu, takich rzeczy się nie zapomina. Nie pamiętasz, jak było ostatnio?
2: Jak było?
1: Że jak zadzwoniłem, to dowiedzieliśmy się wszystkiego, czego chcieliśmy się dowiedzieć.
2: Przestań się już przechwalać.
1: A ty lepiej zacznij pisać na tablicy, wiesz?
2: Dobrze, ale co mam napisać?
1: Najlepiej to nazwę miejsca, które chcemy zobaczyć.
2: A no tak. Czyli teraz napiszę... Szkuła... Przetrwania.
1: Tylko się nie pomyl, smoku.
2: Ja już się nie pomylę, bo już skończyłem.
1: Coś tam mówiłeś. Patrz, Adasiu. Zobacz, jak tablica dziadka Damazego jaśnieje. Ojej!

0: Zobacz. Widziałeś tego pana na filmie?
1: Mhm.
0: Zetes, on się nie bał być tak sam w lesie. Ojej!
2: Jaki fajny szałas sobie zbudował. Całkiem fajny.
3: Ale...
2: Niesamowite.
0: A jak rozpalił ognisko. Jak szybko.
2: Choć było widać, że się trochę zmęczył.
0: Aha. Wiesz co, ale... To chyba każdy by się zmęczył. Chyba każdy.
2: Ale ja to chyba bym szybciej to zrobił.
0: Aha, tak. Popatrz na tego pana. Akurat byś szybciej zrobił, wiesz, akurat. Chwali pięta.
2: A co, nie wierzysz?
0: Nie.
2: Zaraz możemy iść do lasu i to sprawdzić.
0: Do tego obok domu dziadka?
2: Ja nie widzę tu innych lasów. A gdzieś musimy przecież znaleźć miejsce do przetrwania.
0: Co, no, pewnie że musimy.
2: To jak, będzie Michasiu, idziesz ze mną?
0: Ojej.
2: Co?
0: Ale nie możemy iść razem.
2: No, ale dlaczego?
0: Bo my musimy sobie sami radzić.
2: A, no tak.
0: Każdy
2: tak,
0: sam buduje tak, szałas tak. I sam rozpala ognisko.
2: No, sam każdy musi przetrwać. I bardzo dobrze.
0: Ojej.
2: Co?
0: Tylko ja nie wiem, czy dam sobie radę.
2: Z tym rozpaleniem ogniska?
0: No bo ja to...
4: Stop! Nie pozwalam na żadne rozpalanie ogniska w lesie. Nie ma mowy.
2: Dlaczego, dziadku Michasia?
0: Dlaczego?
4: Bo to niebezpieczne i niezgodne z prawem.
2: No, a czy przynajmniej możemy w lesie zbudować szałasy?
4: Szałasy to możecie, ale tylko z suchych, leżących gałęzi. Proszę mi nic nie zrywać.
2: Dobrze, nie ma sprawy. To, Michasiu, zrobimy tak. Ty pójdziesz tam... Widzisz? Tam
0: Aha,
2: pójdziesz,
0: tam.
2: A ja pójdę tam, w przeciwną
0: w
2: stronę. Tak, w przeciwną.
0: To w drugą.
2: Mhm.
0: Aha, dobra. Idziemy.

0: Ledwie zdążyłem ukończyć swój szałas, tak się bałem.
1: Słucham? A czego się bałeś?
0: Wilków albo lwów, które by mnie mogły zaatakować, tak jak było na tym filmie, dziadku.
1: Michasiu, ale tu nie ma ani lwów, ani wilków.
2: Jak dobrze, że zdążyłem przed wichurą i ulewą.
1: Wichurą i ulewą? No ciekawe.
3: Ale szałas zbudowałeś?
2: No, pewnie. Tylko cały czas się rozglądałem za czyhającymi, syczącymi żmijami.
1: Adasiu, w tym lesie nie ma żmij.
2: Nie ma? Na szczęście.
1: A tak w ogóle, to po co przyszliście? Przecież... Mieliście przetrwać w lesie jakiś czas,
2: zgadza
1: tak?
2: się, zgadza. I jakiś czas przetrwaliśmy.
3: Aha.
1: A czy nie za krótko?
3: Nie, to chyba w sam raz,
2: no
3: dziadku.
2: Tak.
3: Znaczy wystarczająco, żeby nic tam się nie stało, znaczy.
2: I musisz przyznać dziadku Michasia, że jednak pewne przetrwanie było.
1: No cóż mogę powiedzieć? No, było. Ale... Przetrwaliście raptem pół godziny.
2: Jak chcesz, to możemy przetrwać jeszcze dłużej.
3: Mów za siebie, wiesz?
2: Ja tam mogę. Znaczy za chwilę. To idę dalej przetrwać.
3: Akurat, tak?
2: No tak, bo tak naprawdę to przyszedłbym tylko poprosić o coś do jedzenia, o.
1: A czy jako survivalowiec to nie powinieneś sam poszukać sobie jedzenia?
2: Ale gdzie? Że w lesie? Chociaż nie. Skoczę do radia i sprawdzę w lodówce. Na pewno coś się w niej znajdzie do schrupania, miam, miam.
1: Ale to już nie będzie szkoła przetrwania, tylko szkoła obiadania. Nie sądzisz?
2: No to co mam zrobić, skoro jestem bardzo głodny?
3: Ja tak samo. Przyznam się, że ja też jestem potwornie głodny, jak wilk, lew. Nie wiem, no.
2: Ja też tak jak lew i jeszcze dwa lwy.
3: No wana.
2: No to ja może spróbuję przetrwać trochę dłużej.
3: Ja też.
2: Ale jutro.
3: A jutro? No właśnie jutro.
1: A teraz już sami widzicie, jak trudno jest walczyć ze swoimi słabościami.
2: Jakimi słabościami?
1: No, ze strachem, z niewygodą, bo survival, czyli sztuka przetrwania, wymaga sporej wiedzy i treningu.
3: Ha, jakiej

0: wiedzy wymaga, dziadku.
1: Jakiej wiedzy?
2: A choćby takiej jak chronić organizm. Musicie wiedzieć, ile potrzebuje wasz organizm wody, pożywienia.
0: Bardzo dużo, dziadku. Jak najwięcej, dziadku.
1: Pożywienia.
2: Musicie umieć go też chronić przed ekstremalnymi temperaturami.
1: Przed ekstremen... Jak to było?
2: Ekstremalnymi.
1: Ekstremalnymi. Ale co to znaczy? To znaczy jakimi?
2: Przed bardzo wysokimi albo bardzo niskimi.
1: A niskimi to żeby nie zmarznąć.
0: I żeby nie było za gorąco te wysokie, nie?
1: Tak, tak.
2: Musicie też wiedzieć, jak unikać zagrożeń, choćby ze strony zwierząt.
1: Ale my chyba jeszcze takich rzeczy to nie wiemy.
0: No nie za bardzo, dziadku, nie za bardzo.
1: Ja bym bardzo chciał umieć przetrwać w każdych warunkach.
0: Bo wiadomo, ja to tak samo bym chciał.
2: Na wszystko przyjdzie czas, moi drodzy. Wy jesteście jeszcze basałykami.
1: Jak przyjdzie czas, to hurra!
0: Hurra!
2: Zacznijcie wyrabiać w sobie ducha.
1: Ducha? Słucham?
2: O, tego się trzeba nauczyć stopniowo.
1: Ale czego? Co wyrabiać w sobie?
0: Co mamy wyrabiać w sobie? Jakiego ducha?
1: Właśnie ducha.
0: Co to znaczy?
2: No, żeby starać się być dzielnym i nie poddawać się szybko przeciwnościom.
1: Tak, tak, łatwo powiedzieć ci, dziadku Michasia, być dzielnym. Kiedy w lesie budowałem szałas, to cały czas myślałem o zbliżającej się wichurze.
0: Ja to bym chyba nie umiał wyrobić sobie tego ducha.
1: Dlaczego, Michasiu?
0: Bo chyba naprawdę jestem na to za mały.
1: No ale jesteś bardzo dzielny.
2: To może spróbujecie tak, jak harcerze?
0: A co z duchem mają wspólnego harcerze?
2: Oni próbują wyrobić w sobie siłę ducha, próbując zdobyć sprawności.
1: Sprawności? Jakie sprawności?
2: A chociażby trzy pióra.
1: Sprawności? Trzy pióra?
2: O, to wyjątkowa nagroda. To plakietka przyszywana do rękawa bluzy harcerskiej.
1: Taka jak tarcza szkolna?
2: Tak, ale żeby ją zdobyć, trzeba przejść wiele prób. Próbę milczenia i próbę głodu.
1: Ja jestem bardzo głodny.
0: Ja to chyba nawet bardziej niż ty, Adasiu, głodny jestem.
2: I najważniejszą próbę samotności.
1: Samotności?
2: Aha. Tę próbę samotności przeżyjecie jutro w lesie.
0: O nie!
2: Tak, tak. Zostaniecie w swoich szałasach sami przez godzinę.
1: Razem?
2: O nie, nie. Każdy w swoim. Ale nie martwcie się. Będę was pilnował. To co, gotowi? Może rozpoczniemy dzisiaj. Tylko głód i milczenie.
1: Tylko głód i milczenie. To w końcu co mamy robić?
2: Za godzinę podam wam kolację. Będę też trochę zajęty jej przygotowywaniem.
1: Hurra, w końcu kolacja.
2: A wy przez ten czas nie możecie odezwać się ani słowem.
0: Ale jak to? Nawet do siebie?
2: Nawet. A, i macie też przetrwać głód.
1: A ile czasu? Pół dnia?
0: Może pół godziny?
2: Całą godzinę? To jak? Spróbujecie?
1: A czy mamy inne wyjście?
0: Adasiu, pomyśl o wyrabianiu sobie tej siły, tego ducha.
1: I nic dotąd nie wiedziałem o wyrabianiu duchów.
0: No bardzo dobrze, że nie musimy zdobywać jedzenia, że zjemy kolację, tylko przez chwilę nie będziemy jedli.
1: No tak, tak. Nasi słuchacze też chętnie zjedzą kolację, ale oni nie muszą ani milczeć, ani czekać na kolację.
0: Ale szkoła przetrwania.
1: Prawdziwa, co nie?
0: Prawdziwa szkoła
1: przetrwania. Cała godzina. Godzina.
0: I survivalu.
1: Tu już można o mnie powiedzieć, że jestem survivalowym smokiem.
0: A za godzinę to zupełnie już. Ta!
1: To już koniec opowieści?
0: Te końce są podstępne. Zawsze się pojawiają, kiedy zaczyna się zabawa.
1: Trudno, musimy teraz poczekać kilka dni do nowego podcastu.
0: Dokładnie to 7, czyli cały tydzień.
1: I w tym czasie zastanowimy się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
0: Chyba mam jakiś pomysł.
1: Całe szczęście, że tyle możemy nauczyć się ze szkolnych podcastów, co nie?
0: I dobrze, że podcast szkolny jest lepszy od nieszkolnych podcastów.

0: podcastów, prawda?
1: No, zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
0: Tak? Jakie są, bo ja nie wiem.
1: Te nie o szkole... Są po prostu bardziej jakby takie dorosłe.
0: Chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
1: Będą, już są, albo kiedyś byli.
0: Są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
1: Oczywiście. A dziadek Ignacy, a babcia Janeczka.
0: No tak, zgadza się.
1: O, a Leszek i Wojtek.
0: I znowu racja, i Martyna, i Ania.
1: I Daria, Klaudia. Też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
0: Rzeczywiście. Czyli tylko my nie byliśmy jeszcze w szkole? A, jeszcze słuchacze.
1: No tak, ja nawet nie byłem w przedszkolu.
2: Chłopcy, dosyć już tej rozmowy, bo najwyższy czas...
3: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
2: i pomysłowym misiem Michasiem.
1: No ale to dopiero za tydzień.
0: Przecież wiem.
3: Zgadza się. Już za tydzień, ale słuchajcie też innych podcastów.
2: A jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić Smoka i Misia, gdzie, do jakiej szkoły chcecie, żeby się wybrali, napiszcie o tym.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
2: razem z wami wysłuchali kolejnej opowieści o szkole, nie tylko w Polsce.
3: Waszych ulubieńców Misia i Smoka.
0: Do usłyszenia!
3: Wysłuchaliście podcastu szkolnego
2: o szkole przetrwania,
1: czyli o survivalu.
0: Zapraszamy za tydzień, bo mam już pomysł tym razem.
2: To tajemnica.
0: Do usłyszenia.
1: Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: Pewnego dnia spóźnił się wtorek, razem ze środą przyszedł wieczorem. Czy to jakiś żartek? Zamyślił się czwartek. W sobotę nagle wpadł w poniedziałek i zepsuł całkiem miły poranek.

formę młodą. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Halo? Halo, słychać mnie? Słychać? O, słychać mnie? Ale piszcie, ale piszcie. Słuchajcie, przyszedłem coś zaśpiewać. Chciałem coś zaśpiewać, ale się wstydzę sam. Możecie zaśpiewać ze mną? Tak? Fajnie. Uwaga,

Niech niesie ten, kto mnie zje. Mej soczystości nie oprze się nikt. Zatańczmy razem, ananas i ty. Kto jest najlepszy? Ma złoty kolor? Nigdy się nie nudzi?

i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w kół, i w tył, i w tył, i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w przód, i w tył, i wszystkie rączki w górę. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo.

Jesteś przegrany, jest źle, będzie gorzej. Nie ma co walczyć,

deszczu nieproszone lecą prosto w nos. Chcesz się martwić? Nie rób tego!

drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać się?

0: promocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
3: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo? Ster na prawo!
4: I oczywiście smacznie.
1: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek

0: masę kaneloni ze szpinakiem jest gotowe.
1: Pychotka?
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu Misiowo-Smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
5: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: twardy gość.
1: Jest to piosenka o gąsienicy Honoracie, która mieszkała w Warszawie, w Śródmieściu, na zielonym osiedlu pod numerem 6.

kwasą Afryką. Bodaj tam, bodaj, złupiła się skóra, wydało wodę, z lwem się nie dogodos i z tygresami, niech se gazdują, jo pod polami.

Ja to w wolnym tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma sawannę, ja wolę

0: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym humorze.

0: specjalne buchomory. Zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory. Ach, to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki.
1: Zatkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchu.

0: Tort serowy, cuta, cudizo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik, cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam, mniam.
3: Polskie Radio Dzieci nadaje.

0: raz, dwa. Kto tak ćwiczy, ten jest skrobny, smukły, wiotki i poważny. Zjadasz minak, lubi szkołę, zawsze słodki jak matołek.
1: Jak matołek,
2: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

0: promocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

swój wzrok. Nie ignoruj uczuć, poczuj ich moc. Bo gdy gubisz wrażenia co dzień, a ekran to wieczny twój sen,

opuścimy żabek dwóch. Będziemy im pomagać. Gdzie przyjacielski żyje duch, łatwiejsza każda sprawa.

0: promocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
4: Kum, kum, rere, kum, kum, kum, trzej dzieciaci, rozrabiaci, wiecie kto mówi? Oczywiście, że to mówię ja, kum, kum, kum, kum, żaba Monika, która pojawia się i znika.
5: Dzień dobry, kochane dzieci, witam was bardzo serdelkowo, to ja was kulfoniasty, kulfon opowiadać, bajasz i legendziarz, gawędzista, bajko pisać, bajkonur, bajkonos i listonos.
4: Drogie dzieci, czas szybciutko leci, a więc zaczynamy.
5: Przepraszam.
4: Nie?
5: Nie listonos.
4: Nie.
5: Nie. Bajkonosz powiedziałem, wycofuję się z listonosza. A to trzeba było, dobrze, wycofuję się z listonosza, dobrze.
4: Dziś, drogie kochane dzieci, jak zwykle opowiemy wam przepiękną opowieść pod tytułem Jak Góral chodził do piekła z kaszanką.
5: Z kaszanką?
4: Z kiszką kaczaną.
5: O, no to ciekawostka. Dobrze, a więc kochane dzieci, zacznijmy od

0: początku. W małej chałupce pod górami żyli sobie biedni ludzie z pięciorgiem dzieci. To byli biedny góral,
1: tak.
0: I dzieci góralskie też były biedne.
1: Całym ich bogactwem była ta biedna chałupina i jeden prosiak, który robił kwi, kwi, kwi, kwi.
0: Prosiaczek?
1: Tak.
0: Gdzie tam oni mieli jedną krówkę malutką taką?
1: I konia malutkiego.
0: Nie, konia.
1: Bo to byli Tatarzy.
0: Nie, to nie był Tatarzy. Oni mieli malutką krówkę, a prosiaka nie mieli, bo nie stać ich było na prosiaka.
1: No to mieli prosiaka albo krówkę, wszystko jedno, ale żywili się tylko i wyłącznie kaszanką, bo kaszanka w sklepie była najtańsza.
0: Najtańsza. I chodził do sąsiada bogatego, który obok mieszkał i
1: miał
0: od niego...
1: Masarnie.
0: I od niego kupował kaszankę. A za tą kaszankę ciężko pracował.
1: Tak. I tak sobie pomyślał, ojejku, przecież kiedyś mój stary tatulo, nie, dziadziujo, opowiadał mi, że diabły bardzo lubią kaszankę.
0: Bardzo lubią kaszankę.
1: To tak sobie
0: diabły
1: pomyślał.
0: Szczególnie, bo to jest czarna kaszanka, diabły też jest czarny.
1: Tak.
0: Kaszanka jest czarna, mówi, o, diabły lubią kaszaneczkę.
1: Powiedział tak.
0: Pójdę do tych diabłów, sprzedam im kaszanki.
1: Sprzedam im trochę kaszanki, że zarobię przy okazji.
0: Poszedł do sąsiada, kupił po złotówce kaszankę za kilogram.
1: Tak.
0: Kupił 10 kilo.
1: 10 kilo. Kilogram wziął ze sobą, a 9 kilogramów zostawił w domu, żeby rodzina miała co jeść.
0: Tak.
1: Wybrał się w drogę prosto przed siebie.
0: Szedł.
1: I się zmęczył.
0: Przez gęsty las. Tak szedł.
1: Aż nagle spotkał staruszka i mówi, ja wiem wszystko o tobie.
0: Tak.
1: Idziesz diabłom sprzedać kiszkę kaszaną.
0: Gdzie?
1: Dobrze, sprzedaj, ale pamiętaj, nie bierz pieniędzy za kichę,
0: tylko
1: weź chustkę.
0: Poczekaj, bo to staruszka spotkał tego staruszka, który się podpierał się kosturkiem. Tak.
1: Wszystko jedno, co się podpierał.
0: Nie, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne. I, bo staruszek mówi tak, mówi, pamiętaj, mówi, weźmiesz od nich tylko...
1: chustkę, przecież mówię dzień.
0: Ale gdyby diabły nie chciały ci dać chustki, to masz tutaj kijaszek ode mnie i pokażesz im ten kijaszek, że to jest od dziadka. One znają ten kijaszek.
1: No, to jest tak, to bo tak
0: no,
1: kijaszek.
0: To jest ważne.
1: No to on podziękował, poszedł z diabłem, zrobił interes, wziął tylko chustkę, przyniósł do domu.
0: Po kolei, wszystko trzeba po kolei, jak ty opowiadasz. Jak poszedł do tych diabłów, zaczął handlować z nimi kaszanką, diabły się rzuciły na tą kaszankę, zjadły mu prawie wszystko i nie chciały mu dać pieniędzy.
1: Chciały mu dać dukaty.
0: No.
1: A on powiedział, że nie chce dukatów, tylko chce chustkę, tak jak mu dziadek kazał.
0: Która jest na trzecim stoliku, leży. Diabły bardzo kręcił nosem, ale on wtedy wyjął tą laseczkę
1: dziadka
0: i pokazał. O, diabły, o, jak tak, to oczywiście.
1: No i właśnie. I on przyszedł z powrotem idzie i spotyka dziadka. Mówi, dziadka, ale po co ta chustka?
0: Nie, on się nie pytał dziadka, bo dziadek od razu powiedział. Mówi, chodź no tutaj do mnie, zobacz. Mówi, głodny jesteś? Oj, zgłodniałem, bo droga bardzo długa. Pokaż tą chustkę. Wziął, rozłożył dziadek chustkę i powiedział tak, chusteczko, rozłóż się, a ona zagrzmiało, zachuczało, patrzy
1: i nic nie widzi.
0: Nie, no widzi. Szynka, baleron, nawet mleko zsiadłe.
1: I ryba faszerowana.
0: Tak? Nawet była?
1: No.
0: Wszystko. I były kluski, nawet śląskie.
1: No właśnie. No i pojedli,
0: on się zdziwił.
1: Pojedli sobie z dziadkiem, przyszedł do domu zadowolony.
0: Nie ma, dziadek mój tak, pamiętaj, mówi, jak będziesz nikomu nie pokazał tej chustki, żeby ci ktoś nie świstnął. On mówi, oczywiście, nikomu nie pokażę. I poszedł, ale ponieważ był wieczór, a do domu jeszcze kawał drogi.
1: Zaszedł do karczmy.
0: Zaszedł przenocować.
1: Tak, zaszedł do karczmy. No i w tej karczmie mu podmienili chustkę.
0: Nie, jeszcze nic nie podmienili, bo nie wiedzieli. No, on poprosił o pokój. I karczmarz powiedział, oczywiście, a nic nie będzie jadł. A on mówi, nie potrzebuję, nic nie będę jadł, ja sobie poradzę. I karczmarz mówi, jak to? Mówi, wszyscy jedzą, a ten jeden nie. I zajrzał przez dziurkę od klucza, a tam zobaczył, że ten wyciągnął tą chustkę.
1: Tak, no.
0: I mówi, serwetko, rozłóż się. Ona się rozłożyła, a tam znowu szynki, udka pieczone.
1: No właśnie, jak będziemy tak opowiadać, to my nie wylądujemy dzisiaj z tą bajką. Trzeba skracać.
0: Wylądujemy.
1: No właśnie. No i ten karczmarz podmienił mu chustkę, dał mu swoją zwyczajną i to jeszcze przybrudzoną. On przyszedł
0: nic
1: do domu.
0: Nic przybrudzono, bo by się kapnął. Dał mu taką samą, tylko nie czarodziejską.
1: Przyszedł do domu, chciał się żonie pochwalić, jaki zrobił dobry interes. Powiedział, chusteczko, rozwiń się, a tu singa z makiem.
0: No, więc poszedł, wziął następne kilo kaszanki, mówi, idę z diabłami pohandlować. Jak poszedł, znowu spotkał dziadka.
1: Tego samego, z laseczką, tak.

0: A on mówi do dziadka, mój dziadku, mówi, idę znowu pohandlować, bo coś mi nie wyszło.
1: Nie udało się.
0: A on mówi, dobrze, tylko pamiętaj, że teraz mówi, wiesz co masz wziąć?
1: Koziołka czarnego.
0: Koziołka?
1: No. Bo jak ten koziołek się otrząśnie, baranka, to spadają mu złote dukaty.
0: To baranek.
1: No to nie będzie baranek.

0: sama historia. Poszedł przenocować do karczmy.
1: Tak. I w karczmie znowu mu podmienili barana.
0: Barana. I on z barankiem przyszedł do domu. No i trzask prask. Chciał się żonie pochwalić i co? Siga z makiem. Ani złamanego grosza.
1: No nie.
0: Ani złamanego grosza.
1: Nic.
0: Zapłakał strasznie i mówi, skąd ja wezmę 3 kilogram kaszanki?
1: No jeszcze miał, miał 5 kilo, bo on 10 kupił.
0: A dzieci nic nie jadły przez ten czas?
1: No to dlatego 5 kilo zostało, bo kilogram wziął na jeden, kilogram na drugi, na drugą.
0: Jeszcze jeden kilogram?
1: Dzieci zjadły kilogram, jeszcze zostało mu tego.
0: No i
1: wziął kiskę kaszaną i poszedł.
0: I znowu spotkał dziadka.
1: No a dziadek mówi, teraz mówi, to wiesz co? Mówi, weź kije, poproś.
0: Tak, poproś, że dasz diabłom kaszankę, a weźmiesz tylko 2 kije.
1: No nie, powiedział, mówi, taki mieszek poproś,
0: a
1: żeby ci dał.
0: A w środku z kijami.
1: No mówi, poproś mieszek. I on mówi, dobrze, mówi, pójdę. Pohandlował z diabłami znowu, wziął mieszek. Dziadek mówi, zobacz, mówi, co
0: nie,
1: to
0: nie,
1: jest.
0: Poczekaj, zaszedł do karczmy.
1: Jeszcze nie zaszedł do karczmy. Najpierw dziadek mówi, wiem, co ci się przydarzyło i z serwetką, i z barankiem. Otóż zły karczmarz ci zamienił to wszystko.
0: Złodziejaszek,
1: ale w tym mieszku masz kije samobije. Jak powiesz, kije z mieszka, łapcie złodziejaszka, to kije czy wszystko zrobią. I on poszedł i karczmarz, jak zobaczył, że on przyszedł znowu, myślał, że
0: chciał
1: tamten...
0: Chciał ścisnąć ten mieszek z kijami.
1: A on powiedział wtedy, kije z mieszka, łapcie złodziejaszka. Jak te kije zaczęły mucić tego karczmarza?
0: Okropnie mu wymuciły skórę, także on powiedział, powiedz coś tym kijom, żeby mnie przestały mucić. No i wtedy przyniósł i serwetkę i przyprowadził baranka.
1: No i... najpierw ten powiedział, kije hop do mieszka, kije wskoczyły do mieszka, on oddał mu i serwetkę, i baranka.
0: I jeszcze dodał mu, wiesz co mu dodał?
1: Jeszcze mu dodał. Siły mu dodał.
0: Dzbanek miodu.
1: Dodał mu ten. No i on poszedł do domu z tym wszystkim.
0: No i pochwalił się, tak.
1: Tak, prawda. I rozłożył serwetkę, wszyscy się najedli, baranem trzęśli wszyscy, także
0: No i sprowadził sąsiadów, bo nie był chytry, nakarmił i sąsiadów swoich i dzielił się nawet z nimi pieniędzmi.
1: Tak, wszystkim się dzielił.
0: Czyli widzisz, Kulfon, kto był nieuczciwy, to zawsze, kto jest nieuczciwy, to zawsze go spotka kara.
1: Tak. Nieuczciwego zawsze spotka kara.
0: I wymyjcie zęby, ale porządnie, żeby nie było tak byle jak trzask prask i po wszystkim.
1: No tak, myjcie również nogi, plecy, uszy myjcie i pamiętajcie, bądźcie grzeczne.
0: No i nie grymaście przy jedzeniu.
1: Tak.
0: I słuchajcie zawsze nas.
1: Tak.
0: Rodziców.
1: Tak. I
0: Polskiego Radia Dzieciom.
1: Tak.
0: Do widzenia.
1: No, do widzenia.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Ja jestem pan krokodyl, natura.

tak chcę zjeść Jakuba Haka. Więc tropię go wśród buszu, lecz lotrzyk mi umyka, bo zegar w moim brzuszku zbyt głośno wciąga.

0: ja się znam.
1: To nic takiego. Właściwie...
0: Od lat dręczy mnie, ale co mi tam?
1: Po nitce do kłębka.

0: Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
1: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinnaś się położyć.

0: łóżka, ale już...
1: Nie, czekaj, czekaj! Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadąć wielki barani róg.
0: Nie.
1: To najlepszy urodzinowy prezent.
2: To znaczy?
1: Że mogę się tobą opiekować.

0: brać. Niebo w dziobie, niebo w dziobie, niebo w dziobie. Pluskanie rybki, najpiękniejsza to muzyka. Rybka jest szybka, jeszcze szybszy jest pelikan. Ledwie ją dojrzy, już dopadnie i nim się rybka skryje na dnie. Pelikan w dziób ją chwyta zgrabnie i polyka, i polyka, i polyka.
1: Polskie Radio Dzieciom.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda!
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
5: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
4: I oczywiście smacznie.
1: Na jaszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
4: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
6: Do szkoły!
4: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu K.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Smyczki, pęty, słowa. Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją.
2: Tak, chcesz ją.

głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja robię...

zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zaklęcie czy czar, byle tylko zaraz zgasł ten blask. Nie chcę sztuczek z tego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj.
1: Na czym to ja?
0: A, tak. Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk. My świeczniki z

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, oto gość.

0: to promocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Pawłowska, Kasia Pietrzak. Zaczynamy.

No i witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Zarówno ja, jak i Kasia jesteśmy niesamowicie zachwycone tym, że radiowa świetlica powróciła do Polskiego Radia Dzieciom. Wczoraj zresztą witaliśmy się po tej wakacyjnej przerwie, a dzisiaj kontynuując dobrą pasce, oczywiście. Także z przyjemnością posłuchamy o waszych wakacyjnych wyprawach, ale... Przyznam się szczerze, że trochę bardziej jestem zainteresowana waszymi wrażeniami po powrocie z wakacji do szkoły. Czy wasze klasy bardzo się zmieniły? Czy coś zmieniło się w całej szkole? Albo czy może odkryliście jakieś nowe miejsca gdzieś na korytarzu, w zakątkach waszej klasy? Albo świetlicy. No właśnie, dzwońcie do nas i opowiadajcie o waszych szkolnych świetlicach. To są tematy, które zawsze niesamowicie mnie interesują. Wczoraj razem z nowym rokiem szkolnym rozkręcaliśmy kolejną odsłonę naszej radiowej świetlicy. Kontynuujemy zatem, jak wspomniałam, naszą dobrą pasę. Będą zagadki, będzie muzyka, będzie oczywiście nasze pytanie dnia, które za moment poznacie, i spotkanie z wyjątkowym gościem. Także jak sami słyszycie, warto zostać z nami do godziny 17:00.

0: zgadzam się tutaj z tym w 100%, że w szufladach najróżniejsze skarby można odszukać, odnaleźć. Ja ostatnio kilka takich znalazłam, ale nie będę wam teraz o tym opowiadała, bo może o odnalezionych przez siebie skarbach opowie Hania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Haniu, czy ty ostatnio znalazłaś jakieś skarby na dnie swojej szuflady?
1: Można powiedzieć, że jak byłam, znaczy, bo ja już idę do 5 klasy, jak byłam jeszcze w 4, to miałam klucz do furtki. Nie wiedziałam, gdzie on jest. I ja tak sobie robiłam porządki i znalazłam na dnie szuflady ten klucz.
0: O, to proszę. Właśnie, czasami jest tak, niektórzy mówią, że jest to złośliwość rzeczy martwych, że kiedy czegoś bardzo poszukujemy i potrzebujemy, to nie jesteśmy w stanie tego znaleźć, a później przy zupełnie jakiejś takiej przypadkowej sytuacji odnajdujemy te rzeczy, które kilka dni wcześniej były przez nas tak bardzo poszukiwane. Zdarzyło się tobie kiedyś coś takiego?
1: Tak.
0: Właśnie z tym kluczem od furtki?
1: No tak, ale jeszcze było tak, że zgubiłam chyba jakiś tam, kurde, zapomniałam, to był jakiś taki, to był chyba zeszyt taki, albo kalendarz. Mhm. Ja go strasznie długo szukałam, strasznie długo, ja w końcu się poddałam i uznałam, że szkoda. No i pewnego dnia patrzę, bo ja mam na biurku taką stertę różnych, takich książek z Biblii, takich, co są pożyczone od koleżanek. I ja patrzę i tam pod stertą leży ten kalendarz.
0: No proszę. I w momencie, kiedy, prawda, człowiek już traci nadzieję na odszukanie, odnalezienie tej rzeczy, której tak bardzo potrzebuje, to rachu ciachu prachu ona się znajduje. No i fantastycznie. I o jakiej złośliwości my tutaj mówimy? Ja w ogóle uważam, że słowo złośliwość jest tutaj nie na miejscu. Powiedz proszę, Haniu, o czym chciałabyś nam dzisiaj opowiedzieć?
1: O pierwszym dniu w szkole.
0: Cudownie. Zatem zamieniam się w słuch.
1: Moja pierwsza lekcja to był język polski, ale jeszcze przed tym, jak poszłam już na ten język polski, zaczęłam rozmawiać z Weroniką, która kiedyś była moją najlepszą przyjaciółką, ale wystawiła mnie, no i tak jakby powiedzieć można, wybrała inne dziewczyny. My i jednak ten. Ale ja zaczęłam z nią rozmawiać i z nią usiadłam, chociaż jak wczoraj mówiłam już o tej Poli, mm-hmm. o której ją poznałam, no to, bo ja ustaliłam się, że zajmie jej miejsce, to powiedziałam sobie, dobra, na Polskę muszę usiądę z Weroniką. No to usiadłam z nią, ale możliwe, że jeszcze koło mnie usiądzie Pola.
0: I we trzy będziecie siedziały w ławce?
1: Tak.
0: Ale super!
1: Taki połączony, no. Chociaż Weronika mówi, że nie za bardzo lubi Pola, chociaż ona jej nawet nie zna.
0: No, to myślę, że tutaj masz słuszność, warto dawać sobie szansę, prawda? No, bo to, tak jak sama zaznaczyłaś, jeszcze dziewczęta się nie znają, więc fajnie, że takim łącznikiem między nimi zostałaś. No, ale co na tym polskim było dzisiaj?
1: Na tym polskim to był system oceniania uczniów, że procenty były, że ile procentów to jaka ocena.
0: Ale to jest przecież prosta sprawa. Wszyscy mają piątki. Byłoby fajnie, co?
1: No fajnie, tylko że właśnie w czwartej klasie to jeszcze czasami dają nauczyciele kredyt zaufania, ale w piątej to już tak nie za bardzo.
0: Ach, rozumiem. Zatem postanowiłaś do tego po prostu podejść tak bardzo solidnie.
1: Mhm. Tak.
0: A jakie potem... jeszcze... Tak? A co było potem? Przepraszam.
1: Nie, niech pani mówi.
0: Bardzo ci dziękuję. Chciałam się zapytać, jakie jeszcze miałaś lekcje dzisiaj, jakie przedmioty się pojawiły?
1: Ale właśnie chciałam...

0: Później poszliśmy na historię i historia była w sali numer 18. Wiem, że może nie po co to mówię te szczegóły, ale sali 18. No i tam usiadłam z Weroniką, ale zaklepałam miejsce obok siebie dla Poli, bo pomyślałam, nie no, ja muszę z nią usiąść. No bo ja już się z nią polubiłam, nasze mamy już mają telefony do siebie.
1: No to bardzo sympatyczne, rzeczywiście. Bardzo się cieszę, że wspomniałaś o historii i że był to przedmiot, który dzisiaj miałaś w szkole, bo to jest mój ulubiony przedmiot.
0: Historia?
1: Tak.
0: Tak, historia jest fajna. No i ja z nią usiadłem i później była geografia.
1: Twój ulubiony przedmiot z kolei.
0: Tak, geografia, biologia i WF, ale geografię nawet można powiedzieć, że może najbardziej lubię. Na geografię już usiadłam z Weroniką, ale... No i pani też, te systemy oceniania ocen, znaczy oceniania uczniów. Robiliśmy ten pierwszą stronę zeszytu, ozdabialiśmy. No, a potem był WF, oba WF-y, bo były dwa WF-y, dwie godziny, były na boisku na dworze.
1: Ale super, no to fajnie, tak, że od razu mogliście sobie pójść na dwór i fajnie, że dwie godziny moim zdaniem, no bo tak. Na 45 minut tylko na WF lecieć, to trochę za mało, prawda?
0: Tak. No i właśnie ja sobie chodziłam z tą Weronikowskiej Kami i Albina, bo taka dziewczyna do nas też dołączyła, ta druga Albina, ja myślałam, że Marwina, ale okazało się, że Albina. Ona, zagadałam się z nią, czy chce się z nią zaprzyjaźnić. I ona akurat wtedy gra z Berka, to ona mi powiedziała tak, takim niemiłym głosem, powiedziała tak, nie widzisz, że teraz się z nim bawię? Jeśli możesz, to odejdź.
1: O!
0: Tak.
1: I co ty na to?
0: No i ja sobie poszłam, lekko wkurzona, bo ja chciałam być tylko miła. No i później, jak z nią poszłam z tą Weroniką, to przychodzi brat Weroniki, taki, który jest teraz już chyba w piątej, znaczy w szóstej czy tam w siódmej klasie, no to on mówi, że no weź Weronikę i to powiedz. Ona mówi, nie, bo ja nie chcę znowu dram. No i ja się pytam, o co chodzi? I on mówi, Weronika cię tak naprawdę nie lubi. I okazało się, że ona tylko ze mną sobie pogrywała. No i ja się wściekłam i pomyślałam, że nie będę już chciała z nią siedzieć na geografii, bo tam muszę sama z nią siedzieć, więc nie za fajnie.
1: To rzeczywiście powiem ci szczerze, że wsłuchując się w twoją historię, doszłam do wniosku, że to był bardzo taki dzień zaskakujący. Z jednej strony taki bardzo miły, no bo udało się tak zaskakująco zrobić, że były przedmioty, które sprawiały tobie przyjemność. Z drugiej strony fajnie, bo spotkania ze znajomymi, no ale z tej trzeciej strony to taki troszeczkę smuteczek ciebie spotkał i jest mi bardzo przykro, że tak się wydarzyło. Ale słuchając teraz ciebie i tej twojej opowieści, tak sobie pomyślałam, że wiesz, Haniu, że to jest tak, że tak troszeczkę wygląda nasze życie, prawda? Że czasami jest śmiech, czasami robi nam się troszeczkę przykro, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ty się nie poddajesz, że jesteś optymistką, że jesteś bardzo otwartym na świat i na innych ludzi człowiekiem i ja myślę, że to jest najważniejsze i nie powinnaś o tym nigdy zapominać.
0: Ja nie wiem, czy pani teraz to może mówić, ale jakie było pytanie dnia?
1: A wiesz, to jest najlepsze? Pytania dnia jeszcze nie było. Tak, ponieważ najpierw jakoś tak postanowiłam podpytać wszystkich naszych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, jak im minął ten pierwszy, już taki, wiesz, no oficjalny dzień w szkole. No bo wczoraj to rozpoczęcie, no to umówmy się.
0: Jest to zabawa!
1: No jasne, to dopiero ile to trwało? Ile trwało u ciebie rozpoczęcie roku szkolnego? 30 minut?
0: A, godzinę jakoś tak.
1: No dobra,
0: a
1: no godzinę.
0: Na dworze bawiliśmy się 3 godziny, w tym godzinę z Polą.
1: No właśnie.
0: Się rozpakować.
1: Tak, a ile lekcji dzisiaj miałaś?
0: Dziś mieliśmy 5 lekcji, bo są jeszcze zajęcia rozwijające z historii, ale mi akurat jeszcze, ja chyba na nie pójdę, tylko dziś akurat mi nie pasowało.
1: Rozumiem, jasne. No właśnie, więc dzisiaj już były takie prawdziwe, właściwe lekcje i bardzo mnie interesowało, jak ten dzień wam minął. Dlatego bardzo, bardzo ci dziękuję, że do nas zadzwoniłaś i opowiedziałaś, podzieliłaś się tym wszystkim, co się dzisiaj wydarzyło. No i oczywiście, Haniu, teraz od

0: Oddaję tobie głos, bo czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Pozdrawiam całe polskie rodzinę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą moją rodzinę, całą moją klasę i bardzo i tak wyróżniam Paulę, Mikołaja, Piotra, Maxa i Olafa.
0: Super pozdrowienia. Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego popołudnia. Odpoczywaj po tym pierwszym, ciężkim, trudnym dniu szkoły.
1: Wie pani co?
0: Tak?
1: Wie pani, że jak ja kiedyś jeszcze słuchałam tej audycji, to ja jej trochę nie rozumiałam, bo zawsze moimi ulubionymi tymi prowadzącymi był smok i miś. Smok, Adaś i Miś Michać. Teraz ja najbardziej właśnie czekam na tą radiową świetlicę i panią, bo ja panią najbardziej lubię, bo pani jest taka sympatyczna.
0: Bardzo pięknie, dziękuję za tak miłe słowa, ale wcale się nie dziwię, że Miś Michaś i Smok Adaś skradli twoje serduszko, bo oni są fenomenalni i ja też uwielbiam ich słuchać. Haniu, bardzo serdecznie ciebie pozdrawiamy. Jak wspominałam, życzymy udanego, przemiłego dnia i zresztą całego tygodnia i całego roku szkolnego. No i na pewno będziemy się jeszcze wielokrotnie słyszeć i wsłuchiwać w twoje opowieści.
1: Może być nawet jutro.
0: Do usłyszenia zatem niebawem. Pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia, pa.

0: Ach, te szalone trole. Przyznam się wam szczerze, że zawsze, kiedy słyszę piosenki z tego filmu animowanego, to po prostu podrywam się, więc przepraszam, że jestem trochę zziajana, ale prawdą jest, że musiałam sobie trochę potańczyć. Zresztą, wiecie co, tak sobie myślę, że taniec jest bardzo dobry, nie tylko ze względu na to, że dzięki niemu troszeczkę naszą kondycję poprawiamy, ale także ze względu na to, że potrafi nam poprawić humor. Serio, tak samo jak śpiewanie. I wcale nie trzeba być mistrzem ani tanecznym, ani wokalnym, by tańczyć czy śpiewać. Po prostu warto to robić dla swojej własnej przyjemności. Ciekawa jestem, czy Lila lubi tak sobie czasami potańczyć albo pośpiewać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Lila, lubisz sobie czasami potańczyć tak po prostu albo pośpiewać?
1: No, lubię, ale nikt nie może na mnie patrzeć.
0: No, tak dla siebie, tylko dla siebie, prawda? W swoim pokoju tak po prostu poszaleć trochę.
1: Tak.
0: I co wtedy robisz? Właśnie tańczysz czy śpiewasz?
1: Raczej śpiewam.
0: I jakie to są piosenki? Masz taką swoją ulubioną?
1: Tak, swoje ulubione w sumie nie mam.
0: Ale raczej takie bardziej energetyczne czy spokojne?
1: Nie, i takie.
0: Różne. A słyszałaś o tym, że muzyka często może oddawać nasz nastrój?
1: No nie.
0: No, to znaczy, że właśnie kiedy jesteśmy bardziej zamyśleni, to słuchamy takiej spokojniejszej muzyki, a jeżeli jesteśmy bardzo rozbawieni, to lubimy szybkie utwory. Zgadzasz się z tym?
1: Mhm.
0: Coś w tym jest jednak, no, widzisz, rzeczywiście. Lilo, powiedz proszę, czy ty w tym roku rozpoczęłaś rok szkolny czy przedszkolny?
1: Szkolny.
0: Szkolny, a którą klasę?
1: Trzecią.
0: Już trzecią? Wow! No i jakie zmiany ciebie spotkały w tym roku?
1: Nie, aż takie duże.
0: No to też fajnie, bo super jest wracać do czegoś, co znamy, prawda?
1: Tak.
0: Też mi się tak wydaje. No ale to wczoraj było rozpoczęcie roku, dzisiaj ten pierwszy właściwy szkolny dzień i jak on tobie minął?
1: Mamy się szłam do szkoły i spotkałam moją najlepszą koleżankę. I potem popracowałyśmy z taką bardzo fajną pomocą, która była po prostu nowa, kompletnie nowa. A potem

0: Mieliśmy krąg.
1: Mhm.
0: I ten krąg trwał długo. Potem poszliśmy na podwórko, a jak wróciliśmy z podwórka, to znowu był krąg. Nie, to był obiad. I potem był znowu krąg, a potem mieliśmy drugą pracę własną.
1: A powiedz proszę, co było na obiad?
0: Pierogi.
1: Pierogi?
0: Nie. Takie mięso, ryż, surówka, jakiś sos.
1: A, no to chyba dobry obiad, co?
0: Tak.
1: No to fajnie, to ja się bardzo cieszę, bo tak sobie myślę, że kiedy uczeń jest najedzony, to dużo przyjemniej jest się uczyć. Co sądzisz o tym?
0: Tak, ale w sumie to ja malowałam tylko farbami.
1: Aha, podczas obiadu?
0: Nie, po obiedzie.
1: A przekąskę jakąś z domu zabrałaś?
0: Nie.
1: No, to musisz pamiętać, by jakąś przekąskę sobie też zabrać w razie, gdyby taki głód ciebie nawiedził między śniadaniem, drugim śniadaniem, a obiadem lub też pod wieczorkiem. A powiedz mi proszę, Lilu, czy ty masz u siebie w szkole świetlicę?
0: Mam.
1: I byłaś już tam?
0: Nie, ja mam w klasie.
1: Ach, u was w szkole świetlica znajduje się w klasie, czyli po prostu te osoby, które nie wychodzą zaraz po lekcjach do domu, czy na przykład z ciociami, babciami, to zostają w klasie.
0: Tak.
1: Ale to jest tak, że do tej waszej klasy też przychodzą inne dzieci, czy jesteście tylko wy ze swojej klasy?
0: Tylko my z naszej klasy.
1: Mhm. Ale czy to oznacza, że wówczas, kiedy zaczyna się ten czas świetlicy, to na przykład są otwierane jakieś pudła z zabawkami albo szafki z jakimiś wyjątkowymi przyborami, na przykład do malowania?
0: My mamy taką szafę na korytarzu, gdzie są rzeczy świetlice.
1: Ach, czyli jednak jest to taki wyjątkowy czas, który różni się od tego szkolnego?
0: Tak.
1: Szkolnego, lekcyjnego, rzecz jasna. I
0: Ale nie, bo my przez ten pierwszy do piątku nie będziemy mieli w ogóle lekcji.
1: I ja to rozumiem. I ja to jak najbardziej rozumiem i szanuję. No bo to chodzi o to, żeby znowu się przyzwyczaić, prawda?
0: Nasza klasa się kompletnie zmieniła.
1: Ojeju, ale co to znaczy, że ona się kompletnie zmieniła?
0: Pomocy są gdzie indziej, wszystkie półki są pozmieniane.
1: Czyli taki trochę taki remont.
0: Mhm.
1: Ale wygląda ładniej?
0: Nie wiem. Chyba tak.
1: No bo jak wygląda ładniej, to warto było.
0: No chyba wygląda, że ma lepsze pomocy.
1: No, to super. No to rzeczywiście dobrze, żebyście znowu nauczyli się, gdzie co leży, bo wtedy dużo szybciej, na przykład jak pani powie, a teraz bierzemy coś. I wy będziecie wiedzieć, gdzie jest to coś.
0: Nie, my tak nie mamy, że trzeba coś wziąć. My możemy wybrać, z kim pracujemy.
1: A, no to jeszcze lepiej. No to faktycznie, to wtedy, jeżeli będziesz chciała, by coś tobie pomogło w pracy, no to też fajnie, żebyś wiedziała, gdzie to jest. To jest bardzo słuszne podejście, podoba mi się.
0: Mogę kogoś pozdrowić, bo my już się musimy śpieszyć.
1: Ach, no to oczywiście, a to na jakieś zajęcia dodatkowe pędzisz?
0: Nie, do ortodonty.
1: A, no to oczywiście, jasne, tam jesteś umówiona na godzinę, to trzeba szybciutko. To kogo pozdrawiasz, Lilko?
0: Moje koleżanki z klasy, moje w ogóle koleżanki, całą rodzinę i mojego pieska. I całe Polskie Radio Dzieciom.
1: Bardzo pięknie, dziękuję.
0: Jeszcze raz krasnoludki.
1: O, cudownie, oklaski w twoją stronę popędzą. Zaraz wyciągnę żółte karteczki i napiszę pozdrowienia dla krasnoludków. My, Lilko, też ciebie bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego dnia i uśmiechniętej mimo wszystko wizyty u ortodonty. I do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Do widzenia.

No jasne, jasne, że sport to zdrowie. To już o tym to wiedzieli nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pradziadkowie i liczę na to oraz wierzę w to bardzo gorąco, że będą o tym pamiętać również nasi potomkowie. No bo przodkowie to są osoby, które były, żyły i funkcjonowały na świecie przed nami, a nasi potomkowie to są osoby, które nastaną na ziemi po nas. No, w każdym razie teraz tak mi się skojarzyło to wszystko, więc postanowiłam o tym tobie powiedzieć, a tobie, wam, wszystkim naszym słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. Ale tak na dobrą sprawę, to wiecie co, miałam trochę zupełnie inny plan. Tylko tak się o tym sporcie zamyśliłam, że zdecydowanie zapomniałam, co chciałam wam powiedzieć, a dotyczyło to właśnie pytania dnia. Chciałam je wam zdradzić. Jak brzmi nasze dzisiejsze pytanie dnia? A jest ono następujące. Gdybyście mogli wybrać jedną zwykłą, najzwyklejszą rzecz, która znajduje się w waszym domu i sprawić, żeby zaczęła ona

ma robić coś zupełnie niezwykłego, to co to by była za rzecz? I co takiego zaczęłaby robić? Może lodówka zaczęłaby opowiadać dowcipy? A może skarpetki zaczęłyby uciekać z pralki? A może szczoteczka do zębów śpiewałaby jakąś arię operową? Tutaj możecie popuścić wodze waszej fantazji i oczywiście liczę, że do nas zadzwonicie i o różnych takich niezwykłych historiach, a jednocześnie odpowiedziach na nasze pytanie dnia nam poopowiadacie. 22 645 20 55.

0: Znacie tę bajkę? Kurczak mały nazywa się, a piosenka Ten mały błąd. A wiecie, jak nazywa się nasza słuchaczka, która teraz się do nas dodzwoniła? Jak ma na imię? Helenka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Helenko, czy ty jesteś w drodze?
1: Tak.
0: A dokąd tak pędzisz? Dokąd jedziesz?
1: Na lekcję, do zespołu.
2: Na tańce.
1: Na tańce.
0: Czyli na zajęcia dodatkowe?
1: Tak.
0: Ale super. No i powiedz mi, czy taniec to jest coś, co sprawia ci przyjemność?
1: Tak.
0: A dlaczego fajnie jest tańczyć?
1: Bo mam mega fajną przyjaciółkę na tańca i z nią chodzę do szkoły.
0: Czyli na przykład dlatego, że możemy tam spotkać naszych przyjaciół. To jest bardzo dobry powód, bardzo mi się podoba. Helenko, a ty chodzisz do szkoły czy przedszkola?
1: Szkoły.
0: Do szkoły, do której klasy poszłaś wczoraj?

0: Się wczoraj rozpoczęłaś, a dzisiaj też się pewnie wybrałaś? Do pierwszej klasy. No to cudownie. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłaś, bo mogę ciebie teraz podpytać o twoje pierwsze wrażenia szkolne. Jak wygląda twoja klasa? Czy w ogóle tak sobie to wszystko wyobrażałaś?
1: Nie, bo byłam w międzyczasie w innej szkole.
0: Aha, rozumiem. No to zróbmy to teraz z zasadą plusów i minusów. Jakie trzy rzeczy podobają się tobie w nowej szkole, w nowej klasie?
1: To, że ciągle się bawimy na dywanie.
0: Mhm.
1: To, że pani w siedlicy dzisiaj mam chciała włączyć bajkę.
0: I trzecia rzecz?
1: I trzecia rzecz. Że ta koleżanka jest ze mną.
0: No to rzeczywiście super. To nie są plusy, to nie są plusiki. To są plusiska takie wielkie. A jaka jedna rzecz nie przypadła tobie do gustu? Nie podoba się tobie?
1: Chłopiec, który łobuzuje. I siedzi przede mną w ławce.
0: Aha, no to wiesz, może warto z nim porozmawiać i poprosić go, żeby troszeczkę zmienił swoje zachowanie. Jak myślisz, jest to możliwe?
1: I pyta mnie, ciągle piszcie na
0: liście.
1: I jak graliśmy w grę Mucha Knucha, to
0: Rozumiem, hałasował troszeczkę, ale wiesz co, może po prostu ten chłopiec potrzebuje trochę więcej czasu, żeby się przyzwyczaić do tego, jak należy zachowywać się w klasie. Myślę, Helenko, że możesz go obserwować i w razie czego przyjść mu z pomocą i podpowiedzią, jak powinien się zachowywać, żeby nie przeszkadzać innym. Myślę, że spokojnie sobie z tym poradzisz. A teraz powiedz mi proszę, czy u was w szkole są podwieczorki? Jak to nie ma? Naprawdę?
1: Jest tylko obiad.
0: O, moja droga.
1: Obiad jest w szkole, a śniadanie trzeba samemu zjeść.
0: A podwieczorek też należy zjeść w takim wypadku w domu.
1: Tak.
0: A ty najbardziej lubisz zjadać na podwieczorki? Wcale się tobie nie dziwię. Z dżemem, czy może z twarożkiem? Co tam takiego do środka tego naleśnika wkładasz?
1: Nutella i banany.
0: Pychotka. Super pomysł. Bardzo mi się podoba. Ale wspomniałaś także o swojej szkolnej świetlicy. Jak ta świetlica wygląda?
1: Ma dywan z owieczki.
0: Dywan w owieczki. Wiesz co, ja czekaj, zapiszę sobie, bo to jest dobry pomysł. Też bym chciała mieć dywan w owieczki w naszej radiowej świetlicy. Mamy taki, powiem ci szczerze, taki niebieskawy dywan, więc w sumie też fajnie, bo można sobie wyobrazić, że jestem na przykład siedząc przy naszym tutaj stole z mikrofonami, taką bezludną wyspą na oceanie. Ten dywan właśnie jest takim, tutaj imituje fale i ten ocean, więc też w sumie fajnie, ale owieczki też są super. No i co takiego jeszcze jest w tej świetlicy?
1: Mini klocki, które są duże,
0: sali zabaw. No to rzeczywiście, świetnie. A co najbardziej lubisz robić w świetlicy?
1: Rysować.
0: Rysować. I co takiego wówczas pojawia się na twoich rysunkach? Zrobiłaś dzisiaj jakiś rysunek?
1: Tak.
0: I co to był za rysunek?
1: Właściwie to nie był rysunek, tylko origami.
0: Origami stworzyłaś. Wow, to też jest super sztuka. I co to takiego było?
1: Kubełek na wtyczki z skórą.
0: No to idealny do zabawy później ze znajomymi, na przykład lalkami albo innymi misiami zabawkami, które na przykład szłyby do kina na seans filmowy. Co ty na to?
1: Ale to jest taki...

0: Ach, duży. No to duży miś mógłby iść do kina. Albo, no nie chciałam powiedzieć do teatru, ale przecież do teatru przypomniałam sobie, że przecież nie wolno wnosić jedzenia. A tym bardziej, gdzie tam kubełek taki, to nie. To się zagalopowałam. To rzeczywiście zostańmy przy kinie. No ale z tego, co opowiadasz, Helenko, no to ten dzień minął ci bardzo przyjemnie. W większości.
1: Tak.
0: No to
1: i
0: super.
1: Och,
0: to bardzo miłe. Podejrzewam, że dla wszystkich nauczycieli, dla dyrekcji, no ale też i twoich rówieśników, kolegów, koleżanki, to bardzo miłe słowa te, które przed momentem wypowiedziałaś. Helenko, a czy ty chciałabyś odpowiedzieć na nasze pytanie dnia?
1: Tak.
0: No właśnie, bo ja tak ciebie tutaj zaczęłam wypytywać, a podejrzewam, że ty właśnie w tej sprawie do nas dzwonisz. Zatem... którą zwykłą rzecz ze swojego domu wybrałaś, by mogła ona zrobić coś niezwykłego?
1: Samochód.
0: Samochód?
1: Którym właśnie jadę.
0: Okej. I co takiego niezwykłego ten samochód mógłby zrobić?
1: Zacząć latać.
0: Ale super.
1: Latać i śpiewać.
0: Latać i śpiewać. I zabrałby ciebie w śpiewającą, latającą podróż.
1: Taką piosenkę. Na tym wodzie jestem trochę gadający, trochę śmiejący.
0: Ojejku, to ty byś pisała piosenki dla tego samochodu, co?
1: Tak.
0: Tworzyłabyś piosenki, a on by latał i śpiewał. I w jaką podróż mógłby ciebie zabrać? Gdzie chciałabyś takim latającym samochodem się udać, śpiewającym?
1: Do Egiptu.
0: Bardzo dobry pomysł. Już wiesz co, już moja wyobraźnia podpowiedziała mi taki widok, jak siedzisz w tym samochodzie, śpiewasz sobie razem z nim i tak latacie nad piramidami, co? Ale fajnie. To by była przygoda życia. Zdecydowanie. Helenko, bardzo mi się podoba twoja propozycja, niezwykle szalona, ale o to też chodzi w naszej zabawie właśnie w dzisiejszej odsłonie pytania dnia. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, babci, ciebie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Brata. Panią. Klasę. Wszystkich słuchaczy polskiego radia i całe polskie radia.
0: Bardzo pięknie, dziękuję w imieniu całej naszej redakcji za te pozdrowienia. Przyłączamy się zresztą do wszystkich twoich pozdrowień i ciebie także, Helenko, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanej pozostałej części tego dnia, no i całego wspaniałego tygodnia i super roku szkolnego w twojej pierwszej klasie. Bo pamiętaj, że w pierwszej klasie szkoły podstawowej jest się tylko raz, więc zapamiętuj wszystko, co się dzieje, bo później będziesz mogła sobie to wszystko wspominać i opowiadać na przykład swoim dzieciom albo wnukom. Do usłyszenia, Helenko. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa. Pa. Thank you.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica.

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własnie.

I przywitała nas Wajana w drugiej części naszego popołudniowego programu w Polskim Radiu Dzieciom, czyli, uwaga, uwaga, uwaga, radiowej świetlicy, rzecz jasna. To już drugie nasze spotkanie w radiowej świetlicy w tym roku szkolnym. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. W zeszłym roku, z tego co pamiętam, roku szkolnym, rzecz jasna, z tego co pamiętam, to wspólnie odbyliśmy 150 takich spotkań. Naprawdę? Tak? Czekajcie. I jeszcze zresztą szybciutko to sprawdzę, bo mam ze sobą notatki. Raz, dwa, trzy. Już je sprawdzam i powiem wam, ile dokładnie odcinków wspólnie udało nam się zrealizować w zeszłym roku szkolno-przedszkolnym. Aha! Tak jak powiedziałam, 150 odcinków. Zapewne trochę więcej odsłon radiowej świetlicy było, ale te, które ja miałam przyjemność dla was prowadzić, to było właśnie tych 150. Na razie w tym roku szkolnym 2026-2027 dopiero drugi odcinek, ale spokojnie, spokojnie, to jest przecież dopiero drugi dzień szkoły i przedszkola w tym wspomnianym przeze mnie roku szkolnym. A co przed nami w drugiej części naszego radiowego spotkania? Oj, całkiem sporo. Za chwil kilka poznacie mojego tajemniczego gościa, który już wkroczył do studia Polskiego Radia Dzieciom, ale na razie jest cichutko i się nie odzywa. Za momencik go poznacie i odkryjecie, kto to taki. A oprócz tego czeka nas jeszcze jedna nowa zabawa, bo jeżeli byliście z nami wczoraj, to orientujecie się zapewne doskonale, a jeżeli nie, to już wam o tym przypominam, że w tym roku szkolnym mamy dla was nowe, niektóre zupełnie nowe, a niektóre dobrze wam znane zabawy i codziennie od poniedziałku do piątku będziemy was zapraszać do udziału właśnie w jednej z tych zabaw. Jaka to będzie zabawa ta, do której udziału zaproszę was dzisiaj? Myślę, że mogę wam już teraz powiedzieć jej nazwę, a brzmi ona następująco. Zwierzozagadka. Ale na czym ona polega? Haha, tego wam jeszcze nie zdradzę. Przekonacie się, jeżeli zostaniecie z nami, a bardzo gorąco was do tego zachęcam.

0: przed piosenką powiedziałam, że w naszym studiu pojawił się już gość, ale do tej pory tak cichutko siedział, się nie odzywał. A to wszystko...
1: Jak myszka.
0: Tak, dlatego, żeby jeszcze troszeczkę tajemnicy tutaj zachować, ale jeżeli wsłuchaliście się w piosenki, które przed momentem się u nas pojawiły w naszej radiowej świetlicy, to zapewne rozszyfrowaliście doskonale naszą zagadkę, kto taki jest naszym dzisiejszym gościem, więc myślę, że mogę już wszemi wobec ogłosić, że razem ze mną w studiu Polskiego Radia Dzieciom w naszej radiowej świetlicy znajduje się Artur Goc. Dzień dobry!
1: Dzień dobry. Witam serdecznie.
0: Witam serdecznie.
1: Cześć.
0: Również aktor, wokalista. Och, wiesz co, ja ostatnio wyczytałam, że ty już masz za sobą ponad 900 koncertów.
1: Tak, w tym roku właśnie była taka uroczystość, 900 koncert. Przyjechali fani z całej Polski. No i były też dzieci, bo mam też wśród fanów tych koncertów, które gram dla dorosłych, to mam też fanów dziecięcych, więc cieszę się, że to były różne pokolenia, więc no było 900 koncertów, tak. Leci szybko.
0: No tak, bo wcale mnie nie dziwią ci młodzi fani, zwłaszcza ci, którzy znają doskonale płytę Artur Goc dzieciom, bajki i piosenki. Zresztą też o tych piosenkach, no i pewnie o bajce sobie troszeczkę dzisiaj porozmawiamy. Ale to nie są tylko te rzeczy, które powiedziałam, te, którymi się zajmujesz, bo jeszcze jesteś autorem muzyki, tekstów, producentem. Wow, dużo rzeczy robisz.
1: Dużo rzeczy robię, bo po prostu jak robię jedną rzecz, to się szybko nudzę i mam chyba takie właśnie ADHD, ale też mi dobrze to wychodzi, to znaczy łączenie tych różnych dziedzin, żeby się też tak nie zanudzić, ale też żeby to było takie różnorodne. Też produkuję, dlatego że lubię mieć wpływ na to, jak wyglądają czy to moje płyty, czy koncerty, czy teledyski, więc wiele tych różnych mam umiejętności.
0: I ról.
1: I ról też, tak.
0: Ale z drugiej
1: czasem
0: strony...
1: Czasem za dużo, mhm. bo też czasem brakuje czasu wolnego, żeby to wszystko ogarnąć, ale lubię to i kocham, naprawdę robię to od dziecka.
0: Ale wiesz co, tak sobie właśnie pomyślałam, że z drugiej strony te wszystkie funkcje, role uzupełniają nawzajem.
1: Ja myślę,

0: Że tak, że to jedno wychodzi z drugiego, bo przecież aktorstwo, ale też aktorzy śpiewają czasem, więc to się przenika. Reżyserowanie to też jest umiejętność, która no nie każdy ją z aktorów ma, ale wiadomo, że trzeba czasem coś wykreować samemu, że jak jest kłopot z reżyserem, wiadomo, samemu się reżyseruje trochę. No natomiast taka kreatywność to też jest rzecz, którą wielu artystów posiada. I to jest myślę, że fajne, że też nie jest się takim jednym z elementów, tylko że ma się wpływ na to, co się robi i z kim.
1: Oj, myślę, że zdecydowanie tak. My za moment sobie porozmawiamy o tym takim głównym pretekście naszego spotkania, ale ponieważ dzisiaj jest 2 września, czyli tak naprawdę po raz pierwszy niektórzy z naszych słuchaczy tak naprawdę poszli do szkoły na lekcje, to tak. Ja nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała ciebie, czy ty pamiętasz swój pierwszy dzień w szkole?
0: Taki pierwszy to chyba nie, natomiast pamiętam, jak czekałem, żeby pójść do szkoły, więc pamiętam zerówkę i pamiętam, że właśnie zbliżał się ten okres, więc byłem bardzo, bardzo podekscytowany, ale dokładnie jak to było tego pierwszego dnia, to nie pamiętam. Pamiętam pasowanie na ucznia, to mam takie przebłyski trochę
1: wielkiego ołówka?
0: Tak, jakiś nawet tam wierszyk mówiłem, ale
1: to już początek się tutaj, rozumiem, kariery tlił.
0: On się tlił i on się tak naprawdę zaczął tlić właśnie w szkole podstawowej. To była gdzieś trzecia, czwarta klasa, jak ja zacząłem występować.
1: Ale to fajne i to jest bardzo cenne, co mówisz, bo nasi młodzi słuchacze właśnie powinni to sobie wziąć do serduszka, jeżeli rzeczywiście gdzieś chcieliby w przyszłości swoją karierę i życie również ze sceną związać, by już od tych najmłodszych lat na to zwracać uwagę.
0: Jak najbardziej, i żeby ci rodzice też zwracali uwagę, że dziecko ma takie predyspozycje bo u mnie zaczęło się to od takich przedstawień, które robiłem w domu, w pokoju. Po prostu zawieszałem płachtę, zawieszałem jakąś taką kurtynę i tam robiłem jakieś lalki, pacynki, kukły i to się tak zaczęło. Natomiast później były różne zespoły teatralne, no i na szczęście moi rodzice nie mieli nic przeciwko, bo są czasem takie rzeczy, że tam rodzice nie pozwalają, prawda?
1: Trzeba troszkę dłużej ich przekonywać. Tak.
0: Albo w ogóle się nie dają przekonać, bo jest na przykład rodzina lekarska albo rodzina powiedzmy prawników i chcą, żeby to dziecko też szło w tym kierunku, a myślę, że fajnie, jak dziecko ma możliwość wyboru. I to jest najpiękniejsze chyba, co mnie spotkało, bo nikt mi tego nie kazał robić. To się po prostu samo narodziło i tak poszło. Jakoś tak potem, jak takie domino, zaczęło się przewracać i tak to jest do dziś. Po prostu z jednego projektu wchodzę w kolejny projekt, w kolejne działania. Właśnie od tej szkoły podstawowej, gdzie wtedy właśnie też oprócz tego, że byłem w zespołach różnych, to też sam chciałem być takim liderem i chciałem mieć swój zespół, swój teatr, więc my wystawialiśmy i ja reżyserowałem moich kolegów, koleżanki z klasy, więc no to tak od wielu, wielu lat już trwa.
1: A do świetlicy chodziłeś w szkole?
0: Do świetlicy nie, dlatego że ja miałem blisko do domu i jakoś zawsze ktoś w tym domu albo był, moja mama pracowała popołudniami, więc ja rano, to znaczy rano szedłem do szkoły, wracałem pewnie około 14-15, więc moja mama jeszcze była, więc świetlicy jako takiej nie pamiętam. Parę razy wiem, że na takiej świetlicy byłem i tam już też będąc właśnie takim amatorem, aktorem, jakimś tam młodszym z kolei dzieciom czytałem bajeczki i wcielałem się w różne postaci.
1: Ale pamiętasz, jak ona wyglądała, ta świetlica?
0: Pamiętam, no to były takie czasy jeszcze biedne, więc ona nie była tak piękna jak teraz jest w szkołach, bo czasem gdzieś tam odwiedzam różne szkoły i widzę, jak jest szkoły czy przedszkole, jak jest pięknie, kolorowo, jak są różne takie baseny z kulkami, jak są wspaniałe, piękne

0: konkretne zabawki, a u nas było, to był początek lat 90., więc było jeszcze trochę tak smutno, ale wszyscy się bawili. Pamiętam był dywan, pamiętam były jakieś ławki, były jakieś maskotki takie mocno spracowane już tam, te, które bez ręki, bez...
1: Ale jaki był ten dywan? Bo my dzisiaj z naszymi słuchaczami o dywanach rozmawialiśmy przez moment i zaraz ci powiem dlaczego. Czy ty pamiętasz, jaki to był dywan?
0: To na pewno nie był taki dywan, jak czasem bywają dywany w przedszkolach, czyli że są jakieś tam dywany dziecięce, że jakaś droga, ścieżka albo coś jest namalowane. To był taki po prostu zwyczajny, no pewnie wzięty gdzieś tam z domu, z magazynu. Więc to też zawsze mnie zastanawiało, po co jest ten dywan, ale pewnie po to, żeby się nie poślizgnąć.
1: Bo dywan, mój drogi, może być zaczątkiem fantastycznej zabawy. No zobacz, no
0: latający
1: ten nasz
0: dywan, no
1: na
0: może
1: przykład,
0: tak, może.
1: Tak, zobacz, jest taki niebieski i ja sobie dzisiaj wymyśliłam, że tutaj przy tym stole z naszymi mikrofonami to jesteśmy jak na bezludnej wyspie.
0: A może tak być.
1: Na środku może oceanu. Tak być. Stąd właśnie moje pytanie o dywan. Rzeczywiście dziecięca wyobraźnia, no i wyobraźnia wszystkich redaktorów, ale także i gości Polskiego Radia Dzieciom nie zna granic.
0: To
1: także
0: prawda.
1: Rzeczywiście można tutaj szaleć do woli. A ta wyobraźnia przecież dla artystów, dla twórców, dla aktorów, wokalistów jest niezwykle ważna, prawda?
0: Oj tak, bo żeby to napisać na przykład, czy to tekst, czy muzykę, to czasem człowiek myśli i nic nie przychodzi do głowy, aż nagle po prostu gdzieś jest taka jakaś różdżka chyba z nieba, która podpowiada. Czasem na przykład jakaś melodia mi się przyśni i rano szybko się budzę i zapisuję, albo idąc gdzieś na spacer, albo mając jakieś ważne na przykład spotkanie, nagle muszę przeprosić, wyjść do łazienki, wziąć dyktafon i szybko nagrać, bo zaraz zapomnę, więc no wymyślam tak naprawdę wszędzie i to jest taka też praca, której w ogóle nie traktuję jako pracy, tylko to jest po prostu coś, co jest ze mną 24 godziny na dobę, to jest moja wielka pasja, ale przez to, że to jest pasja, to ja nie mam takiego momentu, że ja mogę się od tego odciąć, jak powiedzmy normalni, że tak powiem w cudzysłowie, ludzie, którzy mają pracę, idą gdzieś tam do biura, jadą na wakacje i koniec. A mnie podczas wakacji kolejne pomysły przychodzą do głowy. A propos czy to piosenek, czy to jakichś tam projektów, czy to dla dorosłych, czy dla dzieci. Więc cały czas po prostu myślę i ta wyobraźnia podpowiada mi masę rzeczy i masę pomysłów. No nie wszystkie te pomysły mogę zrealizować, ale w sumie fajnie, bo coś z tego od czasu do czasu wychodzi.
1: No i ja myślę, że wychodzą bardzo fajne rzeczy, bardzo miłe, przyjemne, kolorowe i sprawiające radość nie tylko wam twórcom, ale także i nam odbiorcom. No i tam takie dwa przedmioty dzierżysz właśnie w dłoni.
0: Tak.
1: Ale zanim o nich sobie opowiemy, to najpierw posłuchamy jednej z twoich piosenek. Jest to piosenka, która teraz pojawi się nieprzypadkowo. I zaraz po niej dowiecie się, dlaczego ona jest dzisiaj podczas naszej rozmowy tak bardzo ważną.

0: Troszkę
1: ale się powiało, groźnie grozą. Zrobiło. O, teraz spokojnie, nie trzeba nikogo ratować, zwłaszcza naszego gościa, którym dzisiaj jest Artur Goc. Przypominam dla tych z was, którzy teraz być może dopiero dołączyli do grona naszych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, to wszystko to była tutaj kreacja aktorska.
0: Tak jest.
1: W piosence Ciemno Wszędzie. Jest to piosenka, która pochodzi z płyty.
0: Artur Goc, Dzieciom bajki i piosenki. Płyta pod patronatem właśnie Polskiego Radia Dzieciom. Ona ukazała się 3 lata temu, ale ponieważ cieszy się tak dużym zainteresowaniem, to co roku w zasadzie pojawia się kolejny teledysk i rozbudowujemy cały czas ten projekt. Myślałem, że to będzie płyta tylko taka na rok, a okazuje się, że już 3 lata ją promujemy, więc wielka, wielka radość.
1: No i za każdym razem, tak na dobrą sprawę, mam wrażenie, że odkrywamy coś nowego, zarówno jeżeli chodzi o same piosenki, jak i bajkę, w ogóle całą płytę, całą opowieść.
0: Tak, ona się gdzieś po prostu rozbudowuje. Gdzieś kolejne elementy też dochodzą do tej płyty, bo kiedy ta płyta powstawała, to jeszcze nie było pomysłu na język migowy. Natomiast 7-latka, obecnie 8-latka już, a kiedyś 5-latka usłyszała te nagrania i zainteresowała się w ogóle wcześniej dużo językiem migowym i postanowiła jedną piosenkę właśnie z tej płyty przetłumaczyć z profesjonalnymi tłumaczami języka polskiego, języka migowego. Więc to była piosenka Będzie Dobrze. Później przetłumaczyli piosenkę Ugniatamy, Wyrabiamy, a teraz kolejny, trzeci utwór, czyli Ciemno Wszędzie. I do tej piosenki też jest kolejny teledysk, który będzie miał premierę w przyszłym tygodniu. Więc kolejne, mówimy cały czas o kolejnych elementach, o kolejnych ekologicznych sprawach, o tym, jak szanować środowisko, jak segregować śmieci. Rozmawiamy o butelkach plastikowych, bo kiedy powstała ta płyta, to jeszcze nie było segregacji butelek, w sensie zbierania butelek do butelkomatów, więc to było trochę inne, więc musimy iść też z duchem czasu i też to trochę na bieżąco uaktualniać, przekształcać, żeby to było po prostu jak najbardziej aktualne tu i teraz.
1: Ale ty nie masz, Arturze, takiego poczucia, takiego dobrze wypełnianego obowiązku swojego obywatelskiego ekologicznego. No bo zobacz, bo rzeczywiście coraz bardziej zwracamy uwagę chociażby na to segregowanie śmieci poprzez butelkomaty i poprzez tę edukację, która cały czas się rozwija, edukację ekologiczną, więc super!
0: To prawda i jak ta płyta powstała 3 lata temu, mieliśmy wiele spotkań, ja też grałem wiele koncertów dla dzieci, to pojawiały się czasem takie zarzuty, no bo to zawsze są tak zwani hejterzy, którzy lubią dokuczać i coś niefajnego powiedzieć. I oni mówili, a po co o ekologii? No już jesteśmy bardzo ekologiczni. Ale to nieprawda. Bądźmy jeszcze bardziej. Jesteśmy faktycznie krajem, gdzie jest coraz czyściej. Ja teraz byłem, całkiem niedawno byłem w Stanach Zjednoczonych. Tydzień temu wróciłem, nawet nie cały tydzień wróciłem z Grecji i tam naprawdę jest problem, czy to z butelkami plastikowymi, czy w ogóle ze śmieciami, które można spotkać, czy to na ulicy, czy gdzieś przy plaży. U nas tego jest coraz mniej. I myślę, że też taka świadomość

0: Wiadomość wśród dzieci też jest spora i coraz większa, że dzieci nas nawet czasem na spotkaniach zadziwiają, że mówią o czymś albo pytają o coś, my nie jesteśmy pewni, a potem okazuje się, że tak, że te dzieci miały rację.
1: No to słuchaj, to może my zapytamy teraz naszego słuchacza właśnie, zadając taką zagadkę ekologiczną, i myślę, że możemy powiedzieć, że do zdobycia będzie książeczka, bo jeszcze jedno bardzo ważne nazwisko nie padło. Zaraz sobie o tej osobie porozmawiamy, tylko najpierw poproszę ciebie o zagadkę.
0: Jaka zagadka? No, zagadka może taka. Niebieski kontener. Co tam wrzucamy do takiego niebieskiego pojemnika na śmietniku?
1: 22 645 20 55. Jeżeli znacie odpowiedź i chcielibyście, by w wasze ręce trafiła książeczka Smok nas zje, to śmiało zadzwońcie. A właśnie, teraz słów kilka o tej książeczce, żeby nie tylko zachęcić naszych słuchaczy do telefonowania, ale w ogóle nieco więcej opowiedzieć o projekcie właśnie Smok nas zje, o tym ekologicznym projekcie multimedialnym.
0: Tak, to ta bajka, ona ukazała się na płycie w formie słuchowiska, natomiast napisała ją Marta Fox, wspaniała pisarka.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Pozdrawiamy Martę, zresztą za tydzień będziemy mieli 3 spotkania w Katowicach, w Sosnowcu i w Siemianowicach Śląskich, więc zapraszamy dzieciaki. Pisarka i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych. I stwierdziliśmy, że jest tak duże zainteresowanie tą bajką, że fajnie byłoby ją wydać w formie książkowej. Więc Marta tak naprawdę napisała na nowo całą opowieść, bo to było słuchowisko, czyli to była sztuka teatralna, a musiało to być właśnie taką opowieścią.
1: No wiadomo, każda swoimi prawami, innymi rządzi.
0: Więc jest to napisane zupełnie na nowo, ale są dołączone do tego piosenki i nuty do tych piosenek, które napisałem, moje kompozycje, więc można też sobie te piosenki później zagrać w domu. No i są ilustracje wspaniałych dzieci z całej Polski, bo zrobiliśmy konkurs plastyczny ogólnopolski, więc super naprawdę sprawa.
1: No i proszę, długo nie musieliśmy czekać na telefon.
0: Jest telefon.
1: Jest telefon. Halo, halo, halo. Czy ktoś tam jest po drugiej stronie? Jesteś! Dzień dobry, witam cię serdecznie. Polu, to ty?
2: Tak.
1: Ach.
0: Cześć,
1: super.
0: Pola.
1: Witamy cię bardzo serdecznie razem z Arturem i na początku chciałabym się ciebie podpytać, czy ty segregujesz śmieci?
2: Gdy widzę kosę, to tak.
1: O, no i to super. Jest bardzo dobra odpowiedź. Zatem podejrzewam, że nasza zagadka nie sprawiła ci trudności.
2: Nie sprawiła.
1: No to jaka jest według ciebie odpowiedź? Jakie rzeczy wrzucamy do niebieskiego kontenera?
2: Papier.
1: Czy to jest papier?
0: To jest papier.
1: Brawo. Oklaski w twoją stronę, Polu, wędrują. Razem zresztą z książką Smok nas zje, którą jeszcze ja trzymam w dłoni.
0: Ale już niedługo
1: ale
0: ty ją będziesz trzymać.
1: Będziesz trzymała. I mało tego, bo w tej książce pojawią się autografy.
0: Tak.
1: Twórców projektu. Myślę, że ze specjalną dedykacją dla ciebie, więc rarytas wyborny ciebie czeka. A ja jeszcze, zanim się z tobą pożegnam, to chciałabym się zapytać, czy ty uważasz, że w ogóle dbanie o naszą planetę, takie bycie ekologicznym człowiekiem, to jest ważna sprawa, czy mało istotna?
2: Bardzo ważna.
1: Dlaczego?
2: Bo jeśli zaśmiecamy naszą planetę, to mogą drzewa często zachorować, a dzięki drzewom oddychamy. Mamy czysty tlen.
1: Bardzo powiem ci, że to jest super odpowiedź. Świetna odpowiedź, bardzo taka dojrzała, rozsądna. No, powiem ci szczerze, Polu, że wprawiłaś nas tutaj z Arturem w taką nawet zadumę przez moment.
0: Naprawdę.
1: Bo to było bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie. Jeszcze raz pięknie dziękujemy ci za telefon, za udział w naszej zabawie. No i teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?

0: szkołę most i jeszcze całą moją rodzinę i kuzynkę z Grecji, ciocię i wujka.
1: Super pozdrowienia.
2: Pozdrawiamy.
1: My się też oczywiście do tych pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie również pozdrawiamy. Przesyłamy moc pozdrowień, a niebawem także i książkę i ogromna prośba, tutaj byś się nie rozłączała po zakończeniu rozmowy z nami, bo tam takie różne potrzebujemy jeszcze informacje, tych garść informacji od ciebie. Do usłyszenia, Polu. Pa, pa, pa.
2: Pa, pa, pa.
0: Proszę pani.
1: Tak?
0: Mam pani powiedzieć, gdzie ma pani przysłać tą książkę?
1: No to właśnie za moment. Wszystko opowiesz Kasi, dobrze?
0: Okej.
1: Okay. No do usłyszenia, pa, pa, pa.
2: Bo tak to by wszyscy usłyszeli,
1: no
2: gdzie
1: właśnie
2: trzeba wysłać, a tak to...
1: To są takie wrażliwe, prawda, informacje, których nie powinniśmy wszystkim mówić, tylko wybranym osobom, na przykład takiej naszej Kasi, która właśnie wysyła niespodzianki
2: spakuję,
1: do naszych...
2: Spakuję, ja potem ładnie podpiszę dedykację i będzie pięknie.
1: No ale powróćmy tutaj jeszcze do waszego projektu, twojego i Marty Fox, bo to jest niesamowite. Czy ty masz jakiś plan, czy ty masz jakiś pomysł, co się będzie dalej działo? Oj, widzę po twoich oczach, że ty nie masz jednego pomysłu, ty masz mnóstwo pomysłów.
2: Tak, no pomysłów jest bardzo dużo, bo cały czas jeszcze chcemy to kontynuować, ale też jest pomysł, żeby w ogóle to się pojawiło, ta nasza bajka jako sztuka teatralna. I już
1: musical.
2: No jako taki musical i to by było też fajnie. Zobaczymy. To by było super zobaczyć to na scenie. Ale może też z dziećmi na scenie, więc też są takie pomysły, a też dostajemy informacje, że wiele osób wykonuje te piosenki na różnych konkursach, na różnych przeglądach, więc super. Na pewno coś zrobimy, a może będą też kolejne teledyski i może coś nowego, bo może trzeba też poruszyć temat. Zresztą dzisiaj taka moja znajoma redaktorka tutaj z Polskiego Radia, która robiła podcast o hałasie z kolei, stwierdziła, że kolejnym tematem, który powinniśmy poruszyć, powinien być hałas, bo to jest kolejne zagrożenie XXI wieku, o czym sobie nawet nie zdajemy sprawy. Więc my właśnie na tych naszych spotkaniach też mówimy o ciszy, bo mówimy o osobach, które nie słyszą. Uczymy kilka zwrotów języka migowego. Natomiast myślę, że też trzeba się pochylić nad hałasem, który jest bardzo szkodliwy dla dzieci szczególnie, bo jednak jak kształtuje się ta wrażliwość i emocje, jak jest za głośno, to jednak nie ma to dobrego wpływu, tak myślę.
1: Wiesz co, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo tak sobie pomyślałam, że nasze życie czasami jest zaśmiecane właśnie przez takie śmieci typu papierki, ogryzki odłożone nie tam, gdzie trzeba, ale także przez takie mniej namacalne jak hałas, jak światło, prawda, takie sztuczne.
2: Tak.
1: No tego jest rzeczywiście całkiem sporo, a to oznacza, że moi drodzy, takim działaniom proekologicznym nie będzie chyba końca, zawsze
2: nie
1: będzie
2: tęczy,
1: coś, co
2: tak
1: moglibyśmy troszeczkę jeszcze poprawić, naprawić, by
2: naprawić
1: zarówno...
2: to, co człowiek popsuł. Bo
1: właśnie
2: tak
1: chciałam,
2: naprawdę,
1: to jest żeby nam się żyło lepiej na tej planecie, która tak na dobrą sprawę, to w naszych rękach jej los spoczywa.
2: Dokładnie, więc no będziemy, myślę, kolejne rzeczy szykować.
1: Kiedy wspomniałeś o tym, że w musicalu być może wystąpią dzieci, to tak sobie pomyślałam, no tak, nie jest to wcale zaskakujące, bo przecież książkę zdobią takie przepiękne prace.
2: Tak.
1: Właśnie przez dzieci wykonane.
2: Przez dzieci wykonane, właśnie tak jak mówiłem, to był konkurs ogólnopolski i no z różnych miast te dzieci poprzesyłały te ilustracje. To są głównie prace, które nagrodziliśmy. Marta bardzo chciała, żeby właśnie tam dzieci się znalazły, a nie ilustrator, bo to ma zupełnie inną wartość, taką i emocjonalną i w ogóle jest to takie bardziej, myślę, że też edukacyjne, że też później

0: później można z taką książką usiąść w domu i samemu namalować swojego smoka.
1: A jednocześnie zyskaliście młodych ambasadorów.
0: A dokładnie tak, bo oni są w całej Polsce. Zresztą tam też jest Jagoda Podciborska, o której już mówiłem. To jest dziewczynka, która właśnie mnie i Martę zainspirowała do promocji języka migowego, bo to się wszystko od niej zaczęło, więc to jest też super, że dzieci potrafią dorosłych twórców do czegoś przekonać, bo ja na początku nie wierzyłem w to, że miganie piosenki może mieć taką siłę i taką moc. Oczywiście na to się zgodziłem, sprawdziliśmy, ale potem jak to zobaczyłem, jak przyszły dzieci głuche, jak przyszły dzieci słabo słyszące, i zaczęły w dużej grupie migać tę piosenkę razem ze mną stojąc na scenie, to mnie po prostu zatkało gardło. Ja nie mogłem na początku śpiewać, bo byłem tak wzruszony, że to jest taka potęga i taka siła, że ta...
1: Czasami nie trzeba krzyczeć, prawda?
0: Tak.
1: By kogoś zachwycić.
0: Dokładnie, więc cieszę się, że możemy też o tym języku migowym mówić i że właśnie ta piosenka Ciemno Wszędzie, która przed chwilą była emitowana, ona też jest tłumaczona właśnie przez tę Jagodę w rogu ekranu na język migowy, więc fajnie, że też dzieciaki, które nie słyszą albo słabo słyszą, będą mogły poznać coś nowego. Zresztą w ogóle super, że coraz więcej teatrów wprowadza tłumaczenia na język migowy, że te osoby mogą skorzystać ze sztuki.
1: Czego możemy, powinniśmy tobie życzyć na ten nowy rok szkolny?
0: Siły, zdrowia, to jest bardzo, bardzo ważne dla wszystkich. Bo żeby mieć taką siłę do działań, to zdrowie, myślę, i siła, i to wystarczy. A pomysły same przychodzą, więc...
1: A ja życzę tobie jeszcze, żeby w twoich rękach wylądował taki karnister, który będzie zawsze wypełniony paliwem, żebyś mógł dotrzeć do wszystkich osób i koncertować nie tylko w całej Polsce, ale na całym świecie, tak samo jak czynisz to do tej pory.
0: Bardzo dziękuję. Będę próbował wszędzie dojechać, chyba że w jednym dniu będzie tak daleko, to wtedy nie?
1: No dobra,
0: nie?
1: To karnister zamieniam na teleporter.
0: A dobra, to będzie szybciej. To wtedy tak, nagle Szczecin, a później Warszawa, a później Nowy Jork.
1: O! I tak. I
0: wszystko się da.
1: Rozumiem.
0: I to jest dobre.
1: Naszym gościem w Radiowej Świetlicy był dzisiaj Artur Gocy, wokalista, aktor, autor muzyki, tekstów, producent i przede wszystkim cudowny przyjaciel Polskiego Radia Dzieciom i autor płyty Artur Goc Dzieciom, bajki i piosenki. Pięknie ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

To był Artur Gocji, Będzie Dobrze. Tak brzmi nazwa tej piosenki, która przed momentem pojawiła się w naszej radiowej świetlicy. A teraz pojawi się nasza nowa zabawa. Pamiętacie, jak ona się nazywa? Zwierzo Zagadka. Tak, tak, to właśnie ta zabawa będzie nam towarzyszyła podczas środowych odsłon naszej radiowej świetlicy. Na czym ona polega? Na odgadnięciu nazwy zwierzaka, ale ja rozumiem, że wy jeszcze czytać w moich myślach nie potraficie, więc kilka podpowiedzi wam przygotowałam. Oto pierwsza z nich. Zwierzę, o które dzisiaj was pytam, jest bardzo interesujące, ciekawe i lubiane przez dorosłych, ale i przez dzieci także. Ciało jego pokryte natomiast jest takimi charakterystycznymi czarnymi paskami. Co to jest za zwierzak? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: O jakie zwierzę pytamy dzisiaj w naszej pierwszej odsłonie zwierzozagadki? No to jest pytanie, takie, które kieruję również w waszą stronę i za moment usłyszę na nie odpowiedź. Halo, halo, halo, dzień dobry, czy jest tam ktoś po drugiej stronie?
1: Tak!
0: A kto to taki tam jest?
1: Bruno i Hania.
0: Bruno i Hania, dzień dobry, witam was serdecznie. Zatem pierwsza odpowiedź już, pytanie i odpowiedź już za nami, a druga jeszcze przed nami. Czy wy wiecie, co to może być za zwierzę, które ma takie charakterystyczne czarne paski na swoim ciele?
1: Zebra albo tygrys.
0: Zebra albo tygrys, no właśnie, no ale no to które? Bo wiecie, to są dwie odpowiedzi.
1: Tygrys?
0: No to słuchaj, no sprawdzamy?
1: Tak.
0: No to sprawdzamy.
1: Tygrys!
0: Jest! Jest! Brawa, fanfary i oklaski jeszcze raz podwójne, bo i was jest dwoje dzwoniących. W waszą stronę kieruję. Tak, to jest tygrys. Haniu, Bruno, jako pierwsi wzięliście udział w naszej nowej zabawie zwierzozagadka i od razu odgadliście, o jakiego zwierzaka pytam. No gratulacje ogromne, bardzo, bardzo się cieszę, że to się udało. Powiedzcie, czy wy lubicie zwierzaki?
1: Tak.
0: A czy tygrys jest właśnie takim ulubionym waszym zwierzakiem?
1: Tak. Mój nie, mój to jest chomik.
0: Chomik. Chomik to też bardzo ciekawe zwierzę. Jak najbardziej. Kto wie, może w jakiejś naszej zwierzozagadce pojawi się chomik. A kto lubi tygrysa, bo nie usłyszałam? Hania czy Bruno?
1: Hania.
0: Hania lubi tygrysy. Gdybyś miała takiego swojego tygrysa, jak dałabyś mu na imię?

0: Lizak.
1: Lizak?
0: Tak.
1: Ale zabawnie.
0: Bo Hania ma przytulankę psa Czaski, który ma na imię Lizak.
1: Ach, no i wszystko się już wyjaśniło. Moi drodzy, czas na pozdrowienia. Kogo macie ochotę pozdrowić? Pozdrawiacie razem czy osobno?
0: Osobno.
1: Osobno, to
0: ja
1: kto pierwszy?
0: Ja całą kulę ziemską, wielbłądy z pustyni, mojego chomika, moją mamę, mojego tatę, moją siostrę, całą moją zerówkę, Hanię, no i całe Polskie Radio dzieciom. No i czy mogę wybrać tę rękę?
1: Bruno, poczekaj, jeszcze pozdrowienia Hani. Haniu, teraz twoja kolej.
2: Ja wszystkie zwierzęta świata, rodzinę i pierwszą i moją klasę.
1: Super pozdrowienia. Bardzo pięknie, dziękuję. Super pozdrowienia, słuchajcie, ja oczywiście w imieniu całej naszej redakcji pięknie za nie dziękuję. Do wszystkich się przyłączamy i was też bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ja pamiętam o tej piosence, Bruno, pamiętam. I spieszę do ciebie z informacją, że wyobraź sobie, że już za kilka chwil o godzinie 17 tutaj na tym fotelu, na którym ja siedzę, zasiądzie nie kto inny niż Justyna Majchrzak. I to będzie właśnie ten moment, kiedy rozpocznie się rodzinny koncert życzeń. A to jest taki moment właśnie w Polskim Radiu Dzieciom, kiedy możecie do nas dzwonić, zamawiać piosenki, przesyłać pozdrowienia, więc możemy to zrobić w dwa sposoby. Albo powiesz, której piosenki chciałbyś posłuchać i ja przekażę to Justynie, albo zadzwonicie za 10 minut i sam o nią poprosisz. To jak robimy, Bruno?
0: Że pani powie, pani Justynie, no i ja chciałam piosenkę Chicken Banana.
1: To wiesz co, ja mam dla ciebie tutaj taką niespodziankę, bo okazuje się, że proszę bardzo, pani Justyna jest już razem z nami. Bardzo proszę, Justyna Majchrzak, tanecznym krokiem.
3: Kangurzem.
1: Kangurzem krokiem.
3: Nie, może tak kangury tańczą, nie wiem.
1: Do studia Polskiego Radia Dzieciom wkroczyła do naszej radiowej świetlicy.
3: Dzień dobry.
1: Słuchaj, ja mam tutaj taką sprawę. Bruno właśnie dzwoni, chciałby już opowiedzieć o piosence, której chciałby posłuchać w rodzinnym koncercie życzeń.
3: Cześć Bruno, opowiadaj w takim razie, czego ci potrzeba?
0: Ja chciałbym piosenkę Chicken Banana.
3: Ojejku, czy my znamy tę piosenkę? Tutaj zostawiam wszystko w rękach mojej wydawczyni Darii Brzezińskiej, która jest po drugiej stronie szyby, ale zapisujemy, zapamiętujemy. A możesz zanucić kawałeczek tej piosenki, żebyśmy tak...
0: Ale ja nie pamiętam tej piosenki i nie...
1: Ale słuchajcie, ja mam propozycję. Jak piosenka nazywa się Chicken Banana, to może jakaś kurczakowa piosenka po prostu.
3: Albo bananowa.
1: Albo żółta, bo żółty łączy banana i kurczaki.
3: Albo popis.
0: Ale ja chciałam Chicken Banana.
3: Chicken Banana. Będziemy szukać. Słuchaj, my mamy takie możliwości, że będziemy szukać. Mam nadzieję, że znajdziemy.
1: Bardzo, bardzo pięknie dziękuję tutaj za obietnicę ze strony Justyny, za waszą rozmowę, Bruno, Hania, za udział w naszej zabawie, pierwszej odsłonie naszej zwierzozagadki, która pojawiła się w radiowej świetlicy. Przesyłamy wam moc pozdrowień i już działamy w sprawie piosenki. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
0: Pa!
1: No i proszę bardzo, co ja tutaj widzę? No Justyna nie, ona już się rozgościła i
3: oczywiście
1: już ze studia wyjść nie chce. No ale wcale mnie to nie dziwi, bo jak powiedziałam o godzinie 17 rozpoczyna się twoja audycja. I co dzisiaj będziecie śpiewać?
3: Dzisiaj
1: oprócz
3: będziemy...
1: Chicken Banana?
3: O, dzisiaj słuchajcie, będzie gość. Po godzinie 18 zajrzy do nas pan z gitarą. Pan z gitarą, który zabrał tę gitarę, nie zgadnie się dokąd. I nie wie, więcej nie powiem. Po prostu słuchajcie, jak Maciek o tym sam opowiada. Maciej Kanton Piotrowski nas odwiedzi, a wcześniej oczywiście cała godzina pełna piosenek, które wy będziecie sobie zamawiać, wybierać. Będzie można przesyłać pozdrowienia, życzenia, na przykład na rozpoczęcie dobrego roku szkolnego. On już się zaczął, ale dopiero się rozpędza.
1: Och, to czy ja mogę zadedykować piosenkę wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, którzy
3: proszę
1: po raz pierwszy poszli do szkoły, albo też po raz kolejny Jedyneczka z Moradziecka.
3: Dobrze.
1: Strachy, zmory i upiory.
3: Tak, mamy
1: płyta
3: tę piosenkę
1: mamy
3: na...

0: pewno, oczywiście, że tak. Dobrze, będzie, będzie. Na początku.
1: Moi drodzy, zatem tą dedykacją już powolutku się z wami żegnam. Pięknie dziękując za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Słyszymy się ponownie już jutro punktualnie o 15. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.
2: Mija właśnie godzina 17, więc pora na...
3: Rodzinny koncert życzeń.
2: Tak, to on, to właśnie on. Od września będziemy spotykać się z Wami niezmiennie w środę, ale o godzinie 17 rozpoczynamy nasze spotkania, czyli troszkę wcześniej niż to było wcześniej. Nadal 2 godziny, więc masa czasu, żeby się spotkać, żeby porozmawiać i żeby pozamawiać sobie to tamto. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, to my wasze złote rybki tym razem okupujemy. I tutaj studio z mikrofonami i w reżyserce jest Daria tuż przy telefonie. Spełniamy wasze muzyczne marzenia. No i gramy piosenki, o które prosicie. Można w tej audycji przekazywać życzenia, można przesłać dobre myśli, można pozdrowić kogoś, na przykład jakiegoś przyjaciela poznanego podczas wakacji, z którym troszkę potrwa, zanim się ponownie spotkacie. 226452055, telefonicznie można to zrobić, albo mailowo dzieci@polskieradio.pl. Niezmiennie ten adres jest do waszej dyspozycji. No i macie na to, uwaga, jeszcze 2 godziny bez dokładnie 2 minut, czyli masa czasu. A zacznijmy od piosenki, o którą poprosiła Marta Powałowska. I to piosenka z dedykacją dla wszystkich, którzy w tym roku poszli po raz pierwszy do pierwszej klasy.

0: No pewnie, że tak. Najlepsze są piątki i te w tygodniu, i te w dzienniku, a w ogóle najlepsze to szóstki, których wszystkim wam życzymy na początku nowego roku szkolnego. A to jest pierwsza we wrześniu i pierwsza w roku szkolnym audycja...
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: No i nie zapowiedziałam jeszcze, jaki dzisiaj będzie nam temat towarzyszył, bo jak wiecie, w każdej z takich audycji wy macie po prostu swobodę całkowitą. Możecie prosić o taką piosenkę, jaka wam się tylko zamarzy, a my mamy zawsze jakiś temat i czasami pojawiają się piosenki, które wybieramy my, Jacek Zawada, ja jutro, nie jutro, ale za tydzień będzie też Marta Kawalec prowadziła tę audycję, więc my będziemy jakiś temat wam prezentować muzycznie, a wy macie pełną swobodę. Dzisiaj będziemy bujali w obłokach, będziemy wznosili się na wyżyny, będziemy osiągali szczyty i po prostu będziemy w siódmym niebie, jak to się czasami mówi. Pojawią się też wysokie dźwięki, takie prosto ze scen operowych. No i postaram się utrzymać w ogóle wysoki poziom tej audycji. A zaczynamy od wysokiego C, jak chmury.

0: wczoraj widziałam taką wielką chmurę w kształcie owczej głowy.
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Nie wierzycie? Naprawdę. Owcza głowa wyglądała zza jakiegoś bloku, a to była po prostu piękna, wielka chmura. Taka wypiętrzona, taka śnieżno-biała, taka puchata jak... No albo owcza głowa, albo na przykład taki stos.

z bitej śmietany. Nie jestem pierwsza, której się kojarzą obłoki, chmury z czymś bardzo, bardzo smakowitym. 226452055. Jeszcze audycja się nie rozpoczęła, jak pojawił się na naszej antenie Bruno, który poprosił o pewną piosenkę. Powiedziałam, że poszukamy z Kasią i z Darią.

0: bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
1: Kolejne telefony poproszę z życzeniami, z pozdrowieniami. 226452055. Daria czuwa i czeka na pozdrowienia, które będziecie przysyłać. A my tymczasem co zagramy? Może coś bajkowego? Co wy na Wajanę powiecie?

0: I to był nasz...
1: Bajkowy superhit!
0: A ta audycja nazywa się Rodzinny Koncert Życzeń. Wraca od września. W każdą środę między 17 a 19 można do nas 226452055 telefonować i prosić o piosenki. Dzień dobry. Halo, halo. Czy są tam Amelka i Julia?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ukryłyście się tak sprytnie, że na początku wcale was ani nie widziałam, ani nie słyszałam. A teraz wiem, że tam jesteście. A gdzie jesteście w tej chwili?
2: Dokładnie. W Krakowie. Dokładniej to w Bibicach obok Krakowa. Taka wieś mała.
0: Bardzo miło. Czyli do Smoka Wawelskiego macie troszeczkę kilometrów.
2: No, nie za dużo. 15 minut samochodem, 20 czasami.
0: No, to jak będziecie go odwiedzać, to koniecznie go od nas pogłaszcie i pozdrówcie, dobrze?
2: Dobrze, pozdrowimy. Myślę, że on również państwa pozdrowi.
0: Bardzo to miłe, co mówisz. A teraz czekam na wasze pozdrowienia i prośbę o piosenki.
2: To chciałyśmy pozdrowić wszystkich naszych znajomych, całą naszą rodzinkę. Kogo chciałabyś pozdrowić?
3: Panią.
0: Dziękuję.
2: I wszystkich tutaj słuchaczy naszych.
0: Bardzo miło. W takim razie pozdrowienia pofrunęły w świat, a piosenka, której chcecie posłuchać i zaraz będziecie razem śpiewać pewnie, to...
2: Dokładnie. To Akademia Pana Kleksa. Ewentualnie jakby było to Sanach ITP itd.
0: To będzie w takim razie piosenka Całkiem Nowa Bajka z Akademii Pana Kleksa. Może być?
2: Dokładnie, jasne, dziękujemy bardzo.
0: A w Sanach to pewnie innym razem się u nas pojawi. Jest ta piosenka. Dobrze. I my was też pozdrawiamy, dziewczyny. Amelka
2: dziękujemy
0: i Julka.
2: Dziękujemy bardzo.

0: za nie mówisz. Trzecie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebuki.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i tańczę.

0: Piosenka z nowej ekranizacji książki Jana Brzechwy, czyli Akademii Pana Kleksa. To było zamówienie od Emelki i Julki. I wy też możecie takie zamówienia składać albo mailowo dzieci@polskieradio.pl albo telefonicznie numer 226452055. A teraz uwaga, uwaga!
1: Do góry hop!
0: Podskakujemy, tym bardziej, że dzisiaj audycja o tym, co wysoko.

0: Wpada nam do studia, no pewnie zaczną się takie grudniowe, styczniowe popołudnia późne i wieczory wczesne, kiedy będzie już za oknami szaro albo nawet zupełnie ciemno, ale na razie cieszymy się jeszcze późniejszym nieco zachodem słońca i słońcem, które w tej chwili nam towarzyszy w tej audycji, czyli w rodzinnym koncercie życzeń. A może chcielibyście na przykład wziąć udział w naszej zabawie z gadywance?
1: Muzyczne kalambury.
0: To będzie piosenka. Piosenka do odgadnięcia. Uwaga, uwaga, to teraz państwo nucą, a państwo słuchacze zgadują, jaka to piosenka. Mhm.

0: No tak się skończyło. Rozpoznaliście te dwa głosy, na dwa głosy. O, to może państwo jeszcze prześlą pozdrowienia dla słuchaczy i wtedy wszystko stanie się jasne.
1: Hej, to my Paplajki.
2: Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
0: My też pozdrawiamy Paplajki. Za chwileczkę będzie ich piosenka w Polskim Radiu Dzieciom. Ale najpierw przypomnę numer telefonu 226452055. Kto rozpoznał, jaką piosenkę Paplajki zanuciły specjalnie dla was?

0: go piosenką.
1: Najpierw Paplajki wypuściły ten singiel, a potem była długa, długa, długa przerwa w ich aktywnościach, działalnościach muzycznych dla was, dla słuchaczy najmłodszych. No ale ostatnio, kiedy odwiedzili studio Polskiego Radia Dzieciom, to powiedzieli, że tak, że już mają materiał i że przygotowują płytę. Bardzo się cieszymy i nie możemy się doczekać, Paplajki. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: Ola do nas zadzwoniła, żeby uporać się z tymi muzycznymi kalamburami. Oleńko, skąd do nas telefonujesz?
2: Tarnowa.
1: Z Tarnowa, południe Polski, prawda? To Tarnowo, ten Tarnów właściwie na południu Polski.

0: Polski. Jest tam ciepło?
1: Pada deszcz teraz.
0: No coś ty, naprawdę. Myślałam, że w całej Polsce słonecznie, tym bardziej w Tarnowie, o której mówi się, że to jest biegun ciepła w Polsce, czyli najcieplejsze miejsce w naszym kraju. Ale może jest ciepło, chociaż deszcz pada?
1: Jest.
0: No tak, nawet kiedy deszcz pada, to i tak temperatura jest dość wysoka. No dobrze, to w takim razie paplajki jeszcze raz zanucą kawałeczek tej piosenki, a ty powiesz, Olu, jaki to utwór, dobrze?
1: Tak.

0: I co to jest, Olu? Rozpoznajesz?
1: Hakuna Matata.
0: Hakuna Matata, pewnie. Potrafisz zanucić? Z paplajkami? Hakuna Matata. Tak jest, właśnie tak zanucili tę piosenkę. Brawa dla ciebie, Olu. Ucha masz świetne. A może potrafisz w takim razie powiedzieć, co to znaczy Hakuna Matata w tym dziwnym języku?
1: Nie wiem.
0: Ale mama wie. Pani mamo, proszę powiedzieć.
2: Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby się po prostu nie przejmować.
0: Tak jest, to taki odpowiednik angielskojęzycznego don't worry, czyli nie martw się. Hakuna Matata jest w języku Swahili, w jednym z afrykańskich języków. Warto ten zwrot zapamiętać i w ogóle warto zapamiętać ten zwrot. Nie martw się, nie przejmuj się, zwłaszcza żeby komuś zrobić przyjemność. Olu, brawa dla ciebie wielkie. A czy zgodzisz się, żeby poleciała teraz właśnie ta piosenka Hakuna Matata?
1: Tak.
0: Dla wszystkich tych, którzy dzisiaj mają jakiś taki trudniejszy dzień. Może są tacy, którzy się mierzą z jakimiś trudnościami i potrzeba im słów wsparcia. A kogo pozdrawiasz, Olu?
1: Pozdrawiam moją siostrę Natalkę, mamę, tatę, babcię, dziadka. Pozdrawiam jeszcze Anioł.
0: Dziękuję.
1: Pozdrawiam jeszcze moją ciocię, siostrę i wujka, i wujka.
0: No pewnie wszystkich mieszkańców Tarnowa, Polski i całego świata, prawda? Nawet wszechświata prawdopodobnie. No, jeżeli wam tam deszczyk pada w Tarnowie, to się nie przejmujcie, nie martwcie. Czyli powiem po Swahili Hakuna Matata.
3: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że mcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

sprawdzam sobie co jakiś czas skrzynkę mailową Polskiego Radia Dzieciom, dzieci@polskieradio.pl. Na razie różne informacje od Was przychodzą, ale jeszcze nie ma tych, które dotyczą prośb o piosenkę, dedykacji muzycznych i muzycznych pozdrowień. Przypomnę, że to jest też jeden z kanałów łączności z nami. Można w ten sposób do nas wysłać pomysł na piosenkę, albo prośbę o piosenkę, albo pozdrowić kogoś. Często się tak zdarza, że rodzice swoje dzieci pozdrawiają właśnie mailowo, albo dziadkowie swoje wnuczęta, jeżeli się za nimi stęsknili, bo dopiero co w czasie wakacji się z nimi widzieli, ale wiadomo, że tęsknota jest większa niż tych kilka dni, które nas dzielą od wakacji. 226452055 to jest też numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom, a dzisiaj towarzyszą nam piosenki, dzięki którym bujamy w obłokach i wznosimy się na wyżyny. No to uwaga, zaraz wsiądziemy do samolotu, a ja sobie sprawdziłam, na jakiej wysokości latają samoloty pasażerskie. O, wyobraźcie sobie, że to jest między 10 a 12 kilometrów nad poziomem morza. No tak to jest, że jak się jest nawet ponad chmurami, często siedząc w samolocie, niewiele widać z tego niewielkiego okienka, ale wspaniałe widoki są, kiedy samolot podrywa się dopiero z płyty lotniska i startuje. To wtedy można napatrzeć się na taki świat maleńki, ludzi jak zapałeczki i domy, które są też wielkości klocków drewnianych na przykład. No to co? To wsiadamy do samolotu i wzbijamy się w powietrze.

jestem samolot transportowy. Taki skrzydlaty samochód ciężarowy. I choć mam masę kilku wielorybów, ciągnie mnie w górę sześć potężnych sił.

0: To były drobnutki w audycji.
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: No trzymamy, albo raczej staramy się tutaj trzymać wysoki poziom w dzisiejsze środowe w popołudnie. Za 15:18, ale nie martwcie się, my jeszcze będziemy ponad godzinę, godzinę i 17 minut dokładnie razem z wami i będzie to czas, kiedy będzie można i zamawiać piosenki i słuchać też wysokich dźwięków. Uwaga, uwaga, to teraz wysokie C albo jeszcze wyższe dźwięki będziemy osiągać.

Piękny, prawda? To był fragment arii z opery Czarodziejski Flet w wykonaniu światowej sławy śpiewaczki operowej pani Zdzisławy Donat. Takie wysokie dźwięki można osiągnąć, kiedy ma się po pierwsze pięknie postawiony głos, a po drugie wspaniale ten głos jest wyćwiczony i zadbany. Wiecie, że o głos też trzeba dbać, żeby zawsze nam służył i żeby był czyściutki i klarowny. I tak pięknie brzmiał, jak w wykonaniu pani Zdzisławy Donat przed chwilą. Po godzinie 18 będzie opowieść o instrumencie, który wydaje z siebie takie bardzo wysokie dźwięki. Nie wiem, czy się domyślacie, o jakim instrumencie mówię w tej chwili. Jeśli jeszcze nie wiecie, no to po godzinie 18 wszystko stanie się jasne. A to audycja Rodzinny Koncert Życzeń. Czas płynie, więc gramy dalej.

0: To była Aida w piosence Eo Eo Borneo. To ja od razu spieszę z informacją, że będzie audycja poświęcona właśnie ekologii i takim działaniom, które służyć mają naszej planecie. W każdy piątek od godziny 7 rano będzie spotykać się z wami Marta Hoppe, żeby rozmawiać z wami właśnie o ekologii i o sprawach, które są dla naszej planety ważne, więc nie przesypiajcie piątkowych poranków, bo one będą bardzo ważne i na pewno bardzo, bardzo ciekawe. A może ktoś na przykład chciałby tę czy inną piosenkę komuś zadedykować i sprawdzić, żeby to była
1: piosenka dla...
0: No dla kogo właśnie? Dla rodziców, dla dziadków, dla kolegów z klasy albo dla jakiegoś nowego kolegi czy koleżanki, który pojawił się w tym roku szkolnym, usiadł w pierwszej ławce, no i tak się troszeczkę niepewnie czuje jeszcze w waszym towarzystwie, bo wy się już wszyscy znacie, a on jest nowy, to może taki nowy kolega ucieszyłby się z piosenki, na przykład tej.

0: No i to był kolejny
1: bajkowy superhit.
0: Wiem, że ta piosenka jest przez wiele osób bardzo lubiana i bardzo często zamawiana. Tym razem zamówienia nie było, ale pozwoliłyśmy sobie ją wam wypuścić z myślą o tych wszystkich, którzy na przykład w tej chwili kończą jakieś, chociaż nie, jeszcze chyba nie ma zajęć dodatkowych. Na razie pierwszy tydzień szkoły się rozpoczął, więc to wszystko jest układane w planie lekcji. Ale gdyby ktoś na przykład w tej chwili podróżował samochodem ze świetlicy do domu albo z podwórka, właśnie wrócił do swojego mieszkania, to ja przypomnę, że trwa audycja Rodzinny Koncert Życzeń. To jest czas na pozdrowienia, na przekazywanie sobie dobrych życzeń za naszym pośrednictwem i zamawianie piosenek, bo na pewno są takie utwory, których lubicie słuchać, które cieszą wasze uszy i przy których na przykład lubicie sobie potańczyć. A skoro dzisiaj jesteśmy w górze, czyli zdobywamy szczyty, to ja proponuję, żeby przenieść się w góry, tam gdzie mieszka Joszko Broda ze swoją wesołą gromadką.
2: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

0: No to piosenka z dedykacją chyba dla wszystkich rodziców, którzy nie z takimi historiami mieli do czynienia. Piosenka o górze, skarpet nie do pary, prosto z gór, czyli od Joszki Brody, od dzieci z brodą, a do nas dzwoni Zuzia. Dzień dobry, Zuziu, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Miło cię słyszeć, jaka ty wesoła jesteś. Chyba coś dobrego się przydarzyło, prawda?
1: Tak.
0: A co takiego? Możesz się podzielić swoją radością?
1: Udało się dodzwonić do was.
0: Brawo. 226452055. Czasami rzeczywiście wymaga to odrobiny prób, ale cieszę się, że się udało. Zuziu, kogo pozdrawiamy?
1: Anię.
0: A kim jest Ania?
1: Moją najlepszą przyjaciółką.
0: No to oczywiście, że musi zostać pozdrowiona. Siedzicie razem w jednej ławce, Zuziu?
1: Tak.
0: No to w takim razie jutro się pewnie spotkacie.
1: Tak.
0: Wspaniała wiadomość. To piosenka w takim razie z dedykacją dla Ani. A kto zaśpiewa piosenkę?

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaj zapraszają do wysłuchania 3 podcastów.
1: Tom, moje bezpieczne miejsce.
3: To część projektu realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach programu IKEA Razem w Trosce o Dom.
2: Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia już od 7 września.
1: Przygotowaliśmy premierę aż 3 odcinków naraz.
2: Przygotowaliśmy je we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.
1: A możecie je odsłuchać na platformie polskieradio.pl.
2: Więcej o zasadach bezpieczeństwa dzieci
1: www.gadki.fdds.pl. Czekamy! Słuchajcie!
0: Autopromocja.
4: Na zegarze już 2 minuty po godzinie 18. Słyszycie, że tutaj w studiu zamieszanie, bo gość właśnie wszedł do studia. Ojejku, jak głośno będzie.
5: Rodzinny koncert życzeń.
4: Pewnie trzeba będzie koleżankę gitarę teraz nastroić, żeby dobrze brzmiała. Dzisiaj rodzinny koncert życzeń na wysokościach. Będziemy wysoko, wysoko w górach za sprawą naszego gościa również, ale na razie nic więcej nie zdradzę. 2 minuty po godzinie 18. No to co? Startujemy z jakąś piosenką. To będzie utwór od zespołu Zuziki o traktorku. Lubicie? Znacie?

0: Strange Things. U nas też Strange Things. Dziwne rzeczy się tutaj dzieją i goście pojawiają się w studiu. Na szczęście nie znikają. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ten głos należy do dzisiejszego gościa, do Maćka Kantona Piotrowskiego. Cześć Maćku.
1: Bardzo mi miło, że przyszedłem tutaj do was, do Radia Polskiego. Tym bardziej, że to jest radio dla dzieci, prawda?
0: Tak, to jest Polskie Radio Dzieciom. Zobacz, tutaj napisy i rysunki i zdjęcia dookoła. Wszystko to twórczość naszych słuchaczy, którzy pewnie też będą do nas dzisiaj telefonowali, bo to audycja, która nazywa się Rodzinny Koncert Życzeń. Można dzwonić, można zamawiać piosenki, ale też można tutaj grać i śpiewać. Przyjechałeś
1: to nie
0: do
1: jest
0: nas...
1: puzon.
0: No właśnie, tak. Przyjechałeś do nas tutaj z koleżanką.
1: Tak jest. Jest to moja nieodłączna, fantastyczna koleżanka, przyjaciółka bym powiedział nawet, moja gitara.
0: A skąd przyjechaliście do nas, Maćku?
1: Przyjechaliśmy razem z moją gitarą z Kielc, ponieważ to jest moje rodzinne miasto i w zasadzie od zawsze tam mieszkam.
0: I tak sobie pomyślałeś, a pójdę na dworzec kielecki, wsiądę sobie w pociąg.
1: Tak.
0: Wsiadłeś, pojechałeś i wysiadłeś na stacji Warszawa Centralna.
1: Tak jest.
0: I po prostu jesteście.
1: Tak jest, udało się. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Czy ta gitara ma jakieś imię? Bo ja słyszałam, że często gitarzyści albo w ogóle muzycy nadają imiona swoim instrumentom.
1: No, nie ma jeszcze imienia, ale może tutaj słuchacze wymyślą. Będą mieli jakąś propozycję, bo mogę jej dać takie imię, jakieś piękne kobiece. Jedno zastrzeżenie mam tylko, żeby się to imię kończyło na A.
0: O, to trudno będzie...
1: Damy radę.
0: 226452055. Może znajdziecie jakieś piękne imię dla pani gitary, która brzmi na przykład jak... bardzo ładnie, tak wakacyjnie zabrzmiała.

0: taki koniec wakacji.
1: Lubi wakacje ta twoja gitara, a lubi podróżować?
0: Bardzo lubi podróżować, chociaż mam też drugą gitarę, taką specjalną, która jeszcze bardziej lubi podróżować, jest bardziej poręczna, ponieważ chowa się do plecaka. Jest składana.
1: Słyszałam już o takich gitarach. One są bardzo wakacyjnymi instrumentami i te składane, i te mniej składane.

0: jako bagaż podręczny. No i można robić mnóstwo różnych rzeczy.
1: I teraz posłuchajcie, dokąd ostatnio nasz gość, czyli Maciej Kanton-Piotrowski, zabrał swoją gitarę.

0: No i tak, na najwyższym możliwym poziomie, czyli na najwyższym szczycie polskich Tatr był Maciej Kanton-Piotrowski razem ze swoją przyjaciółką, gitarą. Nie tą, która jest w studiu, tylko tą, która została w domu i pewnie nas słucha.
1: Tak jest, tamta jest na specjalne zadania po prostu, bo jest bardziej poręczna, a ta lepiej brzmi.
0: Ta lepiej brzmiąca być może za chwileczkę otrzyma pierwszą propozycję imienia, bo dzwoni do nas, Maćku, Teodor.
1: Teodor, dzień dobry Teodorze, czy słyszysz nas?
2: Dzień dobry.
1: Cześć Teodorze. Jaki masz pomysł na imię dla mojej gitary?
2: Ala.
1: Ala?
2: Tak.
0: To jest... Gitala, bo to jest skrót od gitala.
1: A,
0: gitala Ala.
1: To jest świetna propozycja, bo jest bardzo praktyczna, krótka i taka zwięzła i, no, i niesie w sobie dużo samogłosek.
0: Dobrze by się śpiewało. Ala, ala, ala, ala.
1: I ma w sobie lala, więc la to jest taka podstawowa rzecz. No, Teodor, muszę ci pogratulować. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł.
0: A co na to gitala Ala? Jak ona reaguje na to imię? No, wydaje się, że się ucieszyła chyba. Słyszę, że wy też to usłyszeliście, panie tato i Teodorze, prawda?
3: Oczywiście.
0: A czyj to był taki dobry pomysł? To twój, Teodorze, autorski?
2: Tak, mój.
0: A ty grasz na jakimś instrumencie?
2: No czasem gram.
0: No jakim?
2: Z tatą na gitarze.
1: O, we dwoje gracie na raz? Na
2: tak.
1: Ale na jednej czy na oddzielnych?
3: Na jednej.
2: Na jednej.
1: Na jednej we dwoje. No to jest...
3: Na czym gramy?
1: To wymaga...
3: Na dzwoneczkach.
1: To wymaga od was współpracy.
2: Na święta gram na pianinie.
1: A, jeszcze na pianinie. No, na pianinie to można nawet więcej osób grać.
0: To powiedziałabym, że rodzina multiinstrumentalistów do nas się odezwała. Dzwonki, pianino, gitara.
3: Ona tylko jest tego
2: puchu. Moja siostra gra na flecie.
0: I flet,
1: na flecie.
0: A kto śpiewa w tej rodzinie?
2: No mam tata jak poza, a mama pięknie.
1: Mm-hmm.
2: To tata jak po las jakąś piosenkę na przykład sobie puścić, no to tata czasem jak koza wydaje dzięki. Tak.
3: Więc już nie zadzwonimy.
2: Nie.
0: Panie tato, a jak to ta koza się odzywa w pana głosie? Bo ja nie potrafię sobie wyobrazić. Zjadł pan jakąś kozę?
3: To są oszczerstwa i pomówienia. Absolutnie tak nie jest. Absolutnie tak nie
1: ale
3: jest.
1: Ale to jest, ja myślę, że to jest ocena dziecka. Po prostu trzeba ją uszanować.
2: Tak było jak poza mówi do mnie.
0: A to może to jest takim vibrato, tak chyba tak, o to chodzi, tak? Kłuska takie vibrato wydobywa z siebie.
2: Nie.

0: No, słuchajcie, ale i tak was podziwiamy. Rodzina multiinstrumentalistów.
1: I zwierzę też tam
0: właśnie
1: jest
0: z kozą na stanie jeszcze w dodatku. Pozdrawiamy.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo serdecznie. No i dziękujemy za piękne imię dla...
1: Gitala.
0: Gitala Ala.
1: Gitala Ala.
0: Gitala Ala się ucieszala chyba.
1: Pozdrawiamy serdecznie tatę i Teodora oczywiście najbardziej.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. No teraz jeszcze Gitale, ale trzeba gdzieś zabrać w jakieś ciekawe miejsce. Czy ona na przykład z tobą była gdzieś już, Maćku, na przykład na biwaku? To ona była na biwaku?
1: To znaczy właśnie ta jest taka stacjonarna i taka występowa, raczej koncertowa. Natomiast tamta gitara turystyczna faktycznie jest bardzo ciekawą gitarą, bo była kupiona w Hollywood. Tak. Na Marketplace'ie po prostu znalazłem ogłoszenie takiej gitary, jak tam byłem, i ją kupiłem.
0: Czyli tam leciałeś jeszcze bez gitary, a tak, tu wracałeś z gitarą.
1: Tak, miałem takie marzenie. Marzenia są piękne i trzeba je realizować, więc dlatego miałem takie marzenie, żeby mieć gitarę, którą mogę zabrać wszędzie, i dlatego sobie taką sprezentowałem.
0: A ona tak po amerykańsku śpiewa?
1: Nie próbowałem jeszcze tak robić, ale może kiedyś.
0: Country.
1: Country.
0: Można by zagrać na takiej gitarze przywiezionej prosto ze Stanów. Za chwileczkę Maciek Kanton Piotrowski opowie, jak to było z tą wspinaczką na najwyższy szczyt polskich teatr,
1: nie
0: czyli
1: było
0: na
1: łatwo.
0: Rysy. Nie było łatwo.
1: Nie
0: ale...
1: było łatwo i trzeba było bardzo wcześnie wstać.
0: No dobrze, to posłuchamy za chwileczkę i mam nadzieję, że też przygotowałeś jakąś zagadkę dla naszych słuchaczy, ale na razie, jeżeli pozwolisz, to się przeniesiemy bardzo wysoko razem z wujkiem Ogórkiem i jego rakietą.
1: Wow.

0: Tutaj trwa, słuchajcie, sesja zdjęciowa, fotograficzna i dla potrzeb mediów społecznościowych Polskiego Radia Dzieciom, bo w studiu nie byle kto. Maciej Kanton-Piotrowski tutaj do nas dotarł, prosto
1: z Kielc. Jestem, oczywiście, jest ze mną gitara.
0: Jest gitara.
1: Cały czas.
0: I już niedługo tej piosenki o zdobywaniu szczytu najwyższego w Polsce będzie można posłuchać na naszej rolce na Instagramie Polskiego Radia Dzieciom. Szedłem na rysy. Jak
1: tak
0: to
1: jest.
0: Było z tym wchodzeniem na rysy? Opowiadaj. Gitara nie zaspała?
1: Nie, zupełnie nie. No, jednak rysy są wysokie. Można je zdobyć od polskiej strony albo od słowackiej strony i muszę powiedzieć, że tutaj zdecydowałem się razem z kolegą wejść od tej łatwiejszej, czyli nie polskiej. Tak.
0: Ale na własnych nogach.
1: Tak, na własne życzenie i na własnych nogach.
0: Pod górę.
1: Pod górę, oczywiście. Natomiast ze względu na to, że miałem pomysł nagrania piosenki na rysach, na takiej piosenki na najwyższym poziomie, może nie muzycznym, ale jakimś zawsze, to musieliśmy bardzo wcześnie wstać. I wstaliśmy o godzinie 2:25.
0: Coś ty, to jest noc przecież jeszcze.
1: Dużo przed śniadaniem. Takim normalnym.
0: Natomiast po prostu chcieliście być pierwsi.
1: Tak, ale i tak się nie udało. Ludzie na rysy wchodzą bardzo, bardzo wcześnie, no bo w góry trzeba iść wcześnie. Zawsze trzeba iść wcześnie, bo tak jest najlepiej i wtedy można najlepiej spędzić dzień. No i nie zostać tam na noc. Co najważniejsze, bo przecież w górach są niedźwiedzie.
0: No można, na szczęście bardzo rzadko je spotkać,
1: tak.
0: I trzeba wiedzieć, jak się wtedy zachować, myślę, że i o tym kiedyś będziemy wam opowiadać w naszych audycjach. Gitara miała to szczęście, że wędrowała na twoich plecach.
1: Tak jest.
0: Mogła spać.
1: Ona miała bardzo łatwą drogę, była w plecaku cały czas.
0: A ile ona waży, ta gitara?
1: Mało, myślę, że 2 kilogramy pewnie, więc to jest taka mniejsza gitara, travelerka chyba to się nazywa nawet, więc ona sobie milutko w plecaczku szła na górę, chodziliśmy.
0: Chrapała jeszcze?
1: Skrzypiała czasem, więc wchodziliśmy około 5 godzin, więc tak przed 9 już byliśmy na miejscu. Po drodze widzieliśmy przepiękne zwierzątko, które nazywa się świstak. Tak.
0: I co robił?
1: No stał właśnie tak ładnie, tak jak w tej reklamie czekolady, tak właśnie ładnie stał i
0: czekał na was.
1: Przepięknie wyglądał, nawet udało się go nagrać. Poza tym oczywiście były kozice, które są dosyć popularne, niesamowicie się wspinają po tych górach, pod takim kątem, że to jest aż nie do uwierzenia.
0: A kiedy weszliście na szczyt z gitarą, to dałeś tam koncert. Kto wie, może to był w ogóle pierwszy koncert na rysach?
1: Możliwe, że tak było, natomiast ludziom raczej się to

0: podobało i zrobiliśmy tam nagranie właśnie piosenki na najwyższym poziomie. No nie wiem, czy wchodziłbym na rysy w innej sytuacji, gdybym nie wymyślił tej piosenki, ale no już jak wymyśliłem, to nie miałem wyjścia.
1: Ciekawa jestem, co będzie dalej, Maćku. Ho, ho, ho. Sprawdziłam wysokość rysów. Ten szczyt mierzy sobie dokładnie 2501 metrów nad poziomem
0: morza. Ten słowacki, tak. A ten nasz polski jest troszeczkę niższy i ma 2499.
1: Czy tam jest gdzie się rozgościć, rozsiąść na szczycie rysów? Nigdy nie byłam.
0: No jest sporo miejsca. Jak tam byliśmy, to było już tam, nie wiem, 15-20 osób może. Więc musiałem troszeczkę się tam usadowić ładnie z kolegą Piotrkiem, którego serdecznie pozdrawiam. Jakoś to poszło. Nagraliśmy raz, drugi, trzeci, porobiliśmy zdjęcia i zeszliśmy na dół.
1: A czy gitarze lepiej się wchodziło, czy schodziło, jak myślisz?
0: Myślę, że nic nie widziała, bo ta torba jest taka czarna i nic nie widziała ta gitara.
1: To była dla niej niespodzianka.
0: Fajnie się tak obudzić.
1: Właśnie, jutro będzie niespodzianka.
0: Fajnie się obudzić tak na rysach. Znaczy, nie wiem, jak to jest być gitarą w ogóle, ale myślę, że miała fajną przygodę.
1: Wschód słońca widzieliście w drodze na rysy.
0: Tak, oczywiście, dlatego, że wchodziliśmy po ciemku z latarkami i dopiero po 2-3 godzinach zaczęło się robić jasno.
1: Pięknie było, co?
0: Tak, góry są przepiękne o takiej porze. No i puste, bo jest mało ludzi, którzy wstają o 2:25 i podróżują.
1: Ale powiem wam, że Maciej Kanton Piotrowski nie tylko na rysy zabiera swoje instrumenty, ale też w różne inne miejsca i wszystko to można oglądać w jego mediach społecznościowych i na jego kanałach.
0: Tak jest, oczywiście zapraszam, Maciej Kanton Piotrowski. Tam znajdziecie dużo różnych ciekawych piosenek.
1: A za chwileczkę będzie piosenka od Maćka o pewnym bardzo popularnym, zwłaszcza wśród dzieci, daniu. Ale najpierw pozwolisz, że Julia Rosak nam zaśpiewa, do wtóru gitary również.
0: O, świetnie. Posłuchamy teraz Julii.

0: Tak brzmiała gitara pod palcami Julii Rosak, ale Maciej Kanton Piotrowski też przywiózł swoją gitarę, żeby zademonstrować, jak na niej gra. Mnie tylko jeszcze zastanawia to twoje, ten twój pseudonim Kanton, to od jakiegoś chińskiego kantonu, czy co?
1: Nie, akurat był taki francuski piłkarz, który miał na nazwisko Eric, znaczy na nazwisko miał Kantona, a na

0: imię Erik i ja go bardzo, bardzo lubiłem, jak byłem dzieckiem, jak biegałem po podwórku jeszcze z piłką. No i stąd po prostu mój pseudonim z podwórka.
1: A, myślałam, że też od canto cantare, od śpiewu.
0: A, nie, nie, nie. Jeszcze wtedy nie śpiewałem.
1: A jak długo śpiewasz? Od kiedy się tym zajmujesz, Maćku?
0: No, myślę, że już od dawna, a tak na szerszą skalę już z 16-17 lat, bo mogą mnie ludzie też kojarzyć z duetu Letni. I na przykład z takiej piosenki o pewnej zupie.
1: No to co? To chlup? Łyżka w zupę?
0: Aha, no to zaśpiewam. Tak, oczywiście pozdrawiam Antona, z którym śpiewaliśmy tę piosenkę i na YouTubie ma już, no już prawie ma 80 milionów, więc ktoś może ją znać. Śpiewamy?
1: Pewnie.
0: Tutaj na żywo w Polskim Radiu dzieciom specjalnie dla dzieci ta zupa, którą lubią chyba najbardziej, tak? Chyba tak.

0: zwać.
1: Ja tam bym zjadła taką pomidoróweczkę prosto z rosołu zrobioną.
2: Z ryżem czy z makaronem?
1: Ja z ryżem. A ty?
2: Ja z makaronem.
1: No to proszę bardzo, nie będziemy się kłócić o ten jeden talerz pomidorówki. Może nasi słuchacze mają jakiś pomysł na piosenkę o ulubionym daniu. Ciekawa jestem, jakie danie mogłoby być królem takiej piosenki. W twoim przypadku to jest pomidorówka.
2: Tak.
1: To chyba twoja ulubiona zupa?
2: No, od jakiegoś czasu już nie.
1: Za często.
2: Tak jest.
1: Za często bywa. Natomiast jeżeli macie jakiś pomysł na pyszne danie, które mogłoby zawędrować do piosenki, ja sobie wyobrażam na przykład piosenkę o leniwych.
2: O, no, świetny pomysł.
1: Na pierwsze pomidorówka, na drugie leniuchy. Mogą być z cukrem, cynamonem albo z czym tam wolicie. A wy na co mielibyście ochotę w piosence? 226452055. Można do nas telefonować, można do nas też mailować. dzieci@polskieradio.pl. No albo zadzwonić, żeby porozmawiać z naszym gościem, z Maciejem Kantonem Piotrowskim, który razem ze swoją gitarą wszedł na rysy podczas tegorocznych wakacji. A gdzie jeszcze byliście z tą gitarą? Opowiadaj.
2: No z tą gitarą. Troszeczkę podróżowałem, ale nie nagrywałem piosenek zawsze, tylko grałem przy ognisku. W te wakacje byłem kilka razy na kempingu na przykład. Nie wiem, czy to jest taki sposób spędzania czasu, jaki lubią dzieci, ale chyba tak.
1: Tak. Nocowanie pod namiotem,
2: tak.
1: W śpiworze, jak się wychyli głowę spod tego śpiworu o godzinie 23, to piękne gwiazdy nad głową.
2: Chyba, że się śpi w namiocie, to
1: no
2: nie
1: tak.
2: Widać od razu.
1: Ale ja mówię, jak się wychyli głowę spod namiotu, to
2: no
1: wtedy
2: tak.
1: Je widać. No i gotowanie na polanie.
2: Tak, albo na ognisku nawet.
1: Na ognisku, właśnie. Co tam się na ognisku pichciło u was na tym biwaku?
2: No na przykład ziemniaki, na które trzeba było poczekać troszeczkę i zjeść je później z masełkiem.
1: Pyszne.
2: Oczywiście klasyka, czyli kiełbaski.
1: Myślałam, że pomidorowa.
2: Nie, nie, to by można tylko odgrzać.
1: To prawda. Pomidorówkę można by przywieźć w słoiku na przykład i mieć taki domowy obiad pod gwiazdami, w hotelu pod tysiącem gwiazd, jak to czasami się mówi na takie biwaki. 226452055, może ktoś ma pomysł na jakiś przysmak, który można by umieścić w piosence. Nie gwarantuję, że Maciek skomponuje taką piosenkę, napisze ją specjalnie.

0: Dzisiaj w rodzinnym koncercie życzeń zdobywamy szczyty naszych możliwości również. No i teraz oddaję głos Martynie Sojce.
1: Strefa dźwięku między dźwiękami.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak brzmi dźwięk, który potrafi wznieść się naprawdę wysoko? Tak wysoko, jakby chciał dolecieć aż do chmur. W orkiestrze za takie bardzo wysokie dźwięki może odpowiadać niezwykły instrument. Flet piccolo.

Flet piccolo jest mniejszy od fletu poprzecznego, ale nie dajcie się zwieść jego rozmiarom. Potrafi zagrać naprawdę wyjątkowe dźwięki, które są jasne, błyszczące i bardzo łatwo je usłyszeć, gdy gra cała orkiestra. Ale jak właściwie wygląda piccolo? Jak się na nim gra? I dlaczego nazywa się piccolo? Po włosku oznacza to mały. I rzeczywiście jest to taki mały kuzyn fletu poprzecznego. Ale mimo niewielkich rozmiarów ma ogromne możliwości.

0: nieco więcej opowie nam teraz Ryszard Sojka.
1: Jestem muzykiem, flecistą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Moją specjalnością jest gra na flecie piccolo. Flet piccolo jest odmianą fletu, najmniejszym instrumentem z grupy fletów poprzecznych. Sposób wydobycia dźwięku na flecie piccolo

kolor jest bardzo podobny jak na flecie standardowym, z małą różnicą polegającą na mniejszym otworze zadęcia, mniejszym strumieniem powietrza wprowadzanym do instrumentu. Ulubioną partią solową, którą w czasie swojej pracy mam przyjemność grać, jest solowa partia pierwszej części utworu Witolda Lutosławskiego, Mała Suita, część pod tytułem Fujarka.

I właśnie tą wyjątkową częścią suity Witolda Lutosławskiego żegnamy się dziś z fletem piccolo. A ja zachęcam Was, żebyście podczas najbliższego koncertu symfonicznego spróbowali wyłapać ten niezwykły wysoki dźwięk wśród całej orkiestry. Kto wie, może usłyszycie go podczas koncertu, który niebawem dla Was przygotowujemy w ramach cyklu Alfabet Orkiestry. Serdecznie zapraszamy Was już 12 września.

Martyna Sojka powróci w przyszłym tygodniu w rodzinnym koncercie życzeń, a już teraz, uwaga, uwaga, Filharmonia gra, proszę usiąść na widowni i posłuchać.

0: 14 minut zostało do godziny 19, a to jest audycja
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Można do nas dzwonić, żeby pozdrowić kogoś, żeby przekazać jakieś pozdrowienia, albo żeby na przykład poprosić o jakąś swoją ulubioną piosenkę. Albo można zadzwonić do Macieja Kantona Piotrowskiego, który układa różne piosenki i różne inne dźwięki. No i na przykład napisał taką piosenkę kiedyś o zupie pomidorowej.
2: Tak, razem z kolegą Dawidem.
0: No i w takim razie może ktoś miałby pomysł dla, albo niekoniecznie o jedzeniu, może w ogóle pomysł na jakąś piosenkę. Skąd ty pomysły na piosenkę się biorą, Maćku?
2: No przede wszystkim z życia. Tak jak się obserwuje rzeczywistość dookoła, to przychodzą takie różne ciekawe pomysły. I bardzo często ludzie pytają, skąd pomysł na piosenkę, a ja nigdy nie umiem odpowiedzieć, bo to się robi samo.
0: Czyli na przykład, nie wiem, robisz w domu remont, wchodzisz na drabinę, tak, i nagle myślisz sobie tak, to jest świetny pomysł. Można by na przykład o malololowanie, coś tam.
2: Malalalowanie? Tak, tak, oczywiście.
0: Albo o panu malalarzu.
2: O, pan malalacz. To jest świetny tytuł piosenki, szczególnie dla dzieci.
0: Piszesz piosenki dla dzieci?
2: Również powstają piosenki dla dzieci. No i na przykład z koleżanką Malwiną Bakalarz założyliśmy taki kanał nawet, Usypianki Kołysanki, na YouTubie, i tam takie kołysanki i autorskie, i nieautorskie umieszczamy.
0: I Luli Luli na przykład, i
2: już jest, natomiast w kolejce są inne, no i też ja piszę kołysanki różnego rodzaju.
0: No tak, powiem wam, że rzeczywiście muzyka to jest świetny sposób i na obudzenie, dlatego my wam energetycznie gramy od samego ranka, ale też muzyka jest świetnym sposobem na wyciszenie. A ty kiedy słuchasz muzyki najczęściej, Maćku? Czy to jest tak, że jak ktoś się muzyką zajmuje, no, poniekąd zawodowo, to już właściwie ta muzyka mu nie towarzyszy tak na co dzień?
2: No, to jest takie problematyczne trochę, dlatego że jak się robi muzykę, to, no, to trochę inaczej się jej słucha i jednak jest to takie trochę bardziej angażujące, ale oczywiście, że słucham. Bardzo często jadąc samochodem słucham muzyki, w domu słucham radia. No więc gdzieś ta muzyka cały czas towarzyszy.
0: A z przyjemnością na pewno, jak byłeś na kempingu ze swoją gitarą na biwaku, tak, to słuchałeś śpiewu ptaków.
2: O, oczywiście. Najlepszy byłby śpiew gwiazd nocą, ale one milczą. Za to rano są ptaszki, oczywiście. To tak, jest świetna pobudka.
0: Chociaż powiem wam, że ptaki już zaczynają milczeć powolutku, że już teraz się rzadziej odzywają. Zwróciłeś na to uwagę?
2: Tak, już słyszałem o bocianach, które już zdecydowały się polecieć do Afryki
0: już,
2: od nas.
0: Już są w drodze bociany. O, to też jest dobry temat na piosenkę.
2: Tak, oczywiście. Natomiast nie tragizujmy, jest początek września, jeszcze jest piękne lato w pełni.
0: Tak. Wszystko się zgadza. Do 23 września będzie trwało to lato, a potem przyjdzie piękna jesień, która też jest bardzo melodyjną porą roku. Jak tak się wsłuchać w jesień, to słuchać tak kapiące krople deszczu. Mm-hmm. Rytmicznie. Szum, a nawet pogwizdywanie wiatru.
2: Tak jest. To jest najpiękniejsza muzyka, jaka tylko może być.
0: A ty gwiżdżesz czasem?
2: Czasem gwiżdżę, ale wydaje mi się, że czasem to innych denerwuje.
0: Gwizdanie?
2: Tak.
0: To lepiej grać na gitarze w takim razie. Wtedy się nikt nie denerwuje. 2 2 6 4 5 20 55. My tu jeszcze jesteśmy z Maciejem Kantonem Piotrowskim przez chwileczkę, dosłownie przez 10 minut, więc ostatnia szansa dla naszych słuchaczy, albo żeby zamówić jakąś piosenkę, albo żeby przekazać jakieś pozdrowienia. Możesz podgrywać, możesz robić akompaniament taki piękny, gitarowy, a ja będę podawać nasz numer telefonu 2 2 6 4 5 20 55, albo adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. Powiem ci, że się tak robi kołysankowo troszeczkę.
2: No bo już niedługo 19, to taka pora do spania chyba, dla niektórych przynajmniej.
0: Nie będziemy usypiać jeszcze. O, nie. Momencik, dzwoni do nas Ewa. Halo, halo, dzień dobry, Ewo.
3: Dzień dobry.
0: Cześć.
2: Dzień dobry, Ewo.
3: Ewa. Jestem bratem Piotrusiem.
0: Bardzo nam miło w takim razie. A powiedz, o czym chciałabyś porozmawiać z Maćkiem?

0: o instrumentach.
1: O instrumentach, no to jest bardzo ciekawy temat, Ewo. Piotruś tam jest obok ciebie, prawda?
0: Tak.
1: On też się interesuje instrumentami?
0: No trochę tak, tak średnio, no bo ma jeszcze takie pianinko zabawkowe i lubi na nim grać.
1: Rozumiem. No a ty na czym lubisz grać?
0: Na pianinie.
1: Też na pianinie, ale macie jedno tylko?
0: Tak.
1: No ale dzielicie się z bratem, dogadujecie się jakoś?
0: Tak.
1: No to bardzo dobrze, czyli jesteś taką dobrą, współpracującą siostrą.
0: Bo gramy razem, bo czasami gramy w tym samym czasie, że ja gram na jednej stronie, a Piotrek na jednej.
1: No właśnie, czyli taki idealny duet na pianino.
2: Na cztery albo na dwie ręce. No, można pograć.
1: No to dobrze, a jest tam Piotruś?
0: Rysuję teraz po pudełku jakimś.
3: No. Piotruś ma 2 latka.
1: Piotruś ma 2 latka, no to też można z nim porozmawiać chyba.
0: I ze chwilą powiedział dzień dobry.
1: O, świetnie, dzień dobry Piotrusiu.
2: Piotruś jest artystą, również takim wizualnym, skoro rysuje. A to jest też, czy to jest też... Dzień dobry, cześć, miło cię poznać Piotrusiu i bardzo się cieszymy, że do nas zadzwoniliście. A ktoś z rodziców może gra na gitarze, tak jak pan Maciek?
3: Mama trochę gra, tata jest bardzo mało muzykalny.
0: Aha. Tata chyba raczej jest monitorowy, a nie muzykalny.
1: Monitorowy jest tata, czyli pewnie to jest związane z jego pracą. No tak, a czy już idziecie spać, czy jeszcze nie?
0: Jeszcze nie.
1: No ale już niedługo chyba.
0: Tak.
2: Zwłaszcza Piotruś.
1: No, Piotruś to już za chwilę.
2: To może jakąś króciutką kołysankę dla Piotrusia,
1: Kołysankę Maćku? Kołysankę dla Piotrusia.
2: Ładny tytuł byłby, prawda?
1: No ja mam taką kołysankę o Jerzyku na przykład, którą śpiewamy. I ona... No mogę zaśpiewać kawałek.
2: To poprosimy.
1: Tylko tak. Obawiam się, że Piotruś od razu uśnie.
0: Nie uśnie.
1: Nad niebieską rzeką Jerzyk stał, liczył gwiazdki, zawsze o tej porze smacznie spał. Dziś chciał sprawdzić, ile ich naprawdę jest. Nad niebieską rzeką, ile ich naprawdę jest. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, ojej. Umiał liczyć tylko do 10, ale był bardzo uparty. No i później pod zielonym lasem Jerzyk stał, liczył gwiazdki, zawsze o tej porze smacznie spał. Dziś chciał sprawdzić, ile ich naprawdę jest. Pod zielonym lasem, ile ich naprawdę jest. No i razem. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Ojej. Umiał liczyć tylko do 10, ale był bardzo uparty. No taki fragment, bo tych zwrotek jest więcej, ale to możecie znaleźć na naszym kanale.
2: No właśnie, odsyłamy was do kanału Macieja Kantona Piotrowskiego. I jak tam udało się Piotrusia uśpić, panie tato?
0: Nie.
3: Jeszcze daleko.
0: Ale ach, i tak lubię muzyki, no i...
3: Ale Piotruś się dołączał do śpiewania, także...
2: I liczył razem z Maćkiem.
1: To bardzo miło. To była kołysanka o Jerzyku.
2: No może powiem wam, że chyba pierwsza taka sytuacja, że specjalnie dla naszych słuchaczy tak bezpośrednio przez telefon popłynęła piosenka. Podobała wam się?
0: Tak.
3: Bardzo nam się podobało.
1: Bardzo się cieszę.
2: My też bardzo wam dziękujemy za telefon i za opowieści i za rozmowę i życzymy w takim razie dobrych snów Piotrusiowi i dobrych snów dla ciebie również, siostrzyczko Piotrusia.
0: Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
1: Dobrej nocy.

0: Dobrej nocy. Maćku, a ty wydobyłeś z siebie zupełnie inne brzmienia, bo kiedy śpiewałeś o tych rysach i kiedy śpiewałeś o pomidorowej, to twój głos brzmiał jak dzwon albo nawet trzy dzwony.
1: Tak, no ale to takim głosem nie można śpiewać kołysanek, bo by nie działały i byłyby bez sensu. Natomiast jeżeli chodzi o kołysanki, trzeba to robić delikatnie i w wyważony sposób.
0: I głos wtedy odpoczywa chyba też, prawda?
1: Tak, musi być odpowiednio dobrany, tak żeby usypiał.
0: Powiem wam, że nie chciałabym wypuszczać ze studia Macieja Kantona Piotrowskiego, ale po pierwsze wiem, że pociąg nie poczeka.
1: Tak, ja dzisiaj pociągiem.
0: I na dworzec jeszcze trzeba dojechać. A po drugie, no, myślę, że piosenek Maćka można poszukać w sieci.
1: Oczywiście, że tak. W trzech postaciach dzisiaj słyszeliście. I moje solowe rysy, i jako letni pomidorową, no i usypianki kołysanki. To była kołysanka o Jerzyku.
0: To jest audycja, w której się pozdrawia. Słuchacze mogą dzwonić, żeby kogoś pozdrowić, a ty też miałbyś kogoś?
1: Oczywiście, że chciałbym pozdrowić. Chciałbym pozdrowić wszystkich moich ukochanych ludzi dookoła mnie. I strażaków.
0: Strażaków?
1: Tak.
0: Dawno nie było pozdrowień dla strażaków. Bardzo się cieszę, że popłynęły wreszcie.
1: No i to takie ogniste.
0: Pozdrowienia od Macieja Kantona Piotrowskiego i my też będziemy się powoli żegnać. Jakąś tam poproszę taki akompaniament kołysankowy, ładny, żebym mogła powiedzieć naszym słuchaczom, że to była audycja, która nazywa się Rodzinny Koncert Życzeń. Będzie tu też za tydzień o tej samej porze, czyli po godzinie 17, a dzisiaj naszym gościem był Maciej Kanton Piotrowski.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo było mi miło tutaj przyjść i pograć razem z moją gitarą. Więc dziękuję, Justyno. I dziękuję wszystkim słuchaczom.
0: To my dziękujemy za przyjazd z Kielc. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Mówimy wam dobranoc.
1: Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka.

0: podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: Jestem starsza!
1: Mam silne ręce!
2: Mam długie nogi!
3: Mam ładną buzię! Mam długie włosy!

0: Był sobie słoń, wielki jak słoń, zwał się ten słoń
1: Tomasz Trombolski.
0: Wszystko co miał, było jak słoń, lecz straszny był
1: Zapominalski.

0: zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartej. Przychodzą, ryczą:
1: dzień dobry, kolego!
2: Nikt nie odpowiada? Nie ma Trąbalskiego.
1: Nie ma Trąbalskiego.
3: Zapomniał, wyszedł.
0: Miał przyjść do państwa krokodylów
4: na filiżankę wody z Nilu.
5: Zapomniał, nie przyszedł.

0: synek nazywa się Biały Ząbek. Ojciec woła:
1: Trąbek, Bąbek!
0: Córeczce na imię po prostu Kachna. Ojciec woła:
1: Grubochna, Wielgochna!
0: Nawet gdy własne imię wymawia i gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi:
1: Jestem Tomasz Trąbalski.
0: Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej...
2: Bania, ale zapomniał!
0: No i ta żona kiedyś powiada:
2: Idź do doktora, niechaj cię zbada! Niech cię wyleczy na stare lata!
0: Aha. Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta.
1: Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem?
0: Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni.
3: Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. Potem opukał młotem kowalskim i mówi:
0: Wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek.
3: I chlust go wodą sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.
0: Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk:
2: Co to?
1: Nie mów nikomu, to dla pamięci.
2: O czym?
1: No, chciałem.
2: Co chciałeś?
1: Nie wiem. Już

0: wracać, kiedy tylko chcę. Fru, fru, fru.
1: Autopromocja.
2: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
3: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce, bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

Cześć, tu smok Adaś. Zanim głowę położę na swojej podusi, na pewno uraczę was opowieścią, o tym nie zapomniałem, bądźcie tego pewni. I będzie to opowieść, którą znalazłem w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści, zniszczonej oczywiście nie przeze mnie, a przez poprzedniego właściciela. Dzięki magicznym sztuczkom złotej rybki, która obdarowała mnie zaczarowaną pozytywką, mogę bez przeszkód podróżować do bajkowych krain, jakie znaleźć można w tej wielce sfatygowanej bajkowej księdze. Niektóre opowieści w niej zawarte mają wyrwane kartki, a inne jej strony są poplamione przeróżnymi substancjami i przez to bohaterowie tych wszystkich bajek i baśni mają niejednokrotnie duży problem z dotarciem

dzieckiem do końca swoich bajkowych historii. Trzeba im pomóc i to właśnie czynię ja, Smok Adaś. Nakręcam pozytywkę i siup do bajki. Jestem tam tyle czasu, ile trzeba. Nieraz musi upłynąć parę bajkowych dni, by wszystkie sprawy do końca załatwić. Ale wy, czekając na mnie, w ogóle nie odczuwacie tego, że jestem tam długo czy bardzo długo. Dla was ten czas to parę sekund, a kiedy wracam z bajkowej misji, dokładnie o wszystkim wam opowiadam. Dlatego te parę sekund warto na mnie poczekać, o co i dzisiaj będę chciał was prosić. Wiem już, do której z bajek chcę się wybrać i nie ukrywam, iż czuję, że roboty w niej będę miał niemało. Jej tytuł brzmi Tadek, nie Jadek, a treść jej mniej więcej od połowy wraz z kartkami została usunięta. Mało tego, losy jej bohatera związane są z wątłym sznurkiem, którego tytułowy Tadek się trzyma. Sznurek jest częścią balonika, którego Tadzio dostał od swojego dziadka i niestety balonik porwał naszego bohatera i uniósł ładnych paręnaście metrów nad ziemię. A jak do tego doszło? Otóż nasz bohater, jak głosi druga część tytułu, był kompletnym niejadkiem, czyli kimś, kto absolutnie nie chciał jeść. Mimo iż o to, by cokolwiek zjadł, prosili go jego opiekunowie, babcia i dziadek. To znaczy bardziej prosił dziadek. Prosił i siwiał z rozpaczy. Babcia w tym czasie donosiła co rusz to nowe potrawy i zachęcała, by wnuczek ich skosztował. Ale on kręcił głową, tupał nogami, a kęsy, które babcia podsuwała mu pod same usta, wypluwał z taką siłą, że przylepiały się do ściany naprzeciwko stołu. Gdy nie wypluwał jedzenia, śpiewał sobie piosenkę, której treść mniej więcej wyglądała tak. Nie chcę mleka, bo z kożuchem, nie chcę ciasta, bo za kruche, nie zjem jajek, bo na twardo i serdelka, bo z musztardą. Śledzi też nie jadł, bo były za słone, a ogórków dlatego, bo były zielone. Nie ma więc co się dziwić, że Tadek był chudy jak patyk i każdego dnia chudł jeszcze bardziej. Pewnego dnia dziadek Tadzika rozmawiał ze swoją sąsiadką i opowiadał o wielkim problemie, jaki mają z wnuczkiem. Sąsiadka doradziła mu, żeby zabrał tatka na spacer, gdyż według niej tylko spacery mają najlepszy wpływ na pobudzenie apetytu. Dziadek niezwłocznie zabrał wnuka na spacer. Trzymał go za rękę, gdyż chyba podświadomie obawiał się o niego. Chłopiec przecież był chudy i słaby. W pewnym momencie Tadek zobaczył pana sprzedającego balony. Poprosił dziadka, by kupił mu czerwony albo zielony. Dziadek zgodził się. Sprzedawca wręczył chłopcu wymarzony balon, a gdy dziadek sięgał do kieszeni po portfel, by za balon zapłacić i puścił na chwilę rękę wnuka, ten niespodziewanie wzbił się w powietrze przez balonik uniesiony. Powstało olbrzymie zamieszanie. Ludzie zbiegli się ze wszystkich stron, by zobaczyć niecodzienne zjawisko. Pewnie chcecie wiedzieć, co było dalej, prawda? No niestety, niestety. Kartki z dalszą treścią, jak już powiedziałem, zostały wyrwane. Dlatego teraz pora na mnie i na moją interwencję w bajce o Tadku Niejadku. Poproszę tylko pozytywkę, by przenosząc mnie do tej opowieści, obdarowała prawdziwymi smoczymi skrzydłami. Być może interweniować będę musiał nie tylko na ziemi, ale i w powietrzu. Wy chwilkę na mnie zaczekajcie. Jak wrócę, obiecuję, o wszystkim, co mnie w bajce spotkało, opowiem. To co, przekręcam kluczyk pozytywki.

Ale się nalatałem. Jakich pysznych rzeczy się nawąchałem. Ale do rzeczy, drogi smoku. Pozytywka przeniosła mnie na rynek główny miasteczka, w którym Tadek Niejadek wraz z dziadkami zamieszkiwał. Tłumek na nim zebrał się naprawdę spory. Wszyscy wpatrywali się w trzymającą sznurek balonika zawisłą w powietrzu postać Tadzika. Podjechała nawet straż ogniowa. Strażacy wysunęli drabinę, kierując ją na postać chłopca. Pomyślałem sobie nawet wtedy, nic tu po mnie. Okazało się jednak, że drabina jest za krótka. Brakuje około metra, by strażak na drabinie stojący mógł chłopca dosięgnąć. Do

Wódca straży krzyknął w stronę Tadka. Chłopcze, puść się balonika, strażak cię złapie! Ale Tadek, mimo iż usłuchał polecenia pana dowódcy, nie zmienił pozycji. Balonik odfrunął, a on w powietrzu wisiał dalej. Ktoś krzyknął, ten chłopiec chyba nic nie waży. A ja już wiedziałem, co trzeba zrobić. Podszedłem do dziadka Tatka Niejadka i poprosiłem go o kupno bułek, a także masła, żółtego sera, sałaty oraz pomidorów. Dziadek mimo podeszłego wieku uwinął się bardzo szybko. Zaczęliśmy robić dla tatka kanapki. Do kanapkowego szaleństwa przyłączyli się inni mieszkańcy miasteczka. Ktoś przyniósł nóż, ktoś deskę do krojenia, ktoś sporą tacę. W parę minut na tej tacy wylądowało 20 kanapek. I tę tacę ja, Smogadaś, zaniosłem tatkowi. Mogłem przecież latać. Magiczna pozytywka sprawiła mi takie skrzydła, że byłem w locie szybszy od wróbli czy gołębi. Tadzio w rekordowym czasie zjadł kanapki, ale niestety ku mojemu zdziwieniu wisiał dalej na tej samej wysokości. Poprosił o coś do picia. Nie musiałem zlatywać na dół, bo po drabinie wspinał się znajomy strażak z wielkim dzbankiem kompotu i termosem ciepłej herbaty. Ja dopilnowałem, żeby spokojnie Tadzio zaspokoił pragnienie i gdy to zrobił, zaczął w końcu powoli opadać. Ale niedługo to trwało, bo znów się zatrzymał. Był na wysokości, gdzie spokojnie dosięgłaby go strażacka drabina. Ale niestety, w tym czasie, gdy Tadek pił herbatę, a później kompot, strażacy zostali wezwani do jakiegoś pożaru. I wozu strażackiego już z nami nie było. Patrzyłem na Tadka. Wydawał się być pełniejszy na twarzy. Zamieniliśmy parę słów ze sobą, w których na końcu Tadek poprosił mnie o obiad. Gdy zleciałem do dziadka i powiedziałem mu o tym, on natychmiast złożył zamówienie w pobliskiej restauracji. Obiad był naprawdę wspaniały. Złożony z czterech dań plus deser i oczywiście obiad ten osobiście mu również zaniosłem. Po nim Tadzio zleciał prawie do samej ziemi. Uradowani mieszkańcy z dziadkiem na czele zaczęli przynosić i rzucać Tadzikowi umyte owoce i obrane ze skórki warzywa. Tadek pochłonął wszystko i uśmiechnięty wylądował na rynku miasteczka. Obiecał wszystkim, że od tej pory będzie jadł jak należy i że ta przygoda pozwoliła mu inaczej niż dotychczas na jedzenie patrzeć. Co z tego będzie? Zobaczymy. Ja tylko dziadkowi Tatka szepnąłem na ucho, że dobrze by było odwiedzić jakiegoś dietetyka. A o dietetykach wiem co nieco, bo przecież znam panią Witaminkę z Polskiego Radia Dzieciom. A tak w ogóle, to chyba trochę zgłodniałem. Jakbyście mieli jakiegoś batonika, to poczęstujcie. No co jest? Proszę was, nie musi być duży. Słyszycie mnie? Halo? Halo?

0: Zapraszam na drzemkę.
1: Tak?
0: Mhm. Wskakuj, Adasiu, pod kocyk. Poczekaj. Wzruszę poduszeczkę. I zaraz ci przeczytam uroczą bajeczkę.
1: Tak? A o czym będzie ta bajeczka?
0: O czym? Jak cesarzowi wstydu narobiła niezwykła szateczka.
1: O, to musi być ciekawe.
0: Jest. To co, zaczynamy?
1: Tak, zaczynaj, Wojtku, zaczynaj.
0: A było to tak. Przed wielu laty żył sobie cesarz, który tak bardzo lubił nowe, wspaniałe szaty, że wszystkie pieniądze wydawał na stroje. Nie dbał o swoich żołnierzy, nie zależało mu na teatrze ani na łowach. Szło mu tylko o to, by obnosić przed ludźmi coraz to nowe stroje. Na każdą godzinę dnia miał inne ubranie. I tak samo, jak się mówi o królu, że jest na naradzie, mówiono o nim zawsze: cesarz jest w garderobie. W wielkim mieście, gdzie mieszkał cesarz, było bardzo wesoło. Codziennie przyjeżdżało wielu cudzoziemców. Pewnego dnia przybyło tam dwóch oszustów. Podali się za tkaczy i powiedzieli, że potrafią tkać najpiękniejsze materie, jakie sobie tylko można wymarzyć. Nie tylko barwy i wzór miały być niezwykle piękne, ale także szaty uszyte z tej tkaniny miały cudowną właściwość. Były niewidzialne dla każdego, kto nie nadawał się do swego urzędu, albo też był zupełnie głupi. To rzeczywiście wspaniałe szaty, pomyślał cesarz. Gdybym je miał na sobie, mógłbym się przekonać, którzy ludzie w moim państwie nie nadają się do swoich urzędów. Odróżniałbym mądrych od głupich. Tak, ten materiał muszą mi utkać jak najprędzej. I dał obu oszustom z góry dużo pieniędzy, aby mogli rozpocząć pracę. Oszuści ustawili warsztaty tkackie, udawali, że pracują, ale nie mieli nic na warsztatach. Zażądali od razu najdroższych jedwabi i najwspanialszego złota. Chowali je do własnej kieszeni i pracowali przy pustych warsztatach, i to często do późnej nocy. Chciałbym jednak wiedzieć, jak daleko postąpiła robota, pomyślał cesarz, ale zrobiło mu się nieswojo na myśl, że człowiek głupi albo niezdatny do urzędu, który piastuje, nic nie zobaczy. Uspokoił się wprawdzie, że o siebie nie potrzebuje się obawiać, ale postanowił jednak posłać kogoś, aby dowiedzieć się, jak rzeczy stoją. Wszyscy ludzie w mieście wiedzieli, jak cudowną własność miała mieć ta materia. I wszyscy pragnęli się przekonać, że ich sąsiad jest głupi lub zły. Poślę do tkaczy mojego starego, poczciwego ministra, pomyślał cesarz. Ten będzie mógł najlepiej ocenić ich pracę, bo ma dużo rozumu i nikt lepiej niż on nie sprawuje swego urzędu. I oto stary, poczciwy minister poszedł do sali, gdzie siedzieli dwaj oszuści i pracowali przy pustych warsztatach tkackich. Boże drogi, pomyślał stary minister i wytrzeszczył oczy. Ależ ja nic nie widzę. Ale głośno nie przyznał się do tego. Obaj oszuści prosili go, aby łaskawie zbliżył się do nich i pytali, czy wzór nie jest piękny i barwa wspaniała. Wskazywali przy tym na puste warsztaty i biedny stary minister otwierał w dalszym ciągu oczy, ale nie mógł nic dostrzec, no bo nic tam nie było. Wielki Boże, pomyślał. Czyżbym był głupi? Tego nigdy nie przypuszczałem i nikt nie powinien się o tym dowiedzieć. Czyżbym nie nadawał się do swego urzędu? Nie mogę nikomu powiedzieć, że nie widziałem tkaniny.

0: No i co? Nic pan nie mówi? Powiedział jeden z tkaczy.
1: O, to jest śliczne, bardzo, bardzo ładne, powiedział stary minister i patrzał przez okulary. Co za wzór i jakie kolory. Tak, powiem cesarzowi, że mi się tkanina niezwykle podoba.
0: To nas cieszy, powiedzieli tkacze i wymienili nazwę barwy oraz objaśniali rysunek wzorów. Stary minister pilnie uważał, aby móc dokładnie powtórzyć wszystko cesarzowi, co też uczynił. Po czym oszuści zażądali więcej pieniędzy i nowego zapasu jedwabiu i złota, potrzebnego jakoby do dalszej pracy. Ale znów wszystko schowali do kieszeni, a na warsztatach tkackich nie było ani jednej nitki. Mimo to siedzieli jak przedtem przy pustych warsztatach. Cesarz posłał wkrótce innego, uczciwego urzędnika, aby zobaczył, jak postępuje praca tkaczy i czy tkanina będzie już wkrótce skończona. I powiodło mu się zupełnie tak samo jak ministrowi. Wreszcie cesarz zapragnął sam zobaczyć materię na warsztacie. Wybrał się więc z całą gromadą oddanych mu ludzi, wśród których znajdowali się i tamci dwaj dzielni urzędnicy, którzy już tu byli, i zastał sprytnych oszustów pracujących jak najgorliwiej, lecz bez nici i bez osnowy.
1: Czyż to nie wspaniałe? Powiedzieli dwaj dostojni urzędnicy. Niech jego cesarska mość tylko spojrzy, co za wzór, co za barwy.
0: I pokazywali mu puste krosna, gdyż myśleli, że wszyscy oprócz nich widzą tkaninę.
2: Cóż to, pomyślał cesarz, nic nie widzę. To straszne, czyżbym był głupi? Czy jestem wart tego, aby być cesarzem? To byłoby najstraszniejsze, co mi się mogło przytrafić.
1: O tak, to jest bardzo piękne, powiedział cesarz. Raczę to bardzo pochwalić.
0: Kiwnął z zadowoleniem głową i zaczął oglądać puste krosna, bo nie chciał powiedzieć, że nic nie widzi. Cały orszak, który otaczał cesarza, patrzał i patrzał, ale także nic nie widział. Wszyscy jednak mówili tak jak cesarz.
1: Tak, tak, to jest niezwykle piękne. O, jakież to piękne!
0: I radzili monarsze, aby szaty z nowego, wspaniałego materiału włożył po raz pierwszy na wielką procesję, która miała się wkrótce odbyć.
1: Magnifik, zachwycające, excellent,
0: powtarzał jeden za drugim i wszyscy byli niezwykle radzi. Cesarz ofiarował każdemu z oszustów krzyż do noszenia w dziurce od guzika i nadał każdemu tytuł nadwornego tkacza. Przez całą noc poprzedzającą procesję oszuści nie spali i szyli szaty przy 16 świecach. Ludzie widzieli, jak się śpieszyli, aby wykończyć nowe szaty cesarza. Wykonywali takie ruchy, jakby zdejmowali materiał z krosien, cieli wielkimi nożycami w powietrzu, szyli igłami bez nici i wreszcie powiedzieli:
1: oto szaty gotowe!
0: Cesarz przyszedł do nich z najdostojniejszymi dworzanami, a dwaj oszuści podnosili ramiona takim ruchem, jakby coś trzymali w ręku i mówili:
1: oto spodnie, oto frak, oto płaszcz i tak dalej. Wszystko takie lekkie jak pajęczyna, takie cienkie, że się nic na ciele nie czuje. Ale na tym polega cała zaleta tych szat.
2: Istotnie, powiedzieli wszyscy dworzanie, ale nie mogli nic zobaczyć, bo przecież nic nie było.
1: Może jego cesarska mość raczy łaskawie zdjąć swoje suknie, powiedzieli oszuści. Przymierzymy nowe szaty tu, przed tym wielkim lustrem.
0: Cesarz zdjął ubranie, a oszuści udawali, że wkładają na niego różne części nowo uszytych szat. Objęli go w pół tak, jak gdyby coś zawiązywali. Niby to tren, cesarz zaś kręcił się i obracał przed lustrem.
2: Boże! Jak to dobrze leży, jak cesarzowi w tym do twarzy, mówili oszuści. Jaki wzór, jakie barwy. Och, to wspaniały strój.
1: Baldachim, który będą nieść podczas procesji nad jego cesarską mością, czeka przed domem, oznajmił najwyższy mistrz ceremonii. Dobrze, jestem gotów, powiedział cesarz. Czy dobrze leży?
0: I wykręcił się jeszcze raz przed lustrem, aby się wydawało, że ogląda swój wspaniały strój. Dworzanie, którzy mieli nieść tren, schylili się do ziemi i czynili takie ruchy rękami, jakby ów tren podnosili, a potem szli i udawali, że coś niosą w powietrzu. Nie ośmielali się

pokazać, że nic nie widzą. I tak oto kroczył cesarz w procesji pod wspaniałym baldachimem, a wszyscy na ulicy i w oknach mówili: Boże, jakież te nowe szaty cesarza są piękne, jaki wspaniały tren, jak świetny krój. Nikt nie chciał po sobie pokazać, że nic nie widzi, bo wtedy okazałoby się, że nie nadaje się do swego urzędu albo że jest głupi. Żadne szaty cesarza nie cieszyły się takim powodzeniem jak te właśnie. Patrzcie, przecież on jest nagi! Zawołało jakieś małe dziecko. Boże, słuchajcie głosu niewiniątka! Powiedział wtedy jego ojciec i w tłumie jeden zaczął szeptem powtarzać drugiemu to, co dziecko powiedziało. On jest nagi. Małe dziecko powiedziało, że jest nagi. On jest nagi! Zawołał w końcu cały lud. Cesarz zmieszał się, bo wydawało mu się, że jego poddani mają słuszność, ale pomyślał sobie, muszę wytrzymać do końca procesji. I wyprostował się jeszcze dumniej, a dworzanie szli za nim, niosąc tren, którego wcale nie było. Kolorowych snów, Adasiu. Kolorowych snów, drodzy słuchacze.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polski?

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze

Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, witam Was w podcaście N97. Ja się nazywam Karina Terconi i zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z moją gościnią Anitą Zawiszą, filmoznawczynią. A dzisiaj spotykamy się w takim niecodziennym temacie jak na ten podcast, bo porozmawiamy o kulturze, o serialach, o filmach, o tym, jak popkultura pomaga nam normalizować różne trudne, ale też ważne tematy. Taką inspiracją trochę do tej dzisiejszej rozmowy były różne moje obserwacje, gdy oglądałam seriale, filmy na Netflixie i czułam, że moja historia staje się taką historią, z którą można się utożsamiać i że te moje jakieś problemy, doświadczenia pojawiają się w filmach i to było dla mnie fajne, trochę na takiej zasadzie jak lubię czytać książki, które się dzieją w miejscach, które dobrze znam. Na przykład na warszawskiej Ochocie, gdzie się wychowywałam, jak się dzieje tam jakiś kryminał, no to ja już się czuję jak w domu. No i to oswajanie trudnych tematów myślę, że ma podobny schemat. To po tym przydługim wstępie. Witam moją gościnę. Dzień dobry, cześć.

0: Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty pamiętasz ze swojego życia filmowego taki moment, kiedy jakiś trudny wątek w filmie, w serialu cię zaskoczył?
1: Ojeju, wiesz co, pamiętam. I to nie będzie zbyt wychowawcze, powiem ci szczerze, bo byłam chyba 9-letnią dziewczynką, jak po raz pierwszy zobaczyłam Zieloną Milę.
0: O kurczę.
1: No i to był taki naprawdę dla mnie, no można powiedzieć, nie trauma, nie chciałabym tego traumatyzować, bo dzisiaj trochę jestem wdzięczna rodzicom, że nawet nie za bardzo pilnowali mnie z tymi filmami, bo mam dzisiaj wspaniały wachlarz tych filmów.
0: Może trudne, ale dobre.
1: Może trudne, ale dobre, dokładnie, kultowe wręcz, nie? Już się Zielona Mila przecież już jest klasykiem po prostu kina, wiesz, światowego. Ale właśnie to na mnie wywarło bardzo duże takie, że tak powiem, nawet piętno pod względem emocjami, pod względem tego, że o matko, coś magicznego, wiesz, ta postać chociażby, która potrafiła uzdrawiać, a zarazem, która odczuwała te wszystkie bóle i te wszystkie lęki tego świata, więc no to na pewno było takie, tak, dla mnie takie wstrząsające. Wręcz dramatyczne, ale z drugiej strony takie trochę oczyszczające nawet, że wow, wiesz, jako 9-letnia dziewczynka, ja wciąż to pamiętam. To była jeszcze kaseta, wiesz, VHS. Dzisiaj już nie ma kaset VHS, a ja to cały czas pamiętam, że właśnie ten film oglądałam i właśnie już pamiętam takie, chociażby nie wiem, właśnie w pokoju, że siedziałam, powinien mój tato na tym zasnął, więc dlatego ja mogłam go dokończyć. Zawsze było tak, do pewnego momentu mogłam oglądać z nim filmy, a potem już musiałam iść spać. A tak on sobie przysnął i ja już miałam, wiesz, samowolkę, więc to pamiętam. No.
0: Ja pamiętam natomiast, jak też tak trochę na nielegalu, ale gdy byłam mała, to był szał na serial Dynastia. Absolutnie wszyscy to oglądali. Ja tam gdzieś sobie zerkałam, udawałam, że nie oglądam, ale byłam na bieżąco. I pamiętam, że jeden z synów Blake'a Carringtona był gejem.
1: O.
0: I że to był taki, wiesz, temat.
1: Jak na tamte czasy.
0: Tak. Kontrowersyjny.
1: Tak, tak,
0: i,
1: tak.
0: I wszyscy tam trochę o tym gadali, tak po cichu, że niby okej, ale jak to tak w telewizji. No i jakoś tak zapadło mi to w pamięci. Pewnie też właśnie przez te rozmowy później rodziców o tym.
1: Jasne. No w ogóle tak myślę, że coś, co jest dziwnego, w ogóle takiego nowego, innego, staje się dla nas czymś ciekawym, o czym chce się rozmawiać. Czy to, wiesz, w kontekście pozytywnym, czy też w kontekście pejoratywnym, negatywnym, nie? Ważne, że jest dziwne, inne. To nas wtedy, wiesz, mamy tą przyczepność, że chcemy się dowiedzieć więcej, chcemy wiedzieć więcej o tej postaci, chcemy zgłębić trochę temat, nie? Że to jest takie dla nas, że idziemy w to.
0: Gdy umawiałyśmy się na tę rozmowę i wymieniałyśmy się tematami, tytułami filmów, seriali, które nam przychodzą do głowy, o których chciałbyśmy porozmawiać dzisiaj, to między innymi napisałaś o Cząstkach kobiety. I ja tego filmu wcześniej nie widziałam, bo to jest film, który się pojawił w takim okresie moich trudnych starań o macierzyństwo. Później z kolei byłam w ciąży, a tematyka jest tak hardkorowa, że po prostu to był ten czas, kiedy ja totalnie nie miałam siły na takie kino. I wczoraj nadrobiłam to. No i powiem ci, że kurczę, boli mnie ciało. Że te emocje mi siedzą w ciele. Ja jestem z tą bohaterką.
1: O kurczę. No to słuchaj, nie chciałam ci takiego, że tak powiem, seansu i takich wrażeń zafundować, ale faktycznie to był ten film, który ja nawet nie będąc mamą, nie posiadając dzieci, nie będąc nigdy w ciąży, faktycznie ja też z nią tam byłam. Naprawdę. Jakoś to jest coś niesamowitego, że tak kameralny film, bo zobacz, on się rozgrywa tak naprawdę w jednym pokoju, kiedy już zaczyna się ta akcja, nie? Porodowa i w ogóle te wszystkie, że tak powiem, no trudne zdarzenia i potem, no właśnie te wręcz dramatyczne, tragiczne. Może nie będziemy spoilerować, ale no tam jest faktycznie jeden z takich dramatycznych bardziej, że tak powiem, kwestii i scen po porodzie. To faktycznie to tak jest, że tym bardziej to powoduje, że jesteś jakby sam na sam. Widz z tymi emocjami, z tą bohaterką, nie? Bo tak to w ogóle ta kameralność tak jakoś na mnie przynajmniej wpłynęła, że ja totalnie też tak jakby przeżywam to, co ona i nawet tą złość na męża i nawet jakby to, ten ból, to wszystko, to faktycznie coś w tym jest. Ale te Cząstki kobiety to przede wszystkim dla mnie właśnie film o takiej opowieści o zmaganiach o dziecko to jedno, ale przede wszystkim o taki ból po stracie. Nie? Że
0: tak.
1: To jest niesamowite, jak my, dorośli, już dorośli, można powiedzieć, dojrzali ludzie, generalnie, można powiedzieć, zdający sobie sprawę z wiele spraw, jakby, znaczy, zdający sobie sprawę z wiele rzeczy, no, kiedy przychodzą takie traumatyczne wręcz zdarzenia, po prostu uciekamy, nie? My też chcemy się schować jak małe dziecko, które zbroiło.
0: Ale z drugiej strony też dla mnie takie uderzające było, że ta sprawa bardzo osobista,

0: ta bardzo traumatyczna, bardzo intymna, jakby jest taka trochę wydarta tej głównej bohaterce i nagle staje się sprawą rodzinną, że tam wszyscy chcą decydować, co powinno się wydarzyć, kto powinien ponieść konsekwencje. Próbują jej narzucić, w jaki sposób ona powinna przeżywać tę stratę. I jest to straszne. Bo to jest takie trochę ubezwłasnowalniające.
1: To prawda, w szczególności, że tutaj no właśnie mamy te kruche jeszcze emocje, jesteśmy tak wrażliwi po takim no traumatycznym zdarzeniu, a tutaj właśnie jest ingerencja, wiesz, to ściąganie po sądach, przecież tam jesteś w tym filmie, nie? Że tu już jest generalnie różne są sądowe też sprawy. No to faktycznie pod tym względem tu masz rację, że decyzja właśnie, niby chcą ją chronić pod tym względem, że ona jest właśnie po tak traumatycznym zdarzeniu, ale z drugiej strony za nią decydują i już, że tak powiem, ingerują w tą sferę bardzo prywatną i własną, bo to ona generalnie ponosi tego konsekwencje. Ona ma emocjonalne chociażby tutaj straty w jakikolwiek sposób, nie? Więc no i ona przechodzi przede wszystkim tą traumę. I generalnie tutaj powinni rodzice o tym decydować, a nie osoby trzecie, jak matka, jak jakieś w ogóle tutaj rodzeństwo, nie? Więc to faktycznie jak najbardziej. Tu już wchodzimy w taką, przekraczamy granice pewne.
0: Też to, na co zwróciłam uwagę, bo to jest taki temat, który bardzo często pojawia się w tym podcaście, to brak takiej wrażliwości na kobiety, na pary, które są w trudnym czasie. Niezależnie od tego, czy to jest właśnie para zmagająca się z niepłodnością, para w procedurze in vitro, para po stracie, para marząca o dziecku, co nie może się zrealizować. I często padają właśnie jakieś takie teksty w stylu, no to kiedy wy, a coś się ociągacie, a zegar tyka. I tam też w tym filmie są takie historie, że ta rodzina w ogóle się nie zastanawia. Oni dopiero co stracili dziecko, ledwo się trzymają, bo to po prostu widać. Oni też tak świetnie grają, że no bardzo empatyzujemy z nimi, z tymi głównymi bohaterami, no głównie z główną bohaterką. No, że widać, że oni po prostu ledwo się trzymają na nogach, przychodzą na jakieś rodzinne spotkanie, a tam głównym tematem są czyjeś dzieci.
1: Tak, dokładnie. I to jeszcze jest i to jeszcze tym bardziej powoduje między nimi, zauważ, potem właśnie takie, że tak powiem, no oddalanie się. Nie, ten temat tak bardzo, że tak powiem, wciąż delikatny, wciąż właśnie no bolesny, powoduje to, że oni się od siebie oddalają. Że jak jeszcze ktoś im mówi albo wśród nich o dzieciach, albo no może coś tam za chwilę jeszcze wy i tak dalej, no to tym bardziej oni się od siebie oddalają. Bo cały czas jakby, no ja trochę ciężko mi tak mówić z prywatnego punktu widzenia, jednakże patrząc na bohaterkę, ewidentnie widać, że no dla niej to jest taki temat, który ona no utożsamia z tym mężczyzną, ze swoim mężem. Wiesz, tą ból, tą stratę. Dlatego też no w filmie potem no jest, jak tak się kończy, że tak powiem. Trochę słodko-gorzko, nie?
0: Tak, ale mimo wszystko myślę, że kończy się pozytywnie, bo ona może decydować o tym, jak się kończy.
1: Tak, to na pewno. To jest jej 100% decyzja i to widać.
0: I mimo, że to nie jest szczęśliwa jakaś historia, to sama możliwość tej decyzji myślę, że jest dobra. Jeszcze to, na co ja zwróciłam uwagę, to że często, gdy mówimy o stracie, to pomijany jest ojciec.
1: Tak.
0: A całkiem niedawno nagrywałam rozmowę z dziewczyną, która dzisiaj już jest mamą, ale ma za sobą dwie straty. I opowiadała mi taką historię, że ona po tych stratach czuła wielką złość, że była wściekła po prostu. A że to jej mąż czuł taki ból i smutek wielki. Ja tę rozmowę nagrywałam przedwczoraj, więc gdy wczoraj oglądałam sobie ten film, to też tak pomyślałam, że my oczywiście jakoś tak instynktownie jesteśmy za główną bohaterką, ale też z drugiej strony właśnie pewnie dzięki tej rozmowie zwróciłam uwagę na to, że jemu się trochę zabiera prawo do tego, żeby on też cierpiał.
1: Oczywiście, tu się skupia wszystko na kobiecie i to widać super w tym filmie, że to ona jest głaskana, ona jest trochę uspokajana, tutaj no wiadomo, trzeba uspokoić emocje, trzeba w jakiś sposób też jej dopomóc i tak dalej, wesprzeć. Jednakże on w jednej ze scen też się bardzo upomina, ten główny bohater Sean, że ja też przeżywam tą stratę, ja też straciłem dziecko i to jest prawda, obydwoje rodziców, tak jak bardzo często jest już podkreślany nawet w dyskursie publicznym, że my jesteśmy w ciąży, Nie kobieta, nie, ale my jesteśmy w ciąży. I to jest coś, co też osobiście mi się podoba. No bo same my kobiety, chociaż no już dzisiaj tak poszła medycyna do przodu i różne technologie, że mogłybyśmy się zapładniać, jednakże wciąż idziemy tą tradycyjną drogą i jednak no bez mężczyzn...

0: tutaj no, czasami ciężko jest, nawet jeżeli chodzi potem o, wiesz, no, wychowanie, sama dobrze wiesz, no masz dwie córeczki. Sama.
1: W ogóle, ja nie wiem, ja cały czas się kłaniam w pas wszystkim samodzielnym rodzicom.
0: No właśnie, właśnie.
1: Bo ja po prostu bym tego nie dźwignęła. Ostatnio byłam kilka dni sama z moimi córkami, bo mój partner wyjechał w delegację, no i było to duże wyzwanie.

0: dziwie partnerskie, a nie tylko z hashtagów i nazwy, bo wypada tak powiedzieć. Także myślę, że ten udział w szczęściu i nieszczęściu mężczyzny no, powinien być uznany i to prawo też powinni mieć.
1: To prawda.
0: Chciałam teraz przejść do Pamiętnika Podręcznej, bo to jest taki film no, mega szokujący, taki odzierający nas po prostu. No, no to jest taka historia, której się nie zapomina. Można oglądać wiele rzeczy, które gdzieś tam przelatują nam przez oczy i ledwo pamiętamy dzień później, co oglądaliśmy, ale to jest coś takiego, co się zapisuje w sercu i w głowie. No i tam też taką walutą jest płodność.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Wręcz, że tak powiem, towarem. To jest niesamowite,
0: tak.
1: Co jest, zresztą aż mam ciarki, jak mówię, jak w ogóle używam takiego określenia dla chociażby tej płodności i dla ciąży. Jednakże tak, ten film, znaczy ten serial, bo to jest jak najbardziej serial, w ogóle teraz 8 kwietnia wychodzi jego ostatni sezon. Więc już 6, więc też bardzo czekam, bo to jest, że tak powiem, jeden z moich ulubionych seriali, nie pod względem tego, że jest super fajny, lekki temat, tylko po prostu jest bardzo dobrze zrealizowany, no i historia jest porażająca pod tym względem. I świetne role kobiece, to będę zawsze podkreślać. Jednakże, jeżeli chodzi o ten serial, to był czas, powiem ci szczerze, kiedy, nie wiem czy pamiętasz, 2016 rok u nas w Polsce, ustawa antyaborcyjna, gdzie wychodziłyśmy na ulicę i walczyłyśmy o nasze prawa i tak dalej, to powiem ci, że 2017 pierwszy był wtedy sezon tego serialu. I ja jak zobaczyłam ten serial, pamiętam ten pierwszy sezon, no to byłam przerażona.
0: Ja też. Dokładnie takie same emocje miałam.
1: No, że wiesz, to się tak zbiegło z czasem u nas, kiedy no, o tym dużo się mówiło, walczyłyśmy, wychodziłyśmy, sama wychodziłam na ulicę, robiąc ten marsz przeciw czarnych parasolek, jak się mówiło. No mówię, aż mam ciarki, po prostu jak o tym mówię. Więc faktycznie to było coś niesamowitego dla mnie. Wtedy, jakby patrząc na ten serial i jeszcze idąc razem z właśnie z bohaterką June, czyli już potem właśnie Fredą, bo nawet przyjmują inne imiona, zobacz, jaki to jest w ogóle patriarchat, jaki to jest w ogóle system totalitarny, nie? Jakby pod względem tego reżimu, aparatu przemocy.
0: Z tożsamości, nawet z imienia.
1: Tak, dokładnie, że nadają im specjalnie nowe imiona jako podręczne. No i są tymi podręcznymi do wszystkiego, jak to się nazwa sama na to wskazuje. Bycie pod ręką. Pod ręką do sklepu, pod ręką do zrobienia obiadu i pod ręką do zajścia w ciążę. To jest w ogóle dla mnie no coś w ogóle poza moją, że tak powiem, kategorią, że tak powiem, rozumowania. Ale tak, tutaj właśnie ten film, znaczy ten serial świetnie pokazuje, niestety, ten aparat przemocy, terroru. Jak my, jak jednostki potrafią być niestety sprowadzone do takich właśnie chociażby tutaj działań, takich aktywności i do takich zadań właśnie przez generalnie, no co, przez mężczyzn niestety. Nie? Bo tam zobacz, jaki jest też bardzo ukazany silny, mocny patriarchat w tym serialu. Przecież to mężczyźni wymyślają i świetnie jest pokazana też ta rodzina, do której trafia główna bohaterka, czyli ta June, ale nadane jej imię Freda. Ona trafia do rodziny, gdzie rzekomo to ona, czyli matka, czyli żona pułkownika komendanta, komendant się nazywa, tak jest tytułowany w tym serialu, czyli Serena Joy, jakoś tak ona, pamiętam, się nazywała, to rzekomo ona nie może zajść w ciążę, a tak naprawdę, co się potem okazuje w kolejnych sezonach, to on miał problemy z zajściem w ciążę, żeby zapłodnić swoją żonę, bo przecież ona potem ma romans z kimś innym i zachodzi w tą ciążę.
0: No tak.
1: Nie?
0: No i to też jest ten ważny wątek, że tak, ta niepłodność męska, w ogóle niepłodność, nie wiem jak w innych krajach, ale w Polsce niepłodność jest tematem tabu, ale niepłodność męska to już jest takie tabu.
1: Do kwadratu.
0: Tak. Tak. Że o tym to już się w ogóle nie mówi, faceci o tym nie chcą gadać. Bardzo często tutaj słyszę takie historie, że pary przez na przykład rok nic się nie działo z ich płodnością, bo po prostu partner nie miał siły psychicznej, żeby zrobić badania. I ten serial, mimo że no, w taki bardzo hardkorowy, mocny, przemocowy sposób porusza ten problem, no to jednak te wątki są zaczerpnięte z życia i ten problem z płodnością, no bo przecież według Światowej Organizacji Zdrowia co szósta para na świecie ma już ten problem. Z drugiej strony właśnie ten wątek męski, no a z trzeciej strony no właśnie patriarchat.
1: Tak. Tak, więc tutaj, jeżeli chodzi o ten serial, to jest świetny w ogóle przykład do tej naszej dzisiejszej dyskusji. Naprawdę pod każdym względem. Pod względem uprzedmiotowienia kobiet, właśnie tej niepłodności, walki o dziecko, bo przecież ta Serena Joy, ona bardzo chce zajść tą ciążę. Mhm. Bardzo. Tylko, że tu nie w niej leży ten problem. Ona się potem dowiaduje. I potem jest już właśnie widać, jak spuszcza to powietrze. To, że generalnie, ona może, ona mogła. I wiesz, zachodzi w tą ciążę. Więc to świetnie też jest to pokazane, że ona jest szczęśliwa już sama ze sobą, bo jest w ciąży. Nie? Już nawet nie potrzebuje

0: już nie patrzy na tego męża, który jest tak właśnie bardzo, bardzo blisko z tym reżimem totalitarnym właśnie w tym, że tak powiem, fikcyjnym, że tak powiem, świecie, bo fabularnym, przecież to jest serial fabularny, jednakże dobrze wiemy, że takie reżimy na świecie wciąż istnieją. Może nie, gdzie mają podręczne, ale generalnie, gdzie no, działa właśnie taki chociażby aparat przymusu czy terroru, nie?
1: Więc gdzie kobiety nie mogą decydować o własnym życiu, zdrowiu,
0: dokładnie.
1: Liczbie
0: edukacji,
1: potomstwa.
0: Tak.
1: Tak, tak, no pewnie to się dzieje. Zresztą jeszcze nie tak dawno mieliśmy całą serię takich sytuacji w Polsce, kiedy kobiety umierały w szpitalach, będąc w ciąży, bo do ostatniej chwili odmawiano im aborcji, mimo że ta ciąża zagrażała ich życiu, co dla mnie też no, było i jest nadal przerażające. Też tak sobie myślę, że jest taka analogia, że no może mocne będzie to, co powiem, ale gdy para jest w procedurze in vitro, w czasie leczenia niepłodności, no to jednak 95% powiedziałabym działań różnych skupia się wokół kobiety. I że też w tym procesie leczenia zabiera nam się decyzyjność. Że po prostu wpada się w taki mechanizm zastrzyków, wizyt, terminów, owulacji.
0: Tak, tak.
1: I że też się tak trochę traci,
0: tabletek,
1: trochę, bardzo traci się kontrolę właściwie nad własnym życiem. No i wiadomo, że to trochę na własne życzenie, może nawet bardzo, no bo przecież jest ten najwyższy cel, czyli chęć posiadania dziecka. No ale gdzieś tam trochę, nawet ja sama kiedyś powiedziałam takie zdanie, że czuję się niewolnicą in vitro, bo nie mogłam zaplanować wakacji, bo nie mogłam zaplanować startu w jakichś zawodach biegowych, bo po prostu nie byłam w stanie przewidzieć, co się wydarzy za pół roku. Pamiętam, że dostałam świetną ofertę pracy. Miałam wyjechać chyba do Ameryki Południowej z jakimś programem telewizyjnym i odmówiłam, bo w mojej głowie za te 2-3 miesiące już miałam być w ciąży.
0: Tak.
1: Mogłam tam, spokojnie mogłam polecieć, wrócić i jeszcze pół roku bym musiała czekać, żeby w tej ciąży być, ale ja już sobie, wiesz, robiłam takie projekcje, że z tej propozycji po prostu zrezygnowałam. Temat niepłodności jest poruszany też w taki sposób lżejszy, bardziej przystępny i ja uważam, że dobrze, bo to jest takie właśnie oswajanie tego tematu i ty mi przypomniałaś, że ten temat przecież był no, chyba w jednym z najpopularniejszych seriali świata, mianowicie mowa o Friendsach.
0: Tak, tak, to prawda. To był w ogóle, że tak powiem, wielki krok w stronę ludzkości, że tak powiem, dla ludzkości. Bo to fajnie, że akurat teraz przywołałaś tych Friendsów, bo opowieść podręcznej na pewno to jest bardzo negatywny obraz tej niepłodności. Bardzo. Kiedy używamy nie in vitro, zauważ, tylko drugiej kobiety. Żeby ona była tym, że tak powiem, inkubatorem i żeby ona nosiła dziecko właśnie czyjejś pary, nie? Czyli po prostu surogatka.
1: Tak.
0: Ale siłą, zmuszona, nie?
1: Niewolnicza.
0: Dokładnie, dokładnie. A Friendsy, tu jest cała paleta w ogóle świetnych postaw. To w ogóle jest serial już, wiesz, początek, pierwsza połowa lat 90. Więc kiedy Phoebe, jedna z właśnie z tytułowych, że tak powiem, przyjaciół, zachodzi, że tak powiem, w ciążę, bo pomaga swojemu bratu, który natomiast zmaga się z niepłodnością ze swoją starszą, tam o kilkanaście lat żoną. Kiedy właśnie Phoebe zachodzi w ciążę, to jest 98 rok, wtedy wychodzi właśnie ten szósty, czy tam chyba piąty albo szósty sezon, już nie pamiętam, kiedy właśnie Phoebe zachodzi w tą trojaczą ciążę. Więc no to jest,
1: hardkorów.
0: No niesamowite w Polsce, wiesz, końcówka lat 90. My dopiero się uporaliśmy, co w ogóle, wiesz, co mamy robić w swoim państwie, z naszym systemem, wiesz, po 89. A co dopiero w ogóle temat, wiesz, niepłodności jeszcze,
1: no,
0: surogatki, w ogóle właśnie tak naprawdę zapładniania in vitro, no gdzie to, gdzie to? Więc w ogóle Friendsy mają niesamowitą paletę, adopcji dzieci, zauważ, właśnie surogatka, in vitro, niesamowite, kwestie dotyczących właśnie chociażby aspektu tego właśnie LGBTQ+, też tam się pokazuje, więc w ogóle to jest cała paleta już, wiesz, w latach 90. Oni już to mieli. My, proszę cię, w ogóle na takie tematy to jeszcze bardzo daleka droga. Ale tu jest właśnie tak lekko i pozytywnie, że ta Phoebe się godzi, bo to jest jej brat, wiesz, pomaga, rodzi im te trojaczki, gdzie na początku była tylko prośba o jedno dziecko. No ale wiadomo, jak to przy in vitro, no tutaj, że tak powiem, no sobie czasami nie można za bardzo wybrać, więc rodzi te trojaczki. To też jest taki fajnie, taki naprawdę bardzo pozytywny i wartościowy aspekt tego serialu. Ten wątek naprawdę świetnie według mnie został poprowadzony.
1: Ja muszę do tych odcinków wrócić, bo pamiętam, że gdy wtedy to oglądałam,

0: to mi się wydawało właśnie tak kosmiczne, że ja w ogóle nie patrzyłam na to jak na takie prawdziwe życie pokazane w serialu, tylko jak na jakąś taką, no, mocną kreację.
1: Tak. A tutaj widzisz, no właśnie samo życie, nie? Jak zobacz, potem zweryfikowała nawet u ciebie, nie?
0: Tak.
1: Zobacz, więc
0: totalnie.
1: To naprawdę, że tak powiem, ten serial wyprzedził nasze czasy przede wszystkim, jeżeli chodzi o Polskę. O nasze terytorium, nasze rodzime, że tak powiem, tereny. Ale no generalnie, jeżeli chodzi o stan amerykański rynek, no to jak widać tam to już w ogóle było wszystko, że tak powiem, już szło do przodu. Co więcej, teraz czytam autobiografię Al Pacino i on już w latach 60., pod koniec lat 60. mówił o terapii. On już wspominał o psychoterapii. No to o czym my w ogóle mówimy? Wiesz? Więc niesamowite w ogóle dla mnie, no to mnie tak ujęło, że my cały czas jeszcze takie właśnie rzeczy jak in vitro, psychoterapia, wiesz, różne właśnie takie narzędzia terapeutyczne, żeby sobie dopomóc, tak, żeby poradzić sobie z różnymi traumami.
0: Że my jeszcze się bujamy z tym, żeby to znormalizować.
1: Cały czas, tak.
0: A tutaj w 98 Francach już po prostu taka historia. No ten wątek też był w innych lżejszych serialach, jak na przykład Seks w Wielkim Mieście, ale też całkiem niedawno był taki serial o klinice in vitro skandynawski, podpowiesz mi tytuł?
1: Duński Baby Fever.
0: Tak, Baby Fever.
1: Tak.
0: No i pamiętam, że po tym serialu to była zagorzała po prostu dyskusja w internecie, jak to można tak przedmiotowo traktować facetów. I ten wątek jakoś był, pamiętam, najbardziej kontrowersyjny.
1: Tak.
0: Bo tutaj chyba nie zrobimy jakiegoś wielkiego spoilera, bo to jest chyba nawet w opisie tego serialu, że główną bohaterką jest ginekolożka pracująca w klinice właśnie leczenia niepłodności, która przy testowaniu jakiegoś nowego aparatu do pomiaru płodności, domyślam się, że to pewnie jest czynnik AMH, czyli tak zwana rezerwa jajnikowa, odkrywa, że jej czas rozrodczy się kończy i postanawia zapłodnić się tak nasieniem swojego byłego partnera, który akurat też złożył w banku depozyt, żeby zabezpieczyć swoją płodność, gdyż się leczy. No i tak, no i tutaj ja wtedy pamiętam, że się ucieszyłam, że w ogóle ta historia jest osadzona w takich realiach i że ten temat gdzieś się przewija i będzie taki osłuchany, opatrzony. I pamiętam, że gdzieś tam na Facebooku Gazety Wyborczej był post na ten temat i faceci strasznie krytykowali.
1: No, wyobrażam sobie, bo tu w końcu mamy z punktu widzenia kobiety.
0: Tak.
1: I to mi się bardzo podoba. Ta właśnie bohaterka ma chyba bodajże 37 lat, więc już, że tak powiem, no już jej czas, że tak powiem, troszeczkę tyka nawet. Chodzi już o tą bardziej geriatryczną ciążę, prawda? Po 35 roku życia, gdzie sama też mówi, że to po 35 roku życia to już trochę trudniej i tak dalej. Ale co mi się tam w tym serialu podobało? Generalnie wszystko, wiesz? Naprawdę. Ta bohaterka, super, taka też zwariowana, ale bardzo empatyczna. To jest tak wartościowe dla mnie osobiście, ja odkrywam serial, bo po pierwsze nie dość, że ona pomaga zachodzić w ciążę parom, które się zmagają właśnie z niepłodnością, to jeszcze co ona robi? Ona wchodzi bardzo często, wychodzi nawet ze swojego życia, gdzie rysuje jakieś tutaj wyobrażenie o swoim życiu, mówiąc, żeby było lepiej jakby jej pacjentom, chociażby, no tak, u mnie też w domu jest ciężko, mam dwójkę dzieci, bliźniaki, albo o nie, mam czwórkę dzieci, oj, tak, wiem o co chodzi. Też mam żonę, jakby wchodząc już chociażby w tą relację lesbijską, mówiąc chociażby do swoich tutaj pacjentek lesbijek, wiesz o co chodzi? To jest takie, że bardzo z nimi empatyzuję, bardzo chcę z nimi być razem i nawet wymyśla często w takie swoje wyimaginowane życie po to, żeby ich pocieszyć, kiedy, no tam, jak widać, rozgrywają się tragedie w tych klinikach.
0: No tak,
1: nie?
0: Bo leczenie niepłodności jest po prostu hardkorem. To eksperci wielokrotnie potwierdzają, że usłyszenie diagnozy dotyczącej niepłodności pod kątem odczuwania stresu jest porównywalne z usłyszeniem diagnozy onkologicznej.
1: No matko,
0: także no, możemy sobie wyobrazić, jak to jest ciężki kaliber. I gdy ja oglądałam ten serial, to sobie pomyślałam, że ja chciałabym mieć taką lekarkę, przy której tak dobrze bym się czuła. I chyba nawet gdybym po tym leczeniu się dowiedziała, że ona ściemniała, że nie ma tej żony, czy nie ma tych dzieci, to nie miałabym jej za złe. No ale to już pozostawiam wam do oceny. Serial bardzo fajny.
1: Tak.
0: I też no, w taki przyjemny, lekki sposób porusza trudne tematy, a też gdy się jest w tym leczeniu, to myślę, że tego ciężkiego kalibra mamy za dużo i czasami warto się wyluzować.
1: Ale tam, wiesz, co też mi się podobało? Bardzo feministyczne kobiece wątki.

0: nie wiem, czy, znaczy wątki pod względem wizualnym. Mm-hmm. Różowe ściany w tej klinice, tak. Kubek w ogóle z piersiami kobiecymi. Mm-hmm. Bardzo, to w ogóle na każdym szczeblu uważam, że to w ogóle, nie chcę mówić, że to jest dla kobiet serial, bo to nieprawda. Uważam, że każdy też mężczyzna powinien go zobaczyć, ale generalnie no tutaj bardzo tak faktycznie na pierwszym planie była kobieta.
1: Tak, zdecydowanie. Takie dopracowane szczegóły. Tak, tak. To jest fajne, też na to zwróciłam uwagę. No i tak rozmyślając o tych różnych tytułach związanych z tematem niepłodności, no przypomniałam sobie o Ladies.
0: Ach, tak, naszym polskim.
1: Tak, tak. Tam też był komedii. Taki wątek, no tak bardzo pobieżnie zrobiony i tak trochę... mówmy szeptem, bo to jeszcze jest wstydliwy temat, tak, tak, ale tak, pojawił się.
0: Tak, tak, tak. No jasne, pojawił się to akurat grająca bohaterkę Gosia i Zakuna. Mm-hmm. Zmagała się z tą niepłodnością. I to jak najbardziej super była też ta rozmowa u swojej pani lekarz, którą miała właśnie, że tak powiem, filmowa Gosia. Będziemy jeszcze w tej ciąży, pani Gosiu, pani Małgorzato. Tak, będziemy tak. jeszcze w tej ciąży. I to mi się tak spodobało, że jakby wymieniła w liczbie to mnogie, jakby, mm-hmm. że ona jako lekarka ze swoją pacjentką, bardzo mi się to podobało. Ale jak najbardziej, tam jest ta kwestia, no tam jest bardzo ciekawy wątek w ogóle jej partnera, tak, który okazuje się być gejem.
1: No tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Więc to tym bardziej. Ale w końcu ona też odkrywa, że tak powiem, że ma problemy zdrowotne, Gosia, ale tak, jak najbardziej, jeżeli chodzi o ten wątek tutaj niepłodności, to bardzo też osobiście ujęło mnie to takie wsparcie wśród kobiet, czyli jej przyjaciółek mhm, tytułowych
1: tak,
0: Ladies.
1: Tak, ja wiem, że może ten film nie ma wysokich not, ale ja lubię.
0: Nie, powiem ci, że jest kultowy. Kultowy już, jeżeli chodzi o naszą polską komedię. Naprawdę.
1: Tak?
0: Jest jak
1: ale
0: jak
1: według
0: najbardziej.
1: Ekspertów też? Czy tylko według
0: widzów?
1: Wiesz
0: co? Różnie. Różnie. Okay. Różnie. Jako tak zwane kino środka, czyli dla wszystkich, że każdy znajdzie coś dla siebie, to jak najbardziej, że ten, uważam, że ten film jak najbardziej się sprawdza. Co więcej, ostatnio też trochę wertowałam ankiet moich studentów, znaczy generalnie studentów, w którym robiłam różne takie pytania, badania na temat ich preferencji filmowych i Ladies bardzo często się pokazywało, że
1: tak?
0: w ogóle to jest ich ulubiony film, albo jeden z filmów, do których lubią wracać. Tak, tak.
1: Oh, wow.
0: Ja zresztą też jak widzę, że leci na TVN, to nie przełączam, tylko zostaję i mówię, o kurczę, sobie zobaczę jakiś fragment.
1: No, tak, tak, to jest, no, tak, to jest też taki sentyment, myślę.
0: Tak.
1: To jeszcze na zakończenie chciałam powiedzieć o filmie, który pojawił się chyba w 2024 roku, albo trzecim, a chciałam porozmawiać o filmie Joy, który, no, w taki fajny, przystępny sposób pokazuje historię właśnie opracowywania metody in vitro i też jest tam główna bohaterka, która musi postawić swoją reputację
0: tak, tak.
1: i życie na jedną kartę, żeby walczyć o naukę.
0: To prawda. Tutaj mamy właśnie młodą pielęgniarkę i chyba embriolożkę też, z tego co kojarzę. W zespole trzyosobowym razem z jednym z naukowców i jednym właśnie chirurgiem. No świetne role. Generalnie świetnie pokazana właśnie walka o naukę. To jest nowatorstwo, wiesz, w czasach przełom 60-tych, lat 70-tych, więc w ogóle no szaleństwo, jeżeli chodzi o in vitro w tamtych czasach. Ale faktycznie tu jest taka pokazana czysta, piękna nauka, że robimy coś w wymiarze społecznym, żeby ona mogła się przysłużyć społeczeństwu. Gdzie bardzo często w nauce, no uwierz mi, staramy się, żeby, mówię staramy się, bo jakby też no, reprezentuję, że tak powiem, tą branżę, ale staramy się, żeby to miało wymiar społeczny, żeby też każdy mógł coś z tego wyciągnąć z naszych badań, z artykułów, ale nie zawsze to są właśnie chociażby takie badania, jak robią chociażby chemicy, fizycy, wiesz, właśnie biolodzy i tak dalej, którzy no właśnie takie rzeczy, że tak powiem, takie cuda stwarzają, tak? No nie będę drugą Marią Skłodowską-Curie, wiesz, więc no może akurat tutaj tak nie będzie w moim przypadku, jednakże tutaj ten serial film, świetnie pokazuje to, jak to jest właśnie tak dla czystej nauki, no i jaka to jest walka, żeby pomóc ludziom właśnie zmagającym się z niepłodnością. Co też, tam też film jest pokazane, jak bardzo też z krytyką się spotykają ich działania, nie? I w szczególności,
1: tak,
0: jeżeli chodzi
1: no,
0: o nią, o kobietę.
1: Ostracyzm.
0: Tak, dokładnie, jeżeli chodzi o nią, o kobietę. Bo tych dwóch mężczyzn, naukowiec i chirurg, no to już mają jakąś estymę, mają jakiś poziom, wiesz. No,
1: nie,
0: to już,
1: no facet to może,
0: dokładnie,
1: wiadomo.
0: Dokładnie, ale już młoda pani pielęgniarka, młoda pani embriolożka, która też walczy, czy która też bardzo tam dużo wnosi, no to już hello, nie? Gdzie ty, że tak powiem, co ty tutaj robisz? Będziesz tutaj teraz nam wymyślać jakieś in vitro, nie? Mm-hmm. Więc tu jest świetnie pokazane też te zaburzone parytety niestety w nauce, które, uwaga, no są po dziś dzień. Niestety.
1: No to jest akurat smutny wątek, ale myślę, że historia bardzo interesująca, nie tylko dla osób, które zmagają się z niepłodnością, ale myślę, że dla nas wszystkich, bo jednak jest to procedura, która jest ważna dla całego świata, niezależnie od tego, czy my osobiście mamy problem z płodnością i nawet

0: Niezależnie od tego, czy w ogóle chcemy mieć dzieci, no to jednak
1: Tak, tak.
0: jako ludzkości powinno nam zależeć na utrzymaniu gatunku. Także ten film na pewno polecamy. Cieszę się, że ten temat się pojawia coraz częściej. Niestety obserwuję, że nie ma takiej uważności w niektórych aspektach, jeżeli chodzi o realizację tego tematu. Ostatnio oglądałam film Kopenhaska Miłość i wszystko super. Fajnie, że ta walka o dziecko, leczenie niepłodności jest pokazane w taki gorzki sposób, no bo w większości przypadków to właśnie tak wygląda. Natomiast w tłumaczeniu niepłodność jest mylona z bezpłodnością.
1: A, tak.
0: I to już jest, no myślę, że tak duży błąd i tak znaczący dla wszystkich osób walczących o dziecko. No właśnie. Że spuszczę na to kurtynę
1: to
0: milczenia. I ja nie wiem, czy widz, którego ten temat nie dotyczy, w ogóle zwróciłby na to uwagę, ale pisałam na ten temat z Mają Staśko, która, jak wiecie, między innymi z tego podcastu też jest w procedurze in vitro, walczy o dziecko, zmaga się z endometriozą, dzieli się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych. I ostatnio rozmawiałyśmy na temat tego filmu i ona też dokładnie na to zwróciła uwagę, bo dla osób walczących o dziecko, ta różnica, czy jesteś niepłodny, czy bezpłodny, no to jest być albo nie być.
1: Tak, no wcale się nie dziwię, powiem ci szczerze. Tutaj jeszcze bym też wtrąciła jeden wątek, który też bardzo krytycznie jest oceniany w tym serialu This Is Us. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Tak.
1: Gdzie ta jedna z głównych bohaterek, Kate Pearson, no ma nadwagę, no generalnie, no, że tak powiem, zmaga się z dużą nadwagą i tam przecież ona jest krytykowana chociażby w przestrzeni już publicznej, mówię, już poza filmem, już poza serialem natrafiłam naprawdę na szereg bardzo, no też wielu komentarzy na temat tej bohaterki. To jest, uwaga, cały czas postać fikcyjna. Ale jak bardzo my sobie budujemy to wyobrażenie o danej postaci, że ona jest, że tak powiem, realna, bo od razu są komentarze, że egoistyczne podejście, że chce mieć dziecko tylko dla swoich uciech, tylko dla swojego właśnie, że tak powiem, widzimisię, a jest chora, jest, walczy z nadwagą i to zagraża jej życiu i dziecka, więc naprawdę ten temat pod względem krytycznym to też jest bardzo ciekawe, nie? Że, no i właśnie tu jest pytanie, czy w takich kwestiach, kiedy no mama no trochę zmaga się, trochę nawet widocznie, tak jak najbardziej widocznie zmaga się z jakimiś chorobami, czy wręcz z najróżniejszymi stanami, które mogą zagrażać że cię zdrowiu i dziecka, no to wciąż widzisz tutaj, czy jakby właśnie, co tutaj jakby jest, że tak powiem, albo nawet nie tyle, co szanowane, czy poszanowane, tylko czy właśnie, czy my to potrafimy do siebie, że tak powiem, przyjąć, czy też nie bardzo, bo takie obrazki, nawet z tego serialu, kiedy czytałam chociażby te komentarze, a potem w ogóle powstawały artykuły w zagranicznych mediach amerykańskich, że tutaj, no, jest kolejny jakby sezon, który pokazuje już zmagania Kate, ona też poroniła dwa razy w tym serialu, chyba, o ile się nie mylę, więc w końcu już też zaczynają badanie in vitro, znaczy leczenie, całą tą procedurę i faktycznie tam są takie, no, że tak powiem, już bardzo negatywne komentarze odnośnie właśnie jej takiego, no właśnie egoistycznego podejścia do tego, nie?
0: No myślę, że jeśli czegoś prawo nie zabrania, to cały czas to jest nasza indywidualna decyzja i cały czas bardzo mnie dziwi, dlaczego jest tak wiele osób, które dają sobie przyzwolenie na to, żeby decydować za innych i
1: tak
0: oceniać.
1: Tak, nawet w tym serialu Baby Fever przecież jest opcja granicy wieku.
0: Tak.
1: I to też jest trochę takie już age shaming wchodzimy, nie? Że akurat w tamtej klinice było do 44 roku życia i nawet ta nasza główna bohaterka walczyła, żeby dopomóc swojej, że tak powiem, pacjentce, która już kończy 44 roku życia, więc zanim zajdzie w ciążę, to pewnie będzie miała 45, a zanim urodzi, to pewnie już wejdzie w 46 rok życia, więc faktycznie tutaj świetnie jest to pokazane, że zobacz, jesteśmy my kobiety, to jest niesamowite i mnie to czasami już naprawdę irytuje, mówiąc tak szczerze, że bardzo często, ja już też zaczynam słyszeć, o wiesz, bo już lata lecą, nie? A ciąża, a dziecko, a to, a tamto, a siamto. A przepraszam bardzo, czy ja mam jakiś wyznaczony okres czasu? Jakiś
0: użyteczności.
1: Dokładnie. Czy ja tutaj jestem na jakiś określony czas, na pewno na tej ziemi, że ja jakby tutaj w określonym czasie, ale bez przesady, żeby teraz kategoryzować, kiedy powinnam zachodzić w ciążę, w szczególności, kiedy mówi mi to państwo. kiedy powinnam rodzić, a kiedy nie powinnam rodzić dzieci, nie? A takie chociażby też tematy pojawiały się przy tych naszych marszach, chociażby przy ustawie antyaborcyjnej.
0: Dlatego zostawiamy was z tą listą tytułów, jak słychać,

0: poruszają nie tylko temat niepłodności, ale różne inne ważne wątki, szczególnie z perspektywy kobiet. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Anita Zawisza, filmoznawczyni, była dzisiaj gościnią podcastu N97.
1: Dziękuję.

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy, doznał radości.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

0: Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.